0: Dobranoc z Radiem Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Wszyscy znamy tę scenę. Oto w sali tronowej władcy Galilei, Heroda II Antypasa, trwa właśnie urodzinowa uczta. Są goście, nie brakuje wina, a przede wszystkim jest tańcząca Salome, która czaruje swoją młodością. Jest także i Herod, który uwiedziony jej urodą wypowiada publicznie słowa obietnicy. No i mamy w końcu Herodiadę, która wykorzystuje słowa króla skierowane do swej córki, by dokonać zemsty na uwięzionym w lochu świętym Janie Chrzcicielu. Zanim jednak na szyję dzisiejszego patrona spadnie miecz, jego głowa trafi na misie w ręce owego dziewczęcia, a my rozejdziemy się niby goście owej uczty, każdy do swoich zajęć. Otóż zanim to wszystko nastąpi, mamy krótką chwilę na refleksję. Czy postąpiłbym inaczej? Inaczej niż Herod, który po prostu nie chce stracić twarzy przed licznym audytorium. Inaczej niż Salome, która tylko wykorzystała okazję podsuniętą jej przez życie. Inaczej niż wszyscy zebrani na uczcie, spośród których nikt nie zaprotestował, gdy ważyły się losy świętego Jana Chrzciciela. Tak, ja wiem, to są niewygodne pytania, ale i niewygodna jest droga, którą proponuje nam Chrystus, czego potwierdzeniem jest poniekąd dzisiaj męczeństwo świętego Jana Chrzciciela. A jeśli uważacie Państwo, że nie można tak stawiać sprawy, to zajrzyjcie do świętego Marka Ewangelisty. Zanim Herod nakazał ściąć świętego Jana Chrzciciela, lubił go słuchać i uważał go za męża prawego oraz świętego. Ba, nawet wydając wyrok śmierci, był smutny i omal nie uronił łzy.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święty Bernard powiedział: aniołowie w niebie mają królową, ale my mamy matkę i tą matką jest Maryja.
0: Lato z Radiem Emaus.

Radio Emaus. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: To ciekawe, że z jednej strony Herod odczuwał niepokój, słuchając Jana Chrzciciela, a z drugiej strony słuchał go. Człowiek pozwala nieraz obezwładnić się kłamstwu, jednak ukryte w nim podobieństwo do Boga pociąga go ku prawdzie. Nawet jeśli ona jest trudna, niewygodna, nawet jeśli nas kłuje i nie daje spokoju. Nie zagłuszyć w sobie prawdy, być może to jest dzisiaj wyzwanie dla nas, chrześcijan. Jeśli uciekam się do kłamstwa, jakiego są tego powody? Dlaczego boję się prawdy? Dlaczego nie umiem jej przyjąć?

0: jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
1: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
2: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
3: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
4: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
0: Tej jesieni przyłącz się do nas.
1: Radio Emaus.
2: Radio Emaus.
0: Radio Emaus.
4: Radio Emaus.
0: Radio Emaus. Po prostu dobre radio.
5: Autopromocja. Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Burmistrz miasta i gminy Lwówek oraz dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lwówku zapraszają na 26. Lwóweckie Święto Chleba. 29 i 30 sierpnia. Targowisko miejskie w Lwówku. W sobotę gwiazdami święta będą Francesco Napoli oraz zespół Fil. Nie zabraknie także lokalnych artystów, pokazów tanecznych, sportowych oraz wieczornej zabawy z DJ-em Dziekanem. W niedzielę zapraszamy na Święto Plonów i barwny obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Kębłowo. Gwiazdą drugiego dnia Lwóweckiego Święta Chleba będzie Ewa Farna. Lwóweckie Święto Chleba 29 i 30 sierpnia. Do zobaczenia w Lwówku. Tak zakręcam.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz Bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
3: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Czyta lektor AI.

0: Do obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 10,99 za kilogram. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz tylko złoty 59 za kilogram. Tak, tylko złoty 59 za kilogram.
1: Stokrotka.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
3: Święty Bernard powiedział: aniołowie w niebie mają królową, ale my mamy matkę i tą matką jest Maryja.
2: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Przed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 10,99 za kilogram. A kiełbasa morlińska z szynki, opakowanie 500 gramów. Kup jedno, a drugie dostaniesz gratis. Tak, drugie opakowanie kiełbasy morlińskiej gratis.
1: Stokrotka.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
3: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 przy zakupie 3 opakowań. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A od soboty banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca. Po reklamie. Autopromocja.
6: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
5: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Ilekroć go posłyszał, odczuwał duży niepokój, a przecież chętnie go słuchał. Otóż chwila sposobna nadeszła, kiedy Herod w dzień swoich urodzin wyprawił ucztę swym dostojnikom, dowódcom wojskowym i osobom znakomitym w Galilei. Gdy córka Herodiady weszła i tańczyła, spodobała się Herodowi i współbiesiadnikom. Król rzekł do dziewczęcia: proś mnie o co chcesz, a dam ci. Nawet jej przysiągł: dam ci o co tylko poprosisz, nawet połowę mojego królestwa. Ona wyszła i zapytała swoją matkę: o co mam prosić? Ta odpowiedziała: o głowę Jana Chrzciciela. Natychmiast weszła z pośpiechem do króla i prosiła: chcę, żebyś mi zaraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela. A król bardzo się zasmucił, ale przez wzgląd na przysięgę i na biesiadników nie chciał jej odmówić. Zaraz też król posłał kata i polecił przynieść głowę jego. Ten poszedł, ściął go w więzieniu i przyniósł głowę jego na misie. Dał ją dziewczęciu, a dziewczę dało swej matce. Uczniowie Jana, dowiedziawszy się o tym, przyszli, zabrali jego ciało i złożyli je w grobie.
1: Czasem wiemy, że coś jest nie w porządku. Czujemy niepokój, ale i tak zostajemy przy swoim. Bo co ludzie powiedzą? Po co psuć atmosferę? Dlaczego mamy wyjść na tego, który stawia niewygodne pytania? Herod słucha Jana, nawet go szanuje, ale kiedy przychodzi moment decyzji, ważniejsze staje się to, co powiedzą inni. Łatwo poświęcić prawdę i zagłuszyć sumienie w zamian za święty spokój. Pomyśl, w jakich sytuacjach bardziej dbam o opinię innych niż o to, co jest prawdą.
2: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca.

0: Lato z Radiem Emaus.
1: Dzień dobry, słuchacie Radia Emaus w sobotni poranek. W kalendarzu 29 sierpnia. Imieniny dziś świętują Sabina, Jan, Beatrycze, Michał, Piotr, Andrzej, Flora i Świętosław. Słońce wstało o 5.42, zajdzie o 19.31, w zenicie będzie o 12.36. Dzień w sumie potrwa 13 godzin i 48 minut. Zapraszam dziś do godziny 14 przy mikrofonie Tomek Wandel.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Emaus. Na dobry dzień.
1: Jest 8:30, tu Radio Emaus. Zajrzyjmy teraz w kalendarium historyczne. W roku 513 lat temu król Zygmunt I Stary utworzył województwo podlaskie ze stolicą w Drohiczynie. 96 lat temu, to był rok 1930, prezydent Rzeczpospolitej Ignacy Mościcki rozwiązał parlament i rozpisał nowe wybory do Sejmu na 16, a do Senatu RP na 23 listopada roku 1930. 87 lat temu, w roku 1939, w Berlinie odbyło się spotkanie ministra spraw zagranicznych Niemiec Joachima von Ribbentropa z ambasadorem Wielkiej Brytanii Nevillem Hendersonem. Ribbentrop odczytał 16 punktów propozycji rozstrzygnięcia sporu o Gdańsk i o korytarz pomorski. Jest to traktowane jako wystosowanie ultimatum wobec Polski. 49 lat temu w Warszawie podpisano umowę kredytową z konsorcjum Bank Niemiec Zachodnich na sumę 2 miliardów marek niemieckich, które miało być przeznaczone na zakup urządzeń do gazyfikacji węgla. 11 lat temu uruchomiono pierwszy odcinek szczecińskiego szybkiego tramwaju. SST, czyli Szczeciński Szybki Tramwaj, to bezkolizyjne połączenie tramwajowe w tym mieście, łączące prawobrzeżną i lewobrzeżną część Szczecina. Parę faktów z zagranicy. 323 lata temu Gabriel III został ekumenicznym patriarchą Konstantynopola. 244 lata temu, w roku 1782, okręt liniowy Royal George zatonął koło brytyjskiej wyspy Wight, w wyniku czego zginęło 950 osób. Zdarzenie to uznawane jest za największą katastrofę w historii Royal Navy w czasie pokoju. 141 lat temu Niemiec Gottlieb Daimler uzyskał patent na pierwszy motocykl. 84 lata temu na froncie wschodnim pierwsze cztery niemieckie czołgi Tiger zostały dostarczone na linię frontu koło miasta Mga pod Leningradem. 22 lata temu w Atenach zakończyły się 28 letnie Igrzyska Olimpijskie. Słuchacie Radia Emaus, w naszym programie jeszcze kalendarium muzyczne, ale na nie zapraszam o godzinie 11:45.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Oto parę pozycji w naszym programie, na które chciałbym zwrócić szczególną uwagę. O 10.10 rozważania z cyklu W drodze do Emaus. O 10.30 bezpiecznie do celu, czyli radiowy kurs jazdy na autostradzie. Maciej Gładysz razem z Marcinem Kukawką z Ośrodka Szkolenia Kierowców wyjaśnią, dlaczego zbyt wolny wjazd na autostradę może być równie niebezpieczny jak nadmierna prędkość. O 11.45 muzyczne kalendarium Radia Emaus, czyli muzyczna podróż w czasie. O 12.00 Anioł Pański i o 13.10 nasz stały felieton Święci z nieba ściągnięci. Życzę dobrego, niczym niezakłóconego odbioru.
0: Lato z Radiem Emaus.

Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Jest 29 sierpnia. Dziś i jutro w Poznaniu trwają Dni Twierdzy. Już po raz 14 miłośnicy fortyfikacji i nie tylko mogą zwiedzić historyczne lokalizacje, których w naszym mieście i okolicach nie brakuje. Szczegółowy rozkład jazdy najlepiej sprawdzić na dedykowanej temu wydarzeniu stronie internetowej. Natomiast jutro wszystkich fanów motoryzacji zapraszam do Komornik. Impreza nazywa się Old Timer and Young Timer Fest 2026 i będzie to już jej czwarta edycja. Miejsce i czas akcji to, tak jak wspomniałem, Komorniki, ulica Żabikowska 7/9. O godzinie 13 początek. Jeżeli macie unikatowe auto, którym chcecie się pochwalić,

0: Przyjedźcie jako uczestnicy, zapraszają organizatorzy. Przypominam jeszcze, że we wrześniu, tym razem już w Poznaniu, odbędzie się jubileuszowa 10. edycja Retro Motor Show. Dokładnie w dniach od 18 do 20 września na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.
1: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: U proboszcza w parafii. Zaprasza Lilia Łada.
1: Uroczyste odpusty w sanktuariach maryjnych archidiecezji poznańskiej, remonty świetlic Caritasu, dożynki archidiecezjalne i kolejna odsłona cyklu koncertowego u franciszkanów na Górze Przemysła w Poznaniu. Jak zawsze u proboszczów w parafiach wydarzeń nie brakuje.
0: U proboszcza w parafii.
1: 22 sierpnia rozpoczął się uroczysty odpust w sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia Szamotu u Pani. Kto jeszcze nie był w tym sanktuarium i nie widział cudownego obrazu, powinien koniecznie skorzystać z okazji, mówi ksiądz Tomasz Ren, proboszcz Bazyliki pod wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia i świętego Stanisława, biskupa w Szamotułach.
2: W sanktuarium mamy cudowny wizerunek Matki Bożej Pocieszenia Szamotu Pani od 1666 roku. Ten wizerunek, który przed wiekami płakał krwawymi łzami. Maryja, która pociesza, Maryja, która daje nadzieję, Maryja, która robi wszystko, żeby patrzeć na nas, a my patrzymy na nią, a ta bliskość daje nam siły, uzdrawia i pociesza. Jest wiele takich historii, także i dzisiaj. Niedawno ktoś opowiadał pewną historię. Małżeństwa starali się o dziecko, małżeństwo przy tym przeżywało kryzys. Pani wspomina, proszę księdza, ktoś nam podpowiedział, Szamotuły. Szamotuły, tam jest sanktuarium, jedźcie i tam z boku jest kaplica Matki Bożej Pocieszenia i módlcie się. Przyjechaliśmy do Szamotu, klęczeliśmy długo, modliliśmy się i dzisiaj mamy 4-letniego syna. Właśnie w tym sanktuarium wiele osób mówi, że doznaje jakieś pociechy, doznaje jakieś radości, doznaje siły. Dlatego warto być, dlatego warto przyjechać. Teraz przeżywamy taki szczególny czas, tydzień maryjny, czyli taki czas łaski. Szamotuły to takie trochę, można powiedzieć, miejsce jak Częstochowa, gdzie się obraz odsłania, gdzie możemy spojrzeć na Maryję i możemy od niej uczyć się pięknego życia. Każdy z nas tego dzisiaj potrzebuje. Potrzebujemy właśnie tego, żeby komuś opowiedzieć, zostawić. I tu można to uczynić przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Pocieszenia.
1: W programie odpustu każdy znajdzie coś dla siebie, zapewnia ksiądz Ren. W piątek zaplanowano modlitwę za wszystkich zmarłych. W sobotę rano są zaproszone dzieci, a wieczorem młodzież.
2: O godzinie 12 będzie msza święta, gdzie będziemy świętować i powierzać wszystkich, którzy w ciągu tego tygodnia byli przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Pocieszenia. To jest szczególny czas, czas łaski. Bardzo zapraszamy do Szamotu, niech Matka Boża uzdrawia, przemienia, niech spojrzenie daje nam nową siłę.
1: Uroczystości odpustowe w Szamotułach zakończą się w niedzielę 31 sierpnia.
0: U proboszcza w parafii.
1: Koniec sierpnia to także czas odpustu w sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Górce Duchownej koło Leszna. Rozpoczął się on 22 sierpnia, a w tym roku jest wyjątkowo uroczysty. Dlaczego? Wyjaśnia ksiądz Przemysław Wilk, kustosz sanktuarium.
3: W tym roku przeżywamy 60. rocznicę koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Pocieszenia, która jest z nami od 1410 roku. Główne uroczystości będą miały miejsce w piątek 28 sierpnia. Dokładnie przypada 60. rocznica koronacji. Wtedy przyjadą też zaproszeni księża, którzy 60 lat temu byli diakonami. Także będą odprawiać mszę świętą. Ten dzień jest też przeznaczony dla dzieci, więc po sumie o godzinie 11 będzie jeszcze festyn dla dzieci, wiele atrakcji.
1: Każdy dzień będzie poświęcony innym intencjom w modlitwach.
3: W poniedziałek modlimy się za wszystkie siostry, braci zakonnych, we wtorek za wszystkich chorych, na każdej mszy świętej udzielamy sakramentu namaszczenia, w środę modlimy się w intencji ojczyzny, na wieczór przybywają do nas poczty sztandarowe strażaków pobliskich miejscowości, w czwartek jest dzień kapłański, ksiądz arcybiskup Zbigniew Zieliński będzie przewodniczył w sumie o godzinie 11. W piątek przypada ta rocznica, 60. koronacji. W sobotę do południa zapraszamy wszystkie grupy maryjne. Ksiądz moderator różańcowy, ksiądz Dawid Wojdowski będzie prowadził i modlitwy, różaniec i mszę świętą. A w niedzielę następną, czyli 30. zainauguruje nowy rok szkolny o 11. suma odpustowa, a też poświęcenie tornistrów dzieciom. Będzie przewodniczył ksiądz biskup Jan Glapiak.
1: Zakończenie odpustu zaplanowano na poniedziałek 31 sierpnia. Podczas dwóch mszy świętych o godzinie 8:10 parafianie będą się modlić za zmarłych.
0: U proboszcza w parafii.
1: Poznańska Caritas rozpoczęła remont swoich świetlic socjoterapeutycznych. To konieczność. Budynki nie spełniają już norm technicznych. Caritas w maju uruchomiła zbiórkę i dzięki temu w świetlicy na Taczaka mogły już rozpocząć się najpilniejsze prace, mówi rzeczniczka prasowa Caritas Poznań Maria Książkiewicz.
4: Robimy to etapami. Na ten moment jesteśmy na etapie przygotowywania łazienki. Ta łazienka, byłam tam właśnie w zeszłym tygodniu, wygląda strasznie jak to w czasie remontu. Jest zdarta po prostu do gołych ścian. Cała kuchnia, z której na co dzień, że teraz są wakacje, ale generalnie w roku szkolnym na co dzień korzystają dzieci, tam gotują z siostrą, razem przygotowują posiłki. Cała jest zastawiona tymi wszystkimi narzędziami potrzebnymi do remontu. Ale siostra właśnie tak fajnie się to ujęła w słowa, że ją cieszy ten bałagan, bo wie, że to znaczy taką dobrą zmianę. Także jesteśmy na etapie tej łazienki, ona będzie właśnie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Kolejny etap, to już raczej w kolejnego lata będziemy to robić, to będą te zabezpieczenia przeciwpożarowe.
1: Bezpieczeństwo pożarowe oznacza konieczność wykonania nowych wyjść ewakuacyjnych i nowych schodów, zabezpieczenia stropów oraz montaż podnośnika dla osób z niepełnosprawnościami. To dużo pracy, a w dodatku remonty trzeba wykonać szybko.
4: Na ten moment mamy po prostu ten czas do końca 2027 roku, żeby wykonać konieczne remonty. Bardzo się zmagaliśmy ze zleceniodawcą, żeby tej placówki nie zamknąć, bo takie ryzyko już istniało. A jednocześnie miasto Poznań widzi konieczność, widzi trudności młodzieży, widzi potrzebę takiego miejsca i dlatego dało nam ten czas, żebyśmy mogli budynek dostosować.
1: Szybkie zakończenie prac jest niezbędne także ze względu na dzieci, które uczęszczają do świetlic.
4: Tam są dzieci i młodzież w wieku od 17 i teraz, żeby mnie skłamało, do 18 roku życia. I to są dzieci, które z różnych powodów, czasami na prośbę rodziców, w najbardziej skrajnych przypadkach, na zlecenie kuratora sądowego, potrzebują wsparcia takiego wychowawczo-edukacyjnego i przede wszystkim socjoterapeutycznego, czyli pracy w grupie ze specjalistami. Tam pracują wychowawcy, logopeda, psycholog i właśnie socjoterapeuci. Ci socjoterapeuci, ich główne zadanie polega na tym, żeby dzieci po prostu miały taki czas pracy w grupie. Przychodzą tam po szkole, spędzają czas w zasadzie do takiego wczesnego wieczora, w zależności od wieku, do 18-19. Mają wycieczki, mają różnego rodzaju warsztaty. Czasami te dzieci są z takich rodzin, które z jakiegoś powodu mają trudność wychowawczą i te dzieci tam nadrabiają, powiedziałabym, te braki, które są w domu. Uczą się na przykład gotować i sprzątać. To jest, powiedziałabym, taka bardzo objawowa rzecz, bo przyczyna jest taka, że na przykład nie potrafią wykonywać obowiązków. Przede wszystkim chodzi o budowanie relacji i takie wychodzenie z pewnych schematów wyciągniętych z domu, to nie są jakieś bardzo trudne przypadki. To są rzeczy, które myślę, z którymi zmaga się wiele rodzin, ale tutaj ewidentnie potrzeba jakiegoś wsparcia i właśnie takie wsparcie realizują świetlice socjoterapeutyczne.
1: Pracownicy szacują, że kompleksowy remont placówek może kosztować nawet 300 tysięcy złotych. Zbiórka na remont cały czas jeszcze trwa, więc wszyscy chętni mogą wspomóc Caritas Poznań w tej dziedzinie. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Caritas Poznań.
0: U proboszcza w parafii.
1: Fundacja Świętego Franciszka w Poznaniu na Górze Przemysła 29 sierpnia o 19.30 zaprasza na wyjątkową odsłonę cyklu koncertowego u franciszkanów. Tym razem obok fortepianu zabrzmią skrzypce, a oprócz muzyki Fryderyka Chopina usłyszymy także dzieła Henryka Wieniawskiego i innych kompozytorów. Przed publicznością wystąpią Zofia Anna Olesik, skrzypce oraz Łukasz Byrdy, fortepian. Wieczór poprowadzi Maciej Prochaska, kompozytor i muzykolog. Wydarzenie ma charakter otwarty i dostępny dla wszystkich.
0: U proboszcza w parafii.
1: 29 sierpnia o godzinie 10 w parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu rozpocznie się archidiecezjalny dzień katechetyczny. Centralnym punktem spotkania będzie Eucharystia pod przewodnictwem księdza arcybiskupa metropolity poznańskiego Zbigniewa Zielińskiego. Planowana jest również część wykładowa i formacyjna. Archidiecezjalny Dzień Katechetyczny jest dorocznym spotkaniem wszystkich osób prowadzących nauczanie religii w szkołach i przedszkolach na terenie archidiecezji poznańskiej. Stanowi on uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego, a zarazem stały element formacji katechetycznej służący pogłębieniu więzi i współpracy pomiędzy katechetami i pasterzami naszej archidiecezji. Księża proboszczowie proszeni są więc o przekazanie informacji wszystkim katechetom posługującym na terenie parafii, a także o umieszczenie w modlitwie wiernych w niedzielę poprzedzającą początek roku szkolnego prośby o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla wszystkich nauczycieli, katechetów, młodzieży i dzieci. Na spotkanie zaproszeni są oczywiście wszyscy katecheci i księża, zwłaszcza dekanalni referenci do spraw katechezy.
0: U proboszcza w parafii.
1: Parafia pod wezwaniem błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Gostyniu świętuje 25-lecie istnienia. Z tej okazji 29 sierpnia w świątyni o godzinie 16:30 rozpocznie się adoracja Najświętszego Sakramentu jako dziękczynienie za ten wielki dar, jakim jest świątynia parafialna. Natomiast w niedzielę 30 sierpnia o godzinie 11 zostanie odprawiona uroczysta msza święta pod przewodnictwem arcybiskupa Zbigniewa Zielińskiego, metropolity poznańskiego. W czasie tej mszy zostaną uroczyście wprowadzone relikwie rodziny Ulmów. Parafianie proszeni są o wywieszenie flag.
0: U proboszcza w parafii.
1: 5 września w Chorzeminie w gminie Wolsztyn odbędą się dożynki archidiecezjalne. Dziękczynienie za tegoroczne plony rozpocznie się korowodem dożynkowym o godzinie 11:30. O godzinie 12:00 zostanie odprawiona msza święta, a o 13:00 na boisku sportowym rozpocznie się obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Kębłowo. Po obrzędzie wystąpią zespoły Edelweiss z Węgier, Szumadija z Serbii i Pristasze ze Słowenii. Uroczystości zakończy zabawa taneczna.
0: U proboszcza w parafii. Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Jeżeli macie w planach wycieczkę do Trójmiasta, to koniecznie proszę odwiedzić Gdynię. Chociażby po to, by prócz Muzeum Emigracji, które mieści się w budynku byłego dworca morskiego, zobaczyć od środka okręt podwodny ORP Sokół. To nowa, dostępna od niedawna atrakcja w Gdyni właśnie. Okręt stoi na specjalnym postumencie tuż przy Muzeum Marynarki Wojennej na skraju bulwaru. Ponieważ zwiedzanie odbywa się co 30 minut i ilość osób jest ograniczona do 10, trzeba zaplanować sobie tę atrakcję odpowiednio wcześniej i bilet kupić w internecie. Wycieczka do wnętrza łodzi jest naprawdę bardzo atrakcyjna. Proszę też pamiętać, że ostatnie zwiedzanie w tym roku odbędzie się 25 września. Później w okresie jesienno-zimowym ta atrakcja będzie niedostępna.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Reklama.
1: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot do mycia okien z funkcją spryskiwania Silvercrest. Teraz w super cenie. Tylko 349 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: Też. To poprosimy.
6: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Po reklamie. Autopromocja.
8: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
9: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
10: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
11: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
10: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
8: Tej jesieni przyłącz się do nas.
9: Radio Emaus.
10: Radio Emaus.
8: Radio Emaus.
10: Radio Emaus.
8: Radio Emaus.
11: Radio Emaus.
8: Po prostu dobre radio.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: To ciekawe, że z jednej strony Herod odczuwał niepokój, słuchając Jana Chrzciciela, a z drugiej strony słuchał go. Człowiek pozwala nieraz obezwładnić się kłamstwu, jednak ukryte w nim podobieństwo do Boga pociąga go ku prawdzie. Nawet jeśli ona jest trudna, niewygodna, nawet jeśli nas kłuje i nie daje spokoju. Nie zagłuszyć w sobie prawdy, być może to jest dzisiaj wyzwanie dla nas, chrześcijan. Jeśli uciekam się do kłamstwa, jakiego są tego powody? Dlaczego boję się prawdy? Dlaczego nie umiem jej przyjąć?

0: Radiem Emaus.
1: Słuchacie Radia Emaus. W każdą środę na naszej antenie o 7.30 pojawia się audycja Bezpiecznie do celu, czyli radiowy kurs jazdy na autostradzie realizowana we współpracy z Autostradą Wielkopolska. Jeśli ktoś nie zdąży posłuchać w środowy poranek lub chce posłuchać raz jeszcze, to zapraszam na powtórki w soboty o 10.30, czyli już niebawem. Dziś będzie o tym, jak bezpiecznie wjeżdżać na autostradę. Zapraszam.
0: Radio Emaus. W środku dnia.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Reklama.
1: Burmistrz miasta i gminy Lwówek oraz dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lwówku zapraszają na 26. Lwóweckie Święto Chleba. 29 i 30 sierpnia. Targowisko miejskie w Lwówku. W sobotę gwiazdami święta będą Francesco Napoli oraz zespół Phil. Nie zabraknie także lokalnych artystów, pokazów tanecznych, sportowych oraz wieczornej zabawy z DJ-em Dziekanem. W niedzielę zapraszamy na Święto Plonów i barwny obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Kębłowo. Gwiazdą drugiego dnia Lwóweckiego Święta Chleba będzie Ewa Farna. Lwóweckie Święto Chleba 29 i 30 sierpnia. Do zobaczenia w Lwówku.
2: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz rower Bulls Sonic Evo AMSX 1.29 tylko 12 499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 19 999.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie. Radio Emaus. W środku dnia.
5: Bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie. Partnerem audycji jest Autostrada Wielkopolska. Organizator programu Kurs Jazdy na Autostradzie. www.kursjazdynaautostradzie.pl.
6: Maciej Gładysz, witam serdecznie i zapraszam na nasz radiowy kurs jazdy na autostradzie. Naszym gościem jest dzisiaj Marcin Kukawka, High Szkoła Jazdy. Witam.
7: Dzień dobry, witam.
6: No i dzisiaj będziemy mówili o takich bardzo podstawowych rzeczach związanych z poruszaniem się po autostradzie, właściwie z tym pierwszym momentem, czyli wjazdem na autostradę. Jakie najczęściej kierowcy popełniają błędy?
7: W mojej ocenie najczęstszy błąd kierowców to jest brak odpowiedniej dynamiki jazdy. Pamiętajmy, że na jezdnię główną autostrady wjeżdżamy z reguły z jakiejś lokalnej drogi poprzez węzeł autostradowy, który jest tak skonstruowany, że umożliwia już rozpędzenie pojazdu do pewnej prędkości. Nie jeszcze prędkości takiej, jaką możemy osiągać na autostradzie, ale już określonej prędkości, która daje nam taki dynamiczny start do tego, żeby wykorzystać pas rozbiegowy i wjechać ostatecznie na jezdnię główną autostrady. Z moich obserwacji, a również prowadzimy czynnie od wielu lat szkolenie w ramach programu Kurs Jazdy na Autostradzie, wynika, że kierowcy bardzo często wjeżdżając na jezdnię główną nie potrafią nawet osiągnąć prędkości samochodów ciężarowych, które tam jadą. A wiadomo, że wjeżdżanie pomiędzy samochody ciężarowe i nagle wyhamowywanie tych pojazdów ciężarowych, no z jednej strony pewnie jest frustrujące dla kierowców tych samochodów, ale co ważniejsze jest niebezpieczne. Więc pierwsza i najważniejsza rzecz, o której musimy pamiętać, to jest odpowiednia dynamika jazdy. Musimy potrafić samochodem przyspieszać, wykorzystać możliwości tego samochodu. No a w dzisiejszych czasach, przy dzisiejszej motoryzacji, no samochody bez najmniejszego problemu osiągają te prędkości, z którymi wtedy już dalej możemy bezpiecznie na autostradzie jechać. Co nie oznacza, że musimy jechać z prędkością maksymalną, bo na przykład warunki atmosferyczne mogą na to nie pozwalać, ale myślę, że w większości przypadków przynajmniej prędkość porównywalna z prędkością tego prawego pasa, czyli głównie pojazdów ciężarowych i różnego rodzaju pojazdów użytkowych, czyli około 90 km na godzinę, mówiąc już o takich rzeczywistych realiach, to powinno być coś obowiązkowego, kiedy na autostradzie się znajdujemy.
6: Czyli w przypadku zjazdu na autostradę wolniej wcale nie oznacza bezpieczniej.
7: Wolniej to może zaistnieć w momencie, kiedy zjeżdżamy z drogi lokalnej i zaczynamy wjeżdżać na węzeł, bo tam jeszcze z reguły są ograniczenia prędkości i tam wolniej jest uzasadnione. Natomiast już w momencie, kiedy rozpoczynamy rozpędzanie, powinniśmy je kontynuować, wybrać odpowiednie miejsce, gdzie możemy wjechać pomiędzy dwa jadące pojazdy i wjechać pomiędzy te pojazdy z taką prędkością, aby te pojazdy naszym zachowaniem nie musiały hamować. Pamiętajmy, że z prawa o ruchu drogowym mamy m.in. przepis, który nam mówi o ustępowaniu pierwszeństwa. I ustępowanie pierwszeństwa to jest takie zachowanie, że inny kierujący nie musi z naszego powodu zmniejszać prędkości jazdy, zwiększać lub zmieniać toru jazdy. Czyli również w tym przypadku, wjeżdżając między te jadące już autostradą pojazdy, wjedźmy tak, aby ich kierowcy nie musieli w zasadzie zrobić nic, za wyjątkiem ewentualnie tego, że troszkę zwiększą odstęp od naszego pojazdu, którym właśnie przed nich wjechaliśmy.
6: No, i jak właśnie najlepiej wybrać ten moment, bo szczególnie może jeszcze niedoświadczeni kierowcy mogą mieć problem, bo widzą nagle sznur samochodów, szczególnie ciężarowych, i teraz w którym momencie oni mają wybrać ten moment, żeby na ten pas wjechać już autostradę?
7: Przyjmijmy, że mówimy o takim scenariuszu, nazwijmy to normalnym, czyli kiedy samochody jadące autostradą utrzymują pewien też rozsądny odstęp pomiędzy sobą, no bo oczywiście jeżeli te samochody będą jechały bardzo blisko siebie, to trudno będzie w tą lukę wjechać. Ale załóżmy, że utrzymują taki rozsądny odstęp. Wtedy kierowca, który wjeżdża pasem rozbiegowym, powinien przyspieszyć, i to często zdecydowanie przyspieszyć do takiej prędkości, żeby zrównać jakby swoją prędkość z tym potokiem ruchu, który odbywa się na pasie głównym na jezdni autostrady. Upewnić się w lusterku nawet 2-3-4-krotnie, czy pojazd, który jedzie za nim, w jakiś znaczący sposób do niego się przybliża, czy też już nie ma takiego efektu. No i to jest ten moment, kiedy z włączonym kierunkowskazem płynnie przed taki pojazd wjeżdża. Pamiętajmy też o tym, że pasy rozbiegowe są dość długie, więc nie ma takiej konieczności, że my musimy ten manewr wykonywać niezwłocznie po tym, jak na tym pasie się znaleźliśmy. Właśnie pas rozbiegowy służy temu, żebyśmy mogli nabrać prędkości i powiedzmy gdzieś tam w okolicy połowy, 2/3 długości tego pasa ten pas ruchu zmienić.
6: Jak sama nazwa wskazuje, jest to pas rozbiegowy. Absolutnie nie powinniśmy też robić tak, że jedziemy tym pasem, na końcu nagle stajemy i się czaimy teraz, kiedy wjechać.
7: Tak, no oczywiście to byłoby bardzo niebezpieczne. Ja myślę, że możemy przyrównać wjazd na autostradę troszeczkę do startu samolotu, którym czasami podróżujemy na wakacje. No i pilot tego samolotu również, kiedy już wjeżdża na pas startowy, zaczyna się rozpędzać, po czym w odpowiednim momencie startuje. My na pasie rozbiegowym powinniśmy się rozpędzać i w odpowiednim momencie po prostu wjeżdżać w ten główny potok ruchu na autostradzie i dalej tą jazdę kontynuować.
6: Ale też myślę, warto, jeśli już jesteśmy na autostradzie i widzimy właśnie, że ktoś chce na tą autostradę wjechać, jeśli mamy taką możliwość, ułatwić mu ten manewr.
7: Ale oczywiście tak. No, tutaj daleko idąca kultura jazdy na pewno będzie sprzyjała bezpieczeństwu, bo jeżeli my zauważymy, że powiedzmy, o, tu możemy odwrócić sytuację. My jedziemy autostradą i widzimy, że z pasa rozbiegowego będzie chciał wjeżdżać samochód ciężarowy albo autobus, który nie ma takiej dynamiki jazdy jak samochody osobowe. To mamy do wyboru. Możemy się upewnić, czy lewy pas autostrady jest wolny, zjechać na ten lewy pas, zostawiając miejsce temu kierowcy. Możemy zdjąć nogę z gazu, mówiąc już bardzo potocznie, i nieznacznie zmniejszając prędkość, jakby wpuścić ten samochód, może nawet dając mu jakiś taki wyraźny dla niego sygnał, że robimy mu to miejsce. Także każdy przejaw takiej kultury jazdy na pewno będzie sprzyjał bezpieczeństwu i kierowcy będą potem dalej wspólnie podróżowali tą autostradą do celu.
6: To, co często też podkreślamy, pamiętajmy, że nie jesteśmy jedynymi użytkownikami tej drogi.
7: No oczywiście, że tak.
8: Bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie. Partnerem audycji była Autostrada Wielkopolska. Organizator programu Kurs Jazdy na Autostradzie. www.kursjazdynaautostradzie.pl
0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: Lato z Radiem Emaus. Radio Emaus. W środku dnia.
1: Dziś 29 sierpnia, jest sobota, kończy się powoli lato, jeszcze szybciej skończą się wakacje. Rok szkolny 2026-2027 startuje uroczyście we wtorek. W kalendarzu dziś Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu wobec Prób Jądrowych, proklamowany przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 17 lat temu. W Polsce obchodzimy Dzień Straży Gminnej i Dzień Strażnika Miejskiego. Przy okazji pozdrawiam pana Jacka. A na Słowacji rocznicę wybuchu Słowackiego Powstania Narodowego. Za mniej więcej godzinę zaproszę was w podróż. Muzyczną podróż w czasie, czyli kalendarium muzyczne Radia Emaus.
0: Radio Emaus. Dobra.

0: Plana.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się.

0: Radio Emaus.
1: Rok szkolny rusza we wtorek. Dzień wcześniej Radio Emaus startuje z nową jesienną ramówką. Niektóre zmiany będą bardzo radykalne. Proszę śledzić nasze media społecznościowe, no i uważnie słuchać radia. Mam nadzieję, że Was zaskoczymy.
0: Lato z Radiem Emaus.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
1: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A od soboty banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
0: Po reklamie. Radio Emaus. W środku dnia.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: W Radiu Emaus pora teraz na anonsowane już wcześniej muzyczne kalendarium.
0: Podróż w czasie.
1: 106 lat temu urodził się saksofonista jazzowy Charlie Parker. 102 lata temu urodziła się wokalistka jazzowa Dinah Washington. 81. urodziny świętuje dziś Zdzisława Sośnicka. W roku 1958 urodził się Michael Jackson, a rok wcześniej urodził się Grzegorz Ciechowski. Teraz ten artysta u nas wystąpi.
0: Lato z Radiem Emaus.

0: opłaca, skompletujesz ją na Allegro. Teraz tysiące artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro.
1: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej!
3: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Po reklamie. Autopromocja.
6: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
7: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
8: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
9: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
8: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
6: Tej jesieni przyłącz się do nas.
7: Radio Emaus.
8: Radio Emaus.
6: Radio Emaus.
8: Radio Emaus.
6: Radio Emaus.
8: Radio Emaus.
6: Po prostu dobre radio.
5: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
1: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Pięć minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Marka. Herod kazał pochwycić Jana i związanego trzymał w więzieniu z powodu Herodiady, żony brata swego Filipa, którą wziął za żonę. Jan bowiem wypominał Herodowi: nie wolno ci mieć żony twego brata. A Herodiada zawzięła się na niego i rada byłaby go zgładzić, lecz nie mogła. Herod bowiem czuł lęk przed Janem, znając go jako męża prawego i świętego, i brał go w obronę. Ilekroć go posłyszał, odczuwał duży niepokój, a przecież chętnie go słuchał. Otóż chwila sposobna nadeszła, kiedy Herod w dzień swoich urodzin wyprawił ucztę swym dostojnikom, dowódcom wojskowym i osobom znakomitym w Galilei. Gdy córka Herodiady weszła i tańczyła, spodobała się Herodowi i współbiesiadnikom. Król rzekł do dziewczęcia: proś mnie o co chcesz, a dam ci. Nawet jej przysiągł: dam ci o co tylko poprosisz, nawet połowę mojego królestwa. Ona wyszła i zapytała swoją matkę: o co mam prosić? Ta odpowiedziała: o głowę Jana Chrzciciela. Natychmiast weszła z pośpiechem do króla i prosiła: chcę, żebyś mi zaraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela. A król bardzo się zasmucił, ale przez wzgląd na przysięgę i na biesiadników nie chciał jej odmówić. Zaraz też król posłał kata i polecił przynieść głowę jego. Ten poszedł, ściął go w więzieniu i przyniósł głowę jego na misie. Dał ją dziewczęciu, a dziewczę dało swej matce. Uczniowie Jana, dowiedziawszy się o tym, przyszli, zabrali jego ciało i złożyli je w grobie.
2: Czasem wiemy, że coś jest nie w porządku. Czujemy niepokój, ale i tak zostajemy przy swoim. Bo co ludzie powiedzą? Po co psuć atmosferę? Dlaczego mamy wyjść na tego, który stawia niewygodne pytania? Herod słucha Jana, nawet go szanuje, ale kiedy przychodzi moment decyzji, ważniejsze staje się to, co powiedzą inni. Łatwo poświęcić prawdę i zagłuszyć sumienie w zamian za święty spokój. Pomyśl, w jakich sytuacjach bardziej dbam o opinię innych niż o to, co jest prawdą.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca.

0: Lato z Radiem Emaus.
1: Poniedziałek Radio Emaus rusza z nową jesienną ramówką. W poniedziałek też w swoim imieniu zapraszam na premierowy odcinek mojego magazynu filmowo-muzycznego, czyli Muzyka z celuloidu. To będzie już trzeci sezon naszych poniedziałkowych spotkań. W odcinku 80 opowiem m.in. o filmie Mrs. Doubtfire z Robinem Williamsem w roli głównej. Od 12 września jego musicalową wersję będzie można oglądać w poznańskim Teatrze Muzycznym. Powstaje film biograficzny o Jacku Kuroniu, o nim również będę opowiadał. Na 80. spotkanie z muzyką z celuloidu zapraszam w najbliższy poniedziałek o 22.10.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Reklama.
1: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot do mycia okien z funkcją spryskiwania Silvercrest. Teraz w super cenie. Tylko 349 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
6: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Lato z Radiem Emaus.
1: Mam bardzo dobrą wiadomość dla tych, którzy po Poznaniu najczęściej podróżują tramwajem. Od dziś wznowiony jest już ruch tramwajowy w bardzo newralgicznym punkcie miasta, czyli na węźle w Wierzbięcice. Remont trwał 10 miesięcy, po tym dla niektórych uciążliwym czasie tramwaje znów jadą ulicą Królowej Jadwigi w kierunku Ronda Rataje. Skończył się też remont trasy Franowo oraz w ciągu ulicy Dąbrowskiego, gdzie zostały wymienione fragmenty zużytych szyn i nawierzchni. Wszystkie remonty są oczywiście po to, by zwiększyć komfort podróżowania po Poznaniu.
0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A od soboty banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: z Radiem Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Wszyscy znamy tę scenę. Oto w sali tronowej władcy Galilei, Heroda II Antypasa, trwa właśnie urodzinowa uczta. Są goście, nie brakuje wina, a przede wszystkim jest tańcząca Salome, która czaruje swoją młodością. Jest także i Herod, który uwiedziony jej urodą wypowiada publicznie słowa obietnicy. No i mamy w końcu Herodiadę, która wykorzystuje słowa króla skierowane do swej córki, by dokonać zemsty na uwięzionym w lochu świętym Janie Chrzcicielu. Zanim jednak na szyję dzisiejszego patrona spadnie miecz, jego głowa trafi na misie w ręce owego dziewczęcia, a my rozejdziemy się niby goście owej uczty, każdy do swoich zajęć. Otóż zanim to wszystko nastąpi, mamy krótką chwilę na refleksję. Czy postąpiłbym inaczej? Inaczej niż Herod, który po prostu nie chce stracić twarzy przed licznym audytorium. Inaczej niż Salome, która tylko wykorzystała okazję podsuniętą jej przez życie. Inaczej niż wszyscy zebrani na uczcie, spośród których nikt nie zaprotestował, gdy ważyły się losy świętego Jana Chrzciciela. Tak, ja wiem, to są niewygodne pytania, ale i niewygodna jest droga, którą proponuje nam Chrystus, czego potwierdzeniem jest poniekąd dzisiaj męczeństwo świętego Jana Chrzciciela. A jeśli uważacie Państwo, że nie można tak stawiać sprawy, to zajrzyjcie do świętego Marka Ewangelisty. Zanim Herod nakazał ściąć świętego Jana Chrzciciela, lubił go słuchać i uważał go za męża prawego oraz świętego. Ba, nawet wydając wyrok śmierci, był smutny i omal nie uronił łzy.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Jest sobota 29 sierpnia. Jeżeli planujecie podróż daleką lub bliską, to warto ze sobą zabrać właśnie Radio Emaus. Wystarczy w telefonie zainstalować naszą aplikację mobilną. Wtedy nawet gdy jesteście setki czy tysiące kilometrów od Poznania, będziecie mogli nas słuchać. Zarówno naszego aktualnego programu, jak i archiwalnych podcastów. Przypomnę, że w poniedziałek o 6 zacznie obowiązywać nasza nowa ramówka. Zapraszam i mam nadzieję, że będziecie zadowoleni.
1: Radio Emaus. W środku dnia.

0: radio Emaus. Na dobry dzień. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święty Bernard powiedział: aniołowie w niebie mają królową, ale my mamy matkę i tą matką jest Maryja.
0: Radio Emaus. W środku dnia.

Jest sobotnie popołudnie, w kalendarzu 29 dzień sierpnia. W naszym popołudniowo-wieczornym programie każdy znajdzie coś dla siebie. O 18.10 Kuba Antkowiak zagra ze starej płyty i to nie jednej. Wcześniej o 17.10 Maciej Gładysz zabierze Was w podróż dookoła świata. O 18.23.30 aktualności Radia Watykańskiego, a o 14.15 audycja Kościół 3.0. To i jeszcze więcej w Radiu Emaus w sobotę 29 sierpnia. Za uwagę dziękuję. Tomek Wandel. Do usłyszenia.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Reklama.
1: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot do mycia okien z funkcją spryskiwania Silvercrest. Teraz w super cenie. Tylko 349 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
8: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
9: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
10: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
11: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
10: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
8: Tej jesieni przyłącz się do nas.
9: Radio Emaus.
10: Radio Emaus.
8: Radio Emaus.
10: Radio Emaus.
11: Radio Emaus.
8: Radio Emaus. Po prostu dobre radio.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Lato z Radiem Emaus. Święta podróż z ruchem Focolarii.
1: W okresie wakacyjnym, dokładnie w tych dniach, w ośrodku ruchu Focolarii w Trzciance koło Wilgi odbywają się typowe dla ruchu letnie rekolekcje, tak zwane Mariapoli, co z greckiego oznacza Miasto Maryi. Hasło tegorocznych rekolekcji brzmi: bliskość jest stylem Boga. I do niego chcemy dziś nawiązać, przytaczając list, jaki Chiara Lubik, założycielka ruchu Focolarii, napisała w 1948 roku do grupy bliskich jej osób żyjących we włoskim mieście Anani. Posłuchajmy tego fragmentu, jakby był pisany dzisiaj, do nas.
2: Kochane siostry, nie mówcie mi, że mieszkańcy waszego miasta są trudni, że nie macie potrzebnych zdolności, że nie macie czasu, to nieprawda. Miłość zwycięża wszystko. To miłości brakuje w naszym sercu. Zbyt często sądzimy, że miłować Boga to znaczy podejmować godziny adoracji, nawiedzać miejsca sakralne, długo się modlić. Siostry moje, pobożność to nie tylko to. To szukać zagubionej owcy, kiedy pozostałe doprowadziliśmy już na miejsce. To stawać się wszystkim dla wszystkich. To kochać konkretnie, łagodnie, mocno wszystkie dusze będące obok nas, tak jak własną, i pragnąć dla nich tego, czego pragniemy dla naszej duszy. To być otoczonym przez miriady serc oczekujących od nas słowa dającego życie. To kochać, zapierając się siebie, swoich osądów i swoich przyzwyczajeń. Takich dusz Pan Bóg pilnie potrzebuje, dusz płomiennych, wolnych od problemów duchowych, od wiecznych przeszkód w miłości. Dusz, które wszystko w sobie spaliły i swoim ogniem pragną zapalić innych. Dusz, które potrafią się miłować, patrzeć szeroko, wychodzić poza swój światek i swoje interesy. Bardziej niż własnymi sprawami interesować się tym wszystkim, co dotyczy drugich.
0: Słuchasz audycji poznańskiego ruchu Focolarii.
1: Obydwie, Ala i Kasia, związane jesteśmy z ruchem Focolarii, założonym przez Chiarę Lubik. I na tej drodze podejmujemy nasze życie z Bogiem. Ala jest mężatką. Ja żyję na stałe we wspólnocie Focolare. Dzielenie się tym życiem, wspólne odkrywanie go, każda na swoim etapie i w swojej formie życia, jest dla nas wielkim darem. Potrzebujemy tego dialogu. Alu, często słyszymy stwierdzenie, że dzisiejsze czasy są trudne dla chrześcijaństwa. Chiara odrzuca tę wymówkę. Według ciebie, jakie są nasze czasy? Dlaczego trudności zdają się nas przerastać?
2: Tak, Chiara mówi, że kochać konkretnie, łagodnie, mocno. Wiemy, ale widzę też i rozglądam się dookoła, jak wygląda otaczający mnie świat. Wiem i widzę, również dzieje się to w moim przypadku, że wiele rzeczy mnie odciąga od tego, co najważniejsze. Rozprasza, łudzi i mami, obiecuje coś ciekawego, to zauważam, że wiele rzeczy obiecuje coś ciekawego, a w rzeczywistości takie się nie staje. Po prostu okazuje się, że jest inaczej. I właśnie często, również w moim przypadku, kończy się poczuciem pustki i samotności. I właśnie te współczesne wabiki odciągają mnie i widzę, że nie tylko mnie. I mam świadomość, że jest to i telefon, i gry komputerowe, i jakieś aplikacje, reklamy, strony modowe, a też pośpiech. Pośpiech też sprawia, że żyje się, mówiąc kolokwialnie, po wierzchu. I te trudności zdają się i mnie przerastać, i również innych, i tak jest często. ale mnie się wydaje, że sposobem, aby sobie poradzić z tego rodzaju jakby złem i niebezpieczeństwami, które czyhają na nas, w moim odczuciu jest na przykład też mądrość. Myślę, że szukanie mądrości, próbowanie mądrości, odczytywanie mądrości jest bardzo dobrym sposobem na zło i na niebezpieczeństwo, które jest dookoła. No i oczywiście słowa kiary, miłość, mówi kochać konkretnie, kochać łagodnie i kochać mocno. A ty, Kasiu, jak widzisz te czasy? Czy przerosną nas, przerastają?
1: Na pewno są dla nas zaskakujące. Jak mówiłaś o tym pośpiechu, myślę, że ta zmienność, szybkość zmian mogą nas przestraszać. Ale to znaczy, że Ewangelia wymaga ciągle aktualizacji, przełożenia na życie właśnie dzisiaj. To jest też wyzwanie, przed którym stajemy jako osoby związane z ruchem, który narodził się 80 lat temu i na pewno sytuacja trochę się zmieniła. Jak dzisiaj to, co Kiara i jej pierwsze koleżanki w latach 40. w Trydencie przeżywały jako życie dla jedności, co to dla nas dzisiaj znaczy, jak my możemy tę duchowość przekładać na nasze codzienne życie. Dzisiejsze czasy w tym sensie są wymagające, że nie zadowalają się słowami, których jest tak dużo i które zdają się nie mieć specjalnej wartości, ale to znaczy, że zwracają wielką uwagę na świadectwo i myślę, że to jest wielka mobilizacja i zachęta do tego, żeby przede wszystkim żyć, żeby świadczyć i żeby poprzez nasze życie ktoś mógł w jakiś sposób dotknąć obecności Boga, spotkać Boga, nie tylko dzięki naszym słowom. Te słowa czasem są potrzebne, ale one mają wartość przede wszystkim wtedy, kiedy za nimi stoi nasze świadectwo, więc myślę, że to jest wielka mobilizacja.
2: Dziękuję Ci, Kasiu. Dziękuję Ci za to, co mi powiedziałaś.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus na dobre popołudnie. Lato z Radiem Emaus.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. To jest powtórka. Zapytaj księdza. Zaprasza Michał Jóźwiak.
1: Witam serdecznie, przy mikrofonie Michał Jóźwiak. To jest audycja Zapytaj Księdza. Moim gościem jest ksiądz Bartłomiej Dolata z parafii Świętego Rocha w Poznaniu. Pytanie takie trochę prowokujące, a może nie. Czy jest coś, o co nie można się modlić?
2: Czy odpowiedź nie jest jednoznaczna, dlatego że

0: o wszystkim, ale nie o wszystko powinien go prosić. To znaczy, można powiedzieć Panu Bogu na modlitwie o tym, co się dzieje w naszym życiu i czasami te uczucia, które nami targają, są bardzo skrajne, ale nie o wszystko powinienem go prosić. To co mam na myśli? No nie można uczciwie modlić się o zło, nie można uczciwie modlić się o krzywdę dla drugiego sąsiada na przykład. Nie można modlić się, nie wiem, o powodzenie oszustwa czy o jakąś zemstę. Dlatego, że Pan Bóg nie może błogosławić temu, co zaprzecza miłości i też godności drugiego człowieka. Co nie oznacza, że nie możemy przed Panem Bogiem pokazywać naszych uczuć, bo wolno nam przyjść na modlitwę, nie wiem, z gniewem, z jakimś żalem czy rozczarowaniem. Mamy szereg psalmów, które nam pokazują modlitwę człowieka cierpiącego. Człowieka, który jest zraniony, który jest w jakiś sposób skrzywdzony, w którym są różnego rodzaju emocje, ale ten człowiek przychodzi do Pana Boga właśnie z tym i u Pana Boga szuka pomocy. Więc jakaś prośba spełniona nie oznacza jeszcze, że w naszym życiu wszystko jest dobre i podobnie w drugą stronę. Niespełniona modlitwa nie jest dowodem, że Pan Bóg o nas zapomniał, bo czasami prosimy na przykład o sukces, którego nie otrzymujemy, bo Pan Bóg wie, że mógłby wzbudzić w nas taką pychę, że zatracilibyśmy całe nasze człowieczeństwo. Więc możemy Pana Boga prosić o zdrowie, możemy prosić o pracę, możemy prosić o rozwiązanie trudnej sytuacji. Taka dojrzała modlitwa zawiera w sobie taką gotowość do tego, że może się to spełnić, ale zaznacza też to, że Panie Boże, pokaż mi, co jest naprawdę dobre i daj mi przyjąć Twoją wolę. Możemy sobie wyobrazić na przykład człowieka, który został niesprawiedliwie zwolniony z pracy. No i pierwszym odruchem takim jest, żeby temu przełożonemu wszystko najgorsze się wydarzyło. Natomiast potem, jeśli człowiek jest na modlitwie i modli się szczerze, to może powiedzieć: Panie Boże, jestem wściekły na sytuację, ale pomóż mi w taki sposób dochodzić sprawiedliwości, żeby ta krzywda uczyniła mnie człowiekiem pełni uczciwym, pełnym miłości. I modlitwa nie polega na tym, że mamy przekonać Pana Boga do naszej woli, ale jest zgodą na to, żeby Pan Bóg oczyszczał nasze pragnienia i taka modlitwa jest dobra. Natomiast nigdy Pan Bóg nie wysłucha modlitwy, która zaprzecza właśnie miłości, godności czy rani godność drugiego człowieka, bo z natury jest ona czymś złym.
1: Zapytaj księdza. To była powtórka. Lato z Radiem Emma.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święty Bernard powiedział: aniołowie w niebie mają królową, ale my mamy matkę i tą matką jest Maryja.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
4: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
5: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej.
6: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
3: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
5: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
6: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
7: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
8: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
7: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
5: Tej jesieni przyłącz się do nas.
6: Radio Emaus.
7: Radio Emaus.
5: Radio Emaus.
7: Radio Emaus.
5: Radio Emaus.
7: Radio Emaus.
5: Po prostu dobre radio.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. To jest powtórka. Dojrzali na fali. Audycja powstaje we współpracy z Centrum Inicjatyw Senioralnych.
1: Dojrzali na fali. Maciej Gładysz, witam serdecznie. Ze mną w studiu tradycyjnie Wojciech Bauer, Centrum Inicjatyw Senioralnych.
2: Dzień dobry.
1: Jak zawsze mamy też wyjątkowego gościa.
2: Wyjątkowa gościni dzisiaj z nami i jak zawsze wyjątkowy temat. Porozmawiamy o pieniądzach, porozmawiamy o możliwości skorzystania z dofinansowania dla seniorów i możliwości fantastycznych działań. A jest dzisiaj z nami pani Monika Kędziora.
3: Dzień dobry.
2: Ze Stowarzyszenia Centrum PISOP, opiekunka projektu Mikrodotacje dla Seniorów.
1: No i o tych mikrodotacjach będziemy rozmawiać i o seniorach z inicjatywą. Ale zanim może przejdziemy do tego, co przed nami, do nowego rozdania, to gdybyśmy mogli troszeczkę przybliżyć całą ideę tych mikrodotacji. O co dokładnie chodzi? Po co to wszystko jest?
3: Jeśli chodzi o te mikrodotacje, chodzi nam głównie o to, żeby po prostu wyciągnąć z domów seniorów, którzy rzeczywiście na co dzień troszeczkę borykają się z samotnością, niekiedy też z brakiem funduszy. Mogą sobie pozwolić na jedno wyjście do kina, na drugie już niestety nie starczy, tak? Jest to wybór leki czy wyjście do kina, więc tutaj te mikrodotacje naprawdę fajnie się wpisują w te potrzeby senioralne. One mają jednoczyć ludzi do wspólnego działania. Nie tylko te mają angażować seniorów, ale również ich wnuki, dzieci, prawnuki, sąsiadów. Więc tutaj naprawdę w zależności od wyboru inicjatywy ta grupa odbiorców może być naprawdę spora.
1: Czyli to jest trochę takie dawanie nie ryby, a wędki.
3: Dokładnie tak. Dajemy tą wędkę, a to, co złowią, to już zależy od nich, co sobie wymyślą po prostu, jakie działania i z kim chcą współpracować na etapie projektu.
1: A jakie działania do tej pory udało się zrealizować?
3: Do tej pory są zrealizowane bądź w trakcie, na przykład lekcje tańca terapeutycznego. To są takie bardziej nawet zabawy, bym powiedziała, oczywiście dostosowane do możliwości fizycznych seniorów. Każdy angażuje się w taki sposób, jaki może, jaki mu pozwala na to ciało, ale radość i zabawa tych ludzi jest po prostu niesamowita. Miałam okazję widzieć filmiki nagrane przez seniorki. Naprawdę radość taka dziecięca, taka naprawdę głęboka dziecięca radość. Jest projekt, który jest realizowany na Cytadeli, na otwartym powietrzu, więc każdy, kto przechodzi, może wziąć udział, dołączyć do tej grupy. Tutaj taką akurat instruktorkę panie znalazły, że nie ogranicza nam ilości uczestników w danych zajęciach. Ale są też takie jak lekcje, projekty jak lekcje makijażu, lekcje stylizacji, po to, żeby ten senior nie bał się wyjść z domu, myśląc, że jest nie na topie, nie na czasie. Też bardzo fajnie to się to sprawdza. Miałam okazję, bo w naszym biurze były warsztaty z makijażu, gdzie przyszedł pan. Nie mogła dotrzeć jego żona, więc dotarł on i stwierdził, że przekaże jej instrukcję, jak powinna się malować, na przykład jak będą wychodzili do kina. Też było to coś ciekawego, coś innego i pan naprawdę wyszedł stamtąd uśmiechnięty, zadowolony. W towarzystwie był samych pań, więc myślę, że tutaj też gdzieś tam był to na plus dla niego, nie? Grupy seniorów też biorą udział w spektaklach teatralnych. Ta edycja troszeczkę specyficzna, bo rozpoczęła się tak, gdzie te spektakle się zakończyły z racji przerw po prostu urlopowych, ale mamy dwa projekty, w których jeszcze we wrześniu uda się tym grupom zrealizować wyjście na spektakl teatralny. Są też warsztaty kulinarne różnego rodzaju. Tutaj na pewno jedna grupa seniorów naszych w Osiedlowym Domu Kultury pod Lipami realizuje sobie taki projekt. Też coś fajnego. Się okazuje, że pierwszy raz na przykład seniorzy jedli gofry z bitą śmietaną i owocami, bo nie mogli sobie pozwolić na wyjście

0: seniorów potrafi być naprawdę zaskakujące. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że to mają być zajęcia dla seniorów, no i po części przez nich przygotowane, wymyślone.
1: Dokładnie tak. Chodzi o to, że to, co mogą zrealizować sami, przygotować sami, ma ich właśnie zaangażować do tego, żeby coś robić, żeby wyjść z tej nieraz swojej strefy komfortu po prostu i zacząć działać dla siebie, działać dla innych, by zająć ten swój czas. No, umówmy się, że gdzieś tam to ciało nasze zwalnia i w ogóle, a te grupy, które się do nas zgłosiły, siły z pomysłami, pokazują, że chcą iść do przodu mimo wszystko.
2: Ja myślę, że mikrodotacje są tak naprawdę wyjątkowym narzędziem umożliwiającym indywidualnym seniorom realizację swoich planów. Czyli to jest taki projekt, pomysł najbliżej człowieka. Z reguły nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale przekazywanie środków publicznych no, ma swoje oprocedowania. Tu mówimy o przetargach, na przykład dla firm, czy zlecaniu zadań organizacjom pozarządowym w formie konkursów, dotacji. Więc to jest trudne. Indywidualny senior, indywidualny mieszkaniec ma wielkie kłopoty, żeby samemu pozyskać takie dofinansowanie. A mikrodotacje, czyli ten pomysł, który tak naprawdę powstał z inicjatywy samych seniorów, Miejska Rada Seniorów wspólnie z Urzędem Miasta, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, pomyśleli o takiej procedurze, wzorując się również na doświadczeniach innych miast, aby grupy nieformalne, i to jest chyba najważniejsze rozwiązanie, czyli nie organizacje, stowarzyszenia, firmy, ale grupy nieformalne, tu w naszym przypadku, mam nadzieję, że pani potwierdzi, trzyosobowa grupa seniorów z pomysłem, z ideą, z koncepcji, zgłasza się do organizacji wybranej przez Urząd Miasta, Wydział Zdrowia, w tym przypadku jest to Stowarzyszenie PISOP i otrzymuje dofinansowanie, prawda? I państwo wspieracie w tych procedur jest chyba najmniej, jak to tylko możliwe.
1: Dokładnie, tak. Musi to być grupa nieformalna, składająca się z 3 osób, ale tak mówimy nieformalna, czyli nie potrzebujemy żadnych urzędów do zakładania i tak dalej. I
2: tu czyli jest grupa przyjaciół na przykład.
1: Dokładnie tak, przyjaciół, sąsiadów. Wszystko zależy tak naprawdę gdzie i co chcemy realizować. Ważne, żeby znaleźć po prostu te 3 osoby, które widzą po prostu możliwości w wykorzystaniu tej mikrodotacji. Widzą perspektywę rozwoju czy działań dla siebie, nie?
0: Czy można powiedzieć, że te 3 osoby to będą tacy liderzy tego projektu?
1: Dokładnie tak. Dokładnie tak.
2: Czyli pewnie rozumiem, że jest jakiś problem, wyzwanie, albo chcą zaspokoić jakąś swoją potrzebę i nie mieli do tej pory środków, a mieli fajny pomysł, i mogą przyjść do państwa i powiedzieć, chcemy coś fajnego zrobić na swoim osiedlu. My, grupa 3-osobowa inicjatywna, Heniu, Zdzisia i Władek, i mamy pomysł, żeby coś zrobić, tak? I przychodzą do państwa, rozumiem.
1: Dokładnie tak. Informacje udzielamy cały czas na bieżąco, ale już takie bezpośrednie dyżury, konsultacje będą od 1 września w każdą środę i czwartek w godzinach 10 do 15, więc na spokojnie można podejść bezpośrednio do naszego biura na ulicy Chwaliszewo 75, bądź przedzwonić do nas telefonicznie. Zawsze odpowiemy na wszystkie pytania, pomożemy. Czasami wiem, że to są problemy typu rozeznania się cenowego, ile co kosztuje, gdzie można pewne rzeczy dostać, które po prostu są potrzebne, niezbędne do projektów.
0: No właśnie, bo pomysł to jedno, ale wiele osób może powiedzieć, no tak, no ale to trzeba rozliczyć, ja nie wiem jak to zrobić, jak się za to zabrać, czy jak takie osoby zgłoszą się do państwa, wy ich pokierujecie, podpowiecie, co należy zrobić?
1: Tak, przechodzimy z nimi od momentu tak naprawdę pomysłu, który czasami też trzeba po prostu ubrać, bo zakres działań seniorów się nie kończy. Oni naprawdę mają olbrzymie pomysły. Nie zawsze jesteśmy w stanie je nawet zmieścić w tych 2500, więc trzeba zrobić im to rozeznanie niejednokrotnie, tak? Pomóc w tym rozeznaniu cenowym, co ile kosztuje, gdzie można, w jakim czasie to zrealizować. I jeśli chodzi o rozliczenie samo, to my całe zestawienie takie finansów przygotowujemy. Więc tak naprawdę to jest stworzenie sprawozdania w generatorze, opisanie krótko, co się wydarzyło, czy cała inicjatywa została w 100% zrealizowana i wstawienie po prostu tych wydatków, których zestawienie my przygotujemy. Więc naprawdę żadnej księgowości tutaj absolutnie nie potrzeba.
0: Czy są jakieś wymogi, jakieś kryteria, które jeszcze trzeba spełnić, jeśli chodzi o te projekty, o te pomysły?
1: No na pewno musi ta grupa nieformalna musi się składać z 3 seniorów w wieku 60+. To jest taki warunek.

0: warunek konieczny zamieszkujących miasto Poznań.
1: Potem jeśli chodzi o sam projekt, jak to powinno wyglądać, czy to też są jakieś ograniczenia, jeśli chodzi o pomysły, długość trwania takiego projektu, jak to wygląda?
0: Jeśli chodzi o pomysły, to naprawdę wachlarz jest olbrzymi. Ciężko byłoby się nie wbić tak naprawdę w projekt. Jeśli chodzi o czas, to musi taka grupa złożyć wniosek między 1 września a 9 października. To jest rzecz konieczna. Projekt musi zakładać czas trwania minimum 20 dni.
1: Czyli to nie jednodniowe wydarzenie, nie jednodniowa jakaś inicjatywa.
0: Tak, tylko dokładnie. Musi być... Coś, co rozciągniemy w czasie, co zaangażuje przynajmniej kilkukrotnie tych seniorów do działania.
1: Skoro przy tym czasie jesteśmy, to czy tutaj też są jakieś wymagania, kiedy te działania muszą się odbywać?
0: Działania muszą się odbyć od momentu podpisania umowy do 15 grudnia.
1: Czyli w tym roku generalnie.
0: Dokładnie tak.
1: No i jeśli wszystko uda się spełnić, to wtedy szansa, żeby te 2,5 tysiąca otrzymać.
0: Dokładnie. Im ciekawsze pomysły, bardziej angażujące przede wszystkim grupy senioralne, ale też oczywiście międzypokoleniowo, tak? To no naprawdę jest duża szansa, ponieważ w tej drugiej edycji mamy do przyznania aż 38 mikrodotacji. Więc szansa na uzyskanie, jeśli będzie dobry pomysł, będą spełnione wszystkie warunki, o których mówiliśmy, jest naprawdę bardzo duża.
2: A czy ja dobrze rozumiem, że wystarczy mieć ten pomysł i grupę 3 osób i zadzwonić do państwa i postarać się o dofinansowanie, o pomoc, wsparcie? Tak to wygląda? Jak wyglądają takie kroki? Powiedzmy, że spotykam się, będąc seniorem, ze swoją grupą 3-osobową i chcielibyśmy coś zrobić na swoim osiedlu dla siebie. Nie wiem, pomalować płot, zrobić jakąś akcję, cokolwiek. I mówię, oj, poszukuję pieniędzy, tych pieniędzy nie mamy. Dowiedzieliśmy się dzięki audycji, że są mikrodotacje. Mam numer telefonu, o który zaraz dopytamy i dzwonimy do państwa. I co dalej?
0: Zapraszamy na spotkanie po to, żeby omówić jaki plan działania, jak to widzą seniorzy przede wszystkim. Staramy się z taki główny zarys tego planu działania, całej akcji zrobić z nimi przy współpracy po prostu. Znaczy seniorzy go robią przy naszej współpracy. Następnym krokiem jest założenie konta w generatorze wniosków na naszej stronie Centrum PISOP. Wtedy wprowadzamy wszystkie potrzebne dane. Tutaj są dane grupy nieformalnej, do kogo będzie skierowany projekt, jaką ewentualnie grupę jeszcze pośrednią będzie angażował. Rozpisujemy działania, które chcemy zrobić. No i tutaj jest też ten budżet, o którym wcześniej wspominałam. Trzeba wiedzieć po prostu, jakie są gdzieś tam ceny rynkowe poszczególnych rzeczy, zajęć i tak dalej, nie?
1: No, to co mówiliśmy, państwo też pomożecie gdzieś.
0: Dokładnie
1: tam to wszystko
0: tak, jest możliwość konsultacji w trakcie wprowadzania tego wniosku, więc nie jest tak, że nadusiłem enter, wysłałem i później my odpowiadamy, a tutaj nie brakowało tego czy tamtego, bo wniosek na każdym etapie, dopóki nie zostanie wysłany, może zostać skonsultowany z doradcą.
1: No i potem szczęśliwie dostaliśmy pieniądze, możemy projekt realizować. I na końcu, czy tu jest jeszcze jakieś podsumowanie takiego projektu, rozliczenia, jak to wszystko po kolei przebiega?
0: Tak, po okresie zakończenia działań, czyli powiedzmy, że któraś grupa senioralna założyła, że 15 grudnia ostatnie wydarzenie ma miejsce, czyli 16 grudnia ma możliwość już rozliczenia się, jest to sprawozdanie również do wprowadzenia w generatorze i tam jest opis tego, co się wydarzyło. Poniesionych kosztów, czyli tutaj mamy numery faktur, kwoty i tak dalej, które zostały poniesione w ramach tego projektu. Załączone jakieś zdjęcia czy filmiki z danych działań, plus też jakieś, nie wiem, listy obecności. Wszystko zależy, co seniorzy nam wskazali w tabeli rezultatów, żeby stwierdzić, że rzeczywiście dane działania się odbyły. Takie sprawozdanie wypełniają, również może być ono przez nas skonsultowane, jeśli jest taka chęć seniorów, wysyłają, zostaje ono sprawdzone, jeśli jest wszystko poprawnie, akceptujemy, podpisujemy i projekt został zakończony pomyślnie.
2: Mówiła Pani, że przed nami druga edycja. Pierwsza edycja kończy się lub została zakończona. A mam takie nietypowe pytanie. Ilu Panów było w tych grupach inicjatywnych? Może Pani takie informacje posiada? Bo zastanawiam się, czy na przykład był jakiś pomysł tylko tworzony przez samych Panów?
0: Tworzony przez samych panów nie, ale dwie grupy nieformalne rzeczywiście, które mamy, są w zdecydowanej większości obłożone przez mężczyzn. Tak, są to jest akurat jedna grupa, która bardzo intensywnie zwiedzała Poznań. Osobiście jako rodowita poznanianka nie znałam niektórych muzeów nawet, które odwiedzili. Tak fajnie sobie budżet rozplanowali, powybierali te muzea, które gdzieś tam wymagają mniejszych nakładów finansowych, jeśli chodzi o wejście do nich, gdzie mogli sami, jakby jeden z panów, który był liderem grupy nieformalnej, oprowadzał resztę uczestników. Wiadomo, że no nie w każdym można samemu, trzeba nieraz z przewodnika skorzystać, ale naprawdę zwiedzili kawał Poznania.
1: Jak to w tej pierwszej turze wyglądało z zainteresowaniem, z tymi propozycjami seniorów?
0: Zainteresowanie było bardzo duże, aczkolwiek seniorzy potrzebują dość sporo czasu, żeby zebrać tą grupę nieformalną, bo jeśli są to sąsiedzi z jednej klatki, to nie ma z tym większego problemu, ale też mieliśmy takie grupy, które były rozrzucone po całym Poznaniu, czyli przyjaciele tutaj. No i zebranie się, utworzenie tej grupy, spisanie pomysłów i tak dalej, naprawdę zajmowało im wiele czasu. Niektórzy nie zdążyli, po prostu nie zdążyli złożyć tych wniosków, ale przez cały czas trwania tej pierwszej edycji gdzieś tam konsultowali z nami pomysły na tą drugą turę, więc tu myślę, że w tej drugiej turze ci spóźnialscy w cudzysłowie na pewno tym razem przystąpią do konkursu.
1: No to tak już trochę podsumowując, przypomnijmy teraz po kolei, od kiedy do kiedy, gdzie szukać informacji, gdzie się zgłaszać, jak to wszystko dobrze przeprowadzić.
0: Więc tak, nabór do drugiej edycji będzie trwał od 1 września do 9 października. Już pierwsze informacje o konkursie są na naszej stronie Centrum PISOP, z tego co widziałam też na Centrum Inicjatyw Społecznych, więc tam już można znajdować informacje. 8 września o godzinie 11 w biurze Centrum PISOP na ulicy Chwaliszewo 75 mamy spotkanie organizacyjne. Dodatkowo informacje też można uzyskać w naszym biurze pod numerem telefonu 534 205 699. I tak jak powiedziałam już wcześniej, między 1 września a 9 października, każda środa i czwartek w godzinach 10 do 15 mamy takie doradztwo typowo właśnie dla grup zainteresowanych właśnie mikrodotacją dla seniorów.
2: Co prawda jeszcze trochę czasu jest, ale tak jak Pani wspomniała, to wymaga trochę czasu, żeby spotkać się z przyjaciółmi, pomyśleć, więc warto już o tym pomyśleć teraz, żeby na ten wrzesień odłożyć ostateczne prace zadań.
1: Żeby się właśnie nie okazało jak poprzednio, że zabraknie czasu.
0: Dokładnie.
1: Potem.
2: Ale z tego, co mi wybrzmiało z naszej rozmowy, to nie tylko okazja do tego, żeby zaspokoić te swoje potrzeby, plany, marzenia, ale to także chyba, tak przynajmniej wybrzmiało z Pani słów, to także jest fajny ten etap przygotowania tego wniosku, bo to okazja do spotkania się z przyjaciółmi, planowania,
1: zaangażowania może dzieci i wnuki do tego.
2: Panów.
0: Dokładnie.
2: Międzypokoleniowe. Same chyba plusy.
0: Dokładnie. Myślę, że ci seniorzy w tym momencie nie patrzą nawet na to, że oni wychodzą z domu, że oni się integrują w tym momencie. To jest taka wartość chyba dodana po prostu. Przygotowanie tego projektu, tak?
2: Ja tylko powiem z moich też doświadczeń z jeszcze poprzednich edycji. Te grupy nieformalne tak się zaczęły sformalizować, że efektem na przykład mikrodotacji było nawiązanie relacji między seniorami. Zaczęli się spotykać coraz częściej i zaczęli tworzyć klub seniora. Kolejny etap stworzyli stowarzyszenie i już funkcjonują nie tylko jako grupa nieformalna, sformalizowali się, stworzyli stowarzyszenie, pozyskują środki i naprawdę prężnie działają, więc to może być taki bodziec do jeszcze większego rozwoju, prawda?
0: Dokładnie tak. No wcześniej nie prowadziliśmy jako Stowarzyszenie Centrum PISOP, to jest pierwsza edycja w tej chwili, za chwilę startuje druga, ale też mamy takie grupy, które już startowały wcześniej, w wcześniejsze lata w tym konkursie i rzeczywiście tam się nawiązały przyjaźnie, tam się zawiązały jakieś stowarzyszenia czy kluby seniora. To jest coś, co już teraz ciągną kilka lat.
1: No i my bardzo często w naszych audycjach powtarzamy, podkreślamy, że warto zaryzykować, warto zrobić ten pierwszy krok, bo to może być krok do fantastycznej przygody.
0: Dokładnie, a naprawdę przedstawiciele Stowarzyszenia Centrum PISOP są z tymi seniorami na każdym kroku. Nie ma niewłaściwych pytań i tak naprawdę nie ma niewłaściwego czasu, bo zawsze pomożemy. Jak nie jeden, to drugi. Jesteśmy do dyspozycji tutaj cały czas, żeby pomagać w tym, żeby zrealizować dane projekty, czy żeby chociażby je też napisać.
1: Zapraszamy, zachęcamy, warto zajrzeć na stronę czy to PISOP, czy Centrum Inicjatyw Senioralnych, jeśli ktoś nie zdążył zapamiętać wszystkich terminów, wszystkich dat, wszystkich telefonów, to tam te informacje można znaleźć i zachęcamy, zapraszamy do składania wniosków.

0: Dojrzali na fali. Audycja powstaje we współpracy z Centrum Inicjatyw Senioralnych.
1: Dojrzali na fali, wracamy po przerwie tradycyjnie z informacjami bardzo przydatnymi, bardzo praktycznymi o tym, co ciekawego w Poznaniu będzie się działo.
2: A będzie się działo jak zawsze bardzo, bardzo dużo. Na początek jednak bardzo ważna informacja dotycząca pakietu Viva Senior. Ważna informacja dla poznańskich seniorek i seniorów. Od 1 stycznia 2027 roku zmienią się zasady korzystania z programu Viva Senior. Aby nadal korzystać z bezpłatnych usług oferowanych w ramach programu, konieczne będzie posiadanie OK Poznań Poznańskiej Złotej Karty. Wiem, że wielu z Państwa już tę kartę posiada, ale zachęcamy teraz wszystkich do wyrobienia sobie. Kartę mogą otrzymać osoby, które mieszkają w Poznaniu i rozliczają podatki w Poznaniu, a kartę można wyrobić w Poznańskim Centrum Świadczeń, oczywiście przy ulicy Wszystkich Świętych 1. Wystarczy zabrać ze sobą dowód osobisty, nie trzeba wcześniej się umawiać na spotkanie. Dodatkowo przypomnę, że podczas tegorocznej inauguracji, ona odbędzie się 26 września, o czym będziemy informowali jeszcze w kolejnych nagraniach, dostępne będzie stanowisko Poznańskiego Centrum Świadczeń. I będzie można wyrobić sobie kartę na miejscu. Dodatkowo rezerwat archeologiczny Genius Loci zaprasza na warsztaty pamięci. Warsztaty dla seniorów zatytułowane Ślady koloru. Zapraszamy 3 września na godzinę 10, wstęp bezpłatny. Warsztaty to cykl 5 bezpłatnych warsztatów twórczych dla seniorów. Projekt łączy archeologię z działaniami artystycznymi, zachęcając uczestników do odkrywania historii miejsca oraz własnych wspomnień poprzez malarstwo, teatr, głos, fotografie i twórcze pisanie. Zwieńczeniem cyklu będzie wystawa prezentująca efekty warsztatów. 3 września, godzina 10, ulica Posadzego 3. Fundacja Ciszum. Fundacja Ciszum zajmuje się opieką nad osobą starszą. Jest to zadanie niezwykle piękne, ale jednocześnie bardzo wymagające. W codziennych obowiązkach opiekunom często towarzyszy poczucie samotności, bezradności, brakuje czasu, również na to, żeby szukać wsparcia. Tym wsparciem zajmuje się fundacja, wychodzi naprzeciw tym potrzebom, oferując bezpłatne wsparcie w ramach programu Nie jesteś sama. Wsparcie głównie psychologiczne. Nazwa programu nie jest przypadkowa. Fundacja chce, aby każdy opiekun poczuł się w swoich trudnościach nie tylko sam. Oferuje pomoc, życzliwe towarzyszenie oraz wsparcie w mierzeniu się z codziennymi wyzwaniami. Zachęcamy do kontaktu, tak na co dzień. Ulica Święty Marcin 80/82, a telefon kontaktowy 453-130-962. Dom tramwajarza zaprasza na jeżyckie historie. Jest to znany Państwu cykl. W zeszłym roku prezentowaliśmy go. Rusza 3. edycja jeżyckich historii. Jest to projekt, w który zbiera wspomnienia o dzielnicy. Osobistą historię Jeżyc w opowieściach jej mieszkańców. Do tej pory zostało opublikowanych 23 filmy, w których obok sentymentalnych podróży do radosnych chwil z dzieciństwa i młodości, wspólnych podwórek, zabaw, szkół, ulubionych miejsc, pojawiają się też tematy poważne, gdy wielka historia odcisnęła swoje piętno na dzielnicy Jeżyce. Lata okupacji, wydarzenia czerwca 56 czy stan wojenny. Wszystkie filmy znajdują się na stronie jeżyckiehistorie.pl. A obecnie Dom Tramwajarza poszukuje chętnych, pragnących podzielić się swoimi jeżyckimi historiami, zwłaszcza osób w wieku senioralnym, których wspomnienia są najcenniejsze. Jeśli zbieracie Państwo stare fotografie, macie fantastyczne historie, podzielcie się proszę i skontaktujcie z Domem Tramwajarza. Numer kontaktowy 504-490-021. Zapraszamy również na warsztaty rękodzieła dla seniorów. Jest to cykl bezpłatnych wydarzeń dla seniorów wokół rękodzieła i artoterapii. Tradycja i współczesność. Warsztaty tematyczne będą poruszać się wśród dwóch obszarów. Rękodzieła dawnego, historycznego, związanego z kulturą ludową oraz współczesnego, wykorzystującego nowoczesne techniki tworzenia ozdób, akcesoriów i biżuterii. zajęcia skierowane dla wszystkich osób w wieku senioralnym. Czas trwania 3 godziny, a spotkamy się w domu tramwajarza, ulica Słowackiego 19/21. Harmonogram na najbliższy czas: 12 i 26 września, godzina 11 do 14, a spotkanie zatytułowane Pająk, tradycyjna forma przestrzenna. Kolejne spotkania w październiku, listopadzie, w grudniu. Dom tramwajarza, ulica Słowackiego 19/21. Pierwsze spotkanie 12 września od godziny 11. Zapraszam na wyjątkowe wydarzenie. Dożynki miejskie i święto chleba w Poznaniu. Święto plonów, tradycji i wspólnot. Również i Poznań świętuje ten wyjątkowy czas. Zapraszamy 5 września do Parku Wilsona. Wstęp wolny. Dożynki to, jak wiecie Państwo, tradycyjne święto plonów, które obchodzone jest na zakończenie żniw. Jest to czas wdzięczności za zebrane plony i pracę rolników. Charakterystycznym elementem jest przygotowanie wieńców dożynkowych, które symbolizują urodzaj i dziękczynnie za plony. Współcześnie dożynki pełnią funkcję również społeczną. Integrują mieszkańców, promują lokalną kulturę oraz tradycje. Rolników mamy również w Poznaniu, co może dziwić niektórych, ale i oni również będą na dożynkach. Harmonogram: najpierw msza święta o 13, o 14 przemarsz korowodu, o 14:30 oficjalne powitanie gości, o 15 obrzęd dożynkowy, a o 16 wręczenie pucharów. Między innymi również na głównej scenie koncerty Piotra Kuźmiaka, zumba i wiele, wiele ciekawych wydarzeń. 5 września, Park Wilsona, nie może Państwa zabraknąć. Fundacja imienia Julii Wojkowskiej zaprasza 5 września na spacer zatytułowany Kobiety naszych powstań. Początek: wzgórze świętego Wojciecha. Spacer śladami kobiet poznańskich i wielkopolskich powstań. Zwykle, gdy ludzie myślą o powstaniach, wyobrażają sobie bohaterskich dowódców, mężczyzn, chłopaków walczących o wolność z okupantem. To prawda, ale zapominają, że kobiety odgrywały równie istotną rolę. Bardzo dużą cegiełkę w budowaniu ruchu narodowo-wyzwoleńczego dołożyły na przykład siostry Tułodzieckie, ale także Emilia Szczaniecka, Izabela Drwęska, te i wiele innych kobiet, których pomników próżno szukać. Będzie można poznać podczas spaceru. 5 września, godzina 16, wzgórze świętego Wojciecha. Nowe Zoo zaprasza w czwartek 3 września na czwartek seniora w Nowym Zoo. Spotykamy się o godzinie 12 w pobliżu mapy przy wejściu od strony ulicy Krańcowej. Bilet 5 zł. Bohaterami klubu seniora we wrześniu będą orłosępy brodate. Jest to gatunek ptaków drapieżnych, który w latach 30. XX wieku całkowicie zniknął z gór Europy. Po wielu, wielu latach prac hodowlanych i reintrodukcji w Alpach i Pirenejach orłosępy wróciły do naturalnego środowiska, a nawet zdarza im się zalatywać także do Polski. Warto poznać te wyjątkowe zwierzęta oraz zwiedzić Nowe Zoo. 3 września, godzina 12. Biblioteka Raczyńskich zaprasza w czwartek 3 września na znane Państwu warsztaty zatytułowane Pamiętaj o czwartku. Spotykamy się o godzinie 17 w Filii Sztuki, Plac Wolności 19. Pierwszy prowokacyjny trening pamięci, podczas którego poprawiamy kondycję naszych szarych komórek poprzez zagadki logiczne, ćwiczenia kreatywnego myślenia, zadania ruchowo-koordynacyjne i relaksacje. Warsztat dla seniorów. Szanowni Państwo, jak zawsze zapraszam do współpracy ze Stowarzyszeniem Mali Bracia Ubogich. Mali Bracia oferują tak zwany wolontariat towarzyszący. Stowarzyszenie zaprasza do udziału w bezpłatnym programie Obecność osoby po 60 roku życia, które mają poczucie osamotnienia, chcą nawiązać długoterminową, długotrwałą relację z wolontariuszem towarzyszącym. Podczas spotkań seniorka może liczyć na rozmowę, wysłuchanie, wspólne realizowanie pasji, zainteresowań czy na przykład wyjście na spacer. Wolontariusze stowarzyszenia nie zajmują się świadczeniem usług asystenckich, ale są z drugim człowiekiem. Warto poznać program, warto skontaktować się ze Stowarzyszeniem Mali Bracia Ubogich. Zachęcam do kontaktu z koordynatorką Moniką Czerwińską pod numerem telefonu 508 143 118. Na zakończenie chciałem poinformować, że Towarzystwo Uniwersytet Trzeciego Wieku w Poznaniu zaprasza seniorów zamieszkujących w Poznań i okolice do wstąpienia w szeregi słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w nowym roku akademickim 2026-2027. W okresie od października do czerwca Uniwersytet oferuje 15 wykładów, 17 zajęć edukacyjnych, takich jak język angielski, niemiecki, historia sztuki, historia kultury antycznej, historia literatury, film, astronomia, fitness, turystyka piesza. Szeroki zakres oferty. Zapisy przyjmowane są w biurze towarzystwa, ulica Ratajczaka 37, w poniedziałki, wtorki, środy od 10 do 14. Zapraszam serdecznie. I jak zawsze zachęcam do uczestnictwa w dyżurze Miejskiej Rady Seniorów. Miejska Rada Seniorów organizuje dyżury, które odbywają się w pierwsze poniedziałki miesiąca od 12 do 13 w siedzibie Wydziału Zdrowia przy ulicy 3 Maja 46. Zapraszam. I jak zawsze zachęcam do kontaktu z Centrum Inicjatyw Senioralnych, ulica Mielżyńskiego 24 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Numer niezmiennie ten sam, 61 847 21 11.
1: Zapraszamy, zachęcamy. To numer telefonu, to adresa, które każdy senior powinien znać.
0: Dojrzali na fali. Audycja powstaje we współpracy z Centrum Inicjatyw Senioralnych. To była powtórka. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre

0: Reklama.
1: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
2: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
1: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Lato z Radiem Emaus. To jest powtórka. Dookoła świata. Magazyn podróżniczy Radia Emaus. Zaprasza Maciej Gładysz.
1: Maciej Gładysz, witam i zapraszam w kolejną podróż dookoła świata. Dziś ponownie wybieramy się na Półwysep Apeniński do Włoch, a konkretnie do Piemontu. Jest to kraina historyczna i region administracyjny w północno-zachodnich Włoszech, graniczący m.in. z Francją i Szwajcarią. Nazwa Piemont w dosłownym tłumaczeniu oznacza kraina u podnóża gór i trzeba przyznać, że doskonale oddaje ona charakter regionu z trzech stron otoczonego przez Alpy. Piemont to także niezwykły mariaż przemysłu z naturą. Z jednej strony jeden z najlepiej rozwiniętych przemysłowo włoskich regionów, z drugiej jednak kraina pełna spektakularnych krajobrazów, alpejskich dolin i szczytów z masywem Monte Rosa na czele, czy malowniczymi jeziorami jak Lago Maggiore czy Lago d'Orta. A jeśli do tego dodać, że Piemont ma bardzo dobrze rozwiniętą

A celem było zjednoczenie wielu drobnych państwek w jedną całość, a Turyn przez kilka lat był pierwszą stolicą zjednoczonych Włoch. Stolicą regionu jest oczywiście Turyn. W większości osobom może on kojarzyć się głównie z trzema rzeczami. Pewną słynną marką samochodów, piłką nożną, no i oczywiście z całunem turyńskim. Ale miasto ma o wiele więcej do zaoferowania. Jak mówił Le Corbusier, francuski architekt szwajcarskiego pochodzenia, urbanista, malarz i rzeźbiarz, Turyn to miasto o najpiękniejszym położeniu naturalnym na świecie. To piękne miasto pełne barokowych pałaców, a w 1997 roku tutejsze rezydencje książąt z dynastii sabauckiej zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Turyn nazywany jest często włoską stolicą czekolady, a tradycje cukiernicze liczą tu już ponad 500 lat. Podobno to także miasto, w którym jest najwięcej kawiarni na metr kwadratowy powierzchni. Zresztą to tu narodził się pewien słynny koncern kawowy, którego nazwa rozpoczyna się na literę L. Historycznym centrum miasta jest Piazza Castello, na który prowadzi ekskluzywna Via Roma. W centralnej części placu znajduje się Palazzo Madama. Jego historia sięga XIII wieku, a uwagę zwraca przede wszystkim barokowa fasada budynku. Dziś mieści się tu Muzeum Sztuki Starożytnej. Kawałek dalej znajduje się Palazzo Reale, czyli Pałac Królewski. Powstał on w XVII wieku i był rezydencją książąt i królów z dynastii sabauckiej. Za niepozorną fasadą skrywają się pełne przepychu wnętrza. Pałac ten uważany jest za jeden z najpiękniejszych pałaców nie tylko we Włoszech, ale i w całej Europie. Jednym z najpiękniejszych barokowych budynków w mieście jest Palazzo Carignano. Powstał on w drugiej połowie XVII wieku. W tym budynku obradował m.in. Parlament Królestwa Sabaudii czy Włoskie Zgromadzenie Narodowe. Tu także 17 marca 1861 roku proklamowano utworzenie Królestwa Włoch, a Turyn stał się na kilka lat stolicą młodego, zjednoczonego państwa. To niezwykle piękny i okazały barokowy budynek usytuowany w samym centrum miasta, w którym dziś swoją siedzibę ma Narodowe Muzeum Zjednoczenia Włoch. Nad brzegami rzeki Pad rozciąga się Parco del Valentino, a w nim ulokowany jest Castello Valentino, majestatyczny zamek urzekający pięknymi wnętrzami i bogatą historią. Jego nazwa wzięła się prawdopodobnie od organizowanych tu dawniej uroczystych bali z okazji Świętego Walentego. Turyn to jednak nie tylko zamki i pałace. To także przede wszystkim katedra Świętego Jana Chrzciciela. Jedyny renesansowy budynek w mieście. Powstała ona w latach 1491-1498. Sama świątynia nie prezentuje się może zbyt okazale, ale przechowuje jedne z najważniejszych relikwii chrześcijańskich, czyli całun turyński. Jest to długie na ponad 4 metry, a szerokie na ponad metr lniane płótno, na którym widnieje odbicie ubiczowanego, umęczonego i ukrzyżowanego mężczyzny. Według przekazów w płótno owinięte było ciało Chrystusa po ukrzyżowaniu i złożeniu w grobie. Całun przechowywany jest w specjalnej skrzyni w kaplicy całunu turyńskiego, która zbudowana została w latach 1668-1669. Oryginalnie płótno niezwykle rzadko wystawiane jest na widok publiczny. W ostatnich latach w związku z pandemią koronawirusa całun wystawiono w Wielką Sobotę w 2020 i 2021 roku. Jednym z centralnych placów Turynu jest natomiast Piazza San Carlo. Uznawany jest za jeden z najpiękniejszych w całym kraju i czasem określa się go jako bijące serce Piemontu. Plac ma 168 metrów długości i 76 metrów szerokości. Dawniej nosił nazwę Piazza Reale, ale w 1618 roku został poświęcony świętemu Karolowi Borromeuszowi. Plac w całości otoczony jest barokowymi arkadami, pod którymi mieszczą się liczne bary, restauracje i cukiernie. W centrum znajduje się pomnik konny Emanuela Filberta, a od południa zamykają go dwa przepiękne bliźniacze kościoły Santa Cristina i San Carlo Borromeo. Wieczorem plac tętni życiem i jest jednym z ulubionych miejsc spotkań mieszkańców Turynu. Jest on także areną wydarzeń kulturalnych, sportowych czy politycznych. W Turynie warto odwiedzić również kościół San Lorenzo, jedną z najważniejszych turyńskich budowli w okresie baroku, czy santuarium Bazylika Maria Ausiliatrice. Pierwotnie było tu oratorium założone przez świętego Jana

0: Na Bosko. W bazylice znajduje się obraz Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. Według legendy Matka Boża miała objawić się we śnie Janowi Bosko w 1844 lub 1845 roku i ujawniła mu miejsce męczeństwa świętych. Bazylika została zbudowana na miejscu ich śmierci, a dziś oprócz relikwii świętego Jana Bosko znajduje się tam również 6 tysięcy relikwii innych świętych. Nad miastem, na wzgórzu Monte dei Cappuccini, króluje okazała bazylika di Superga. Wzniesiona została jako dziękczynienie dla Matki Boskiej za zwycięstwo króla Wiktora Amadeusza II nad połączonymi armiami Hiszpanów i Francuzów w roku 1706. Początkowo świątynia pełniła rolę mauzoleum władców z dynastii sabauckiej. Z tarasu widokowego przy dobrej pogodzie można podziwiać panoramę Alp, a wytrawne oko dostrzeże m.in. Monte Bianco, Monte Rosa czy Matterhorn. Bazylika znajduje się na wysokości 660 metrów i można do niej dotrzeć zabytkową kolejką zwaną Cremalia Sassi Superga. To oczywiście nie jedyne atrakcje, jakie ma do zaoferowania Turyn. Na kolejny spacer i przechadzkę po tym niezwykłym mieście zapraszam już za tydzień w kolejnym odcinku audycji Dookoła Świata. A dziś za uwagę i wspólnie spędzony czas dziękuję już Maciej Gładysz. Do usłyszenia.
1: Dookoła Świata. Magazyn podróżniczy Radia Emaus.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich www.radiokatolickie.pl.
1: Wakacyjne męskie granie. Zaprasza Krzysztof Borowiec.
2: W finałowym odcinku wakacyjnego męskiego grania ostatnia część cyklu zatytułowanego Ona i jej imiona, w którym albo w tytułach piosenek, albo w tekście pojawiają się imiona kobiet. Można założyć, że kobiet na tyle ważnych, przynajmniej dla autorów słów, że należało im te piosenki poświęcić. Czasem jednak były to postacie zupełnie fikcyjne. AZLP to zespół rockowy założony w 1982 roku w Szydłowcu. Nazwa była skrótem od wyrażenia azyl polityczny i w zakamuflowany sposób nawiązywała do sytuacji w kraju w okresie stanu wojennego. Przebój Ochlila z muzyką lidera zespołu Andrzeja Siewierskiego i słowami Grzegorza Kuczyńskiego to błagalna prośba alter ego wokalisty do dziewczyny imieniem Lila o to, by go nie zostawiała. Na początku czerwca 1984 roku piosenka była notowana na pozycji trzeciej listy przebojów trzeciego programu Polskiego Radia.

A teraz dramatyczna historia odrzuconej miłości zakończonej tragicznym finałem. Bohaterką tej właściwie kryminalnej opowieści jest dziewczyna o imieniu Ela. Piosenkę zatytułowaną O Ela wylansował zespół Chłopcy z Placu Broni. Jej autorem był Bogdan Łyśkiewicz, charyzmatyczny lider zespołu. Był styczeń 1988 roku, zimna Nowa Hutaj, 10 metrów kwadratowych dusznej, zakurzonej przestrzeni, w której mieściła się kanciapa. Miejsce prób zespołu Chłopcy z Placu Broni. Pod sklepem muzycznym w samym sercu osiedla Tysiąclecia rodził się wielki przebój. Jacek Dylon, ówczesny gitarzysta bandu, tak opowiadał. I jak to on wyciągnął kartkę z tekstem, sięgnął po czyjąś gitarę i zaśpiewał. Ale wcześniej uprzedził, że jest to pastisz, jajo, nie na serio. Mnie też się wydawało, że to jest taka piosenka z zabaw, tanzbut. A mieliśmy ambicje grać rock'n'rolla, czyli coś wyższego rzędu, więc nie byłem zachwycony. Ela nie istniała naprawdę. To literacka i muzyczna fikcja, która stała się legendą. Imię Ela pojawiło się w tekście dlatego, że dobrze się rymowało i świetnie pasowało do frazy. Nie było żadnej konkretnej kobiety, o której opowiadałby tekst. To właśnie ta uniwersalność, a może tajemnica, sprawiły, że piosenka zyskała ogólnopolską popularność. Latem 1988 roku ten niewątpliwy hit przez 7 tygodni plasował się w pierwszej piątce listy przebojów trzeciego programu Polskiego Radia, osiągając 20 sierpnia szczyt zestawienia. Muzyka i tekst Bogdan Łyśkiewicz, O Ela, Chłopcy z Placu Broni.

Piosenka zespołu Kult do Ani to nie był zwykły hit lat 80. Było to muzyczne wyznanie miłości, które Kazik Staszewski stworzył dla swojej przyszłej żony Anny. Piosenek o miłości było niemało, ale ta miała w sobie coś, czemu nie można się było oprzeć. Może dlatego, że wzięła się z tak gorącej, wielkiej miłości. Kazik i Anna Staszewscy spotkali się po raz pierwszy na początku lat 80. Ona torunianka, on student socjologii z Warszawy. Jeździł do niej pociągiem ekspresowym Kujawiak albo pośpiesznym Kopernik. Wracał zwykle tego samego dnia, bo rodzice ukochanej nie wyobrażali sobie, by u niej nocował. Wszedł więc na ostatnie możliwe połączenie, a był to pociąg relacji Olsztyn-Zakopane z przesiadką do Warszawy w Kutnie. W 1986 roku piosenka do Ani przez 14 tygodni plasowała się w pierwszej dziesiątce listy przebojów trzeciego programu Polskiego Radia, z tego 4 na czele.

Na koniec najstarsza w tym zestawie piosenka. Gdy w 1965 roku Janusz Laskowski ją pisał, miał zaledwie 20 lat i spędzał wakacje w Augustowie. Miałaś 17 lat, dziewczyno, w Augustowie pierwszy raz ujrzałem cię. Brzmi tekst tego niegdyś szalenie popularnego utworu. Kim była tajemnicza Beata Salvatrosa i czy rzeczywiście istniała? Janusz Laskowski w sezonie letnim jeździł nad jezioro do Augustowa. To właśnie tam, podczas rejsu statkiem w 1965, skomponował, jak się popularnie mówiło, Beatę z Albatrosa. Miał zaledwie 20 lat. Wakacje spędzałem z kolegami w Augustowie. Koledzy grali w brydża, a ja siedziałem z gitarą i grałem sobie. Opowiadał wielokrotnie. W lipcu 1962 roku restauracja Albatros przyjęła pierwszych gości, a Janusz Laskowski grywał w niej wieczorami. W tamtym czasie w Albatrosie pracowało 7 kelnerek, ale jedna szczególnie się wyróżniała. Była bardzo ładną, szczupłą blondynką o falowanych włosach. Podobno zauroczenie dziewczyną nie ominęło Janusza Laskowskiego. Czy to właśnie ona mogła być tajemniczą Beatą z Albatrosa? I czy rzeczywiście artysta był w niej zakochany, jak śpiewał w swojej piosence? Osobiście nigdy tego nie potwierdził, ale też nie zaprzeczył, że tak płomienne uczucie go spotkało. Oto 7 dziewcząt z Albatrosa i Janusz Laskowski.

0: Wakacyjne męskie granie. Zaprasza Krzysztof Borowiec.
1: Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich. www.radiokatolickie.pl. Lato z Radiem Emaus.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Autopromocja.
1: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
2: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
3: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
4: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
3: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
1: Tej jesieni przyłącz się do nas.
2: Radio Emaus.
5: Radio Emaus.
1: Radio Emaus.
3: Radio Emaus.
1: Radio Emaus. Radio Emaus. Po prostu dobre radio.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: Leon XIV jako pierwszy papież weźmie dziś udział w procesji łodziami po jeziorze Albano w Castel Gandolfo. Caritas Polska włącza się w pomoc ofiarom katastrofalnej powodzi w Nepalu. W Londynie trwają przygotowania do tegorocznego Marszu dla Życia. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Leon XIV weźmie dziś udział w tradycyjnej procesji ku czci Matki Bożej w Castel Gandolfo. O godzinie 18 odprawi mszę świętą w kościele Najświętszej Maryi Panny Jeziora. Po Eucharystii figura zostanie przeniesiona na łódź, na której popłynie również papież. W procesji uczestniczyli wcześniej święci Paweł VI i Jan Paweł II, jednak żaden z nich nie wypłynął na jezioro. O znaczeniu tego wydarzenia mówi proboszcz Castel Gandolfo, ksiądz Tadeusz Rozmus.
3: Rok 2026 jest rokiem, w którym dziękujemy za 400 lat obecności papieży. W 1626 roku papież Urban VIII był tym pierwszym, który przybył do Castel Gandolfo, rozpoczynając długą obecność papieży w tym miejscu. Także jest to dziękczynienie między innymi za ten wielki dar, którym jest piękno Castel Gandolfo. Papież przybywa również po to, żeby podziękować za dar piękna dzieła stworzenia. Patrząc na naturę, na przyrodę, która tutaj jest obecna, rzeczywiście z piersi wyrywa się jakby automatycznie. Dziękuję Ci, Panie Boże, za to wszystko, co stworzyłeś.
2: Dziś także Leon XIV opublikował dokument Mutua Concordia, zmieniający przepisy dotyczące katolickich kościołów wschodnich oraz przekazał środki finansowe na pomoc poszkodowanym w katastrofalnej powodzi w Nepalu. Więcej informacji na portalu Vatican News. Powódź błyskawiczna, która 26 sierpnia uderzyła w północ Nepalu, zniszczyła domy, sklepy, drogi, mosty i infrastrukturę energetyczną. Tysiące mieszkańców potrzebują pomocy. Na miejscu Caritas uruchomiła kuchnię, przygotowuje także transporty artykułów pierwszej potrzeby. Do działań dołącza Caritas Polska, mówi ksiądz Ireneusz Krause.
4: Caritas Polska za pośrednictwem Caritas Nepal uruchamia pomoc dla poszkodowanych w powodzi błyskawicznej w dystrykcie Rasuwa w Nepalu. Zebrane środki zostaną przeznaczone na najpilniejsze potrzeby. Caritas Polska prowadzi programy pomocowe w Nepalu od 2015 roku po tragicznym trzęsieniu ziemi. Pomagamy zarówno w sektorze ochrony zdrowia, jak i odbudowie źródeł utrzymania. Zachęcamy do wsparcia działań w Nepalu poprzez stronę internetową caritas.pl.
2: W Londynie trwają przygotowania do tegorocznego Marszu dla Życia. Obrońcy życia przejdą 5 września przez centrum brytyjskiej stolicy pod hasłem Aborcja rani rodzinę.
5: Udział zapowiedziało 14 katolickich biskupów, dwa razy więcej niż przed rokiem. Liczba aborcji w Anglii i Walii osiąga rekordowe poziomy. Według brytyjskiego urzędu statystycznego niemal 1 na 3 poczęcia kończy się przerwaniem ciąży. 5 września na ulicach Londynu wybrzmi również silny głos sprzeciwu wobec śmierci na życzenie. 11 września w Izbie Gmin odbędzie się drugie czytanie nowego projektu ustawy legalizującej wspomagane samobójstwo. Poprzedni projekt upadł dzięki ogromnemu sprzeciwowi Izby Lordów, która de facto nie dopuściła do jego uchwalenia. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
4: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Zdrowo niskie ceny czekają. Allegro.
5: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Dzień dobry, minęła godzina 18, mamy sobotę, czas na kolejny odcinek audycji ze starej płyty. Kuba Antkowiak melduje się sprzed mikrofonu, zapraszam was do dzisiejszego programu. Dzisiaj będę wspominać artystów, których już z nami nie ma, którzy odeszli w sierpniu, a także w lipcu, więc dzisiaj nie będzie tematu związanego z muzyką danego kraju, czy też z konkretną dekadą. Stwierdziłem, że na koniec wakacji zaprezentuję nieco inny temat, temat bardziej słodko-gorzki. Na samym początku pojawił się duet Kenny Rogers, a także Dolly Parton. Razem stworzyli oni kompozycję Islands in the Stream, chociaż tak naprawdę stworzyli, to jest troszeczkę niedopowiedzenie, bo autorami tego utworu są panowie z zespołu Bee Gees, no ale wykonawcami są już Kenny Rogers, a także Dolly Parton. To był rok 1983, kompozycja Islands in the Stream. Kennego Rogersa już niestety od roku 2020 nie ma z nami, natomiast Dolly Parton pożegnaliśmy w ostatni wtorek. Była to królowa country, ale tak naprawdę była to postać szanowana przez wszystkich fanów muzyki. No i jeszcze dwa utwory przygotowałem dla was ku pamięci Dolly Parton. Zostaniemy przez moment w latach 80., rok 1980 i utwór 9 to 5. Ciekawostka, usłyszycie w tym utworze solo na paznokciach, więc myślę, że również sam ten fakt pokazuje to, że Dolly Parton nie dość, że była szanowana, to jeszcze miała też mały dystans do siebie, a może i duży dystans do siebie właśnie. No a po roku 80 i utworze 9 to 5 zagram chyba najbardziej znany utwór Dolly Parton, czyli Jolene, rok 74, również album Jolene. Dolly Parton.

a następnie Jolene. 17 sierpnia świat obiegła informacja, że zmarł Frank Beard, wieloletni perkusista zespołu ZZ Top. No i ciekawostka jest taka, brodę właściwie ten gość miał tylko w nazwisku, dlatego że w przeciwieństwie do kolegów, którzy mieli brody naprawdę solidnej długości, Frank Beard właściwie brody nie miał. Dopiero pod koniec życia bardzo krótką udało mu się zapuścić, no ale jednak w przeciwieństwie do kolegów nie był to jego znak rozpoznawczy. Jego znakiem rozpoznawczym na pewno była świetna gra na perkusji. No i oczywiście można by powiedzieć, że brak brody nadrabiał tym, że miał ją po prostu w nazwisku. Dwa utwory od zespołu ZZ Top, będzie hitowo, no nie może być inaczej. Słuchajcie, Sharp Dressed Man, a następnie La Grange. To wszystko od zespołu ZZ Top ku pamięci Franka Birda, a wysłuchacie audycji ze starej płyty.

Słuchacie audycji ze starej płyty, a za nami dwa utwory od zespołu ZZ Top. No i pojawił się Sharp Dressed Man, a także Lagrange. Najpierw rok 1983, a następnie cofnęliśmy się o 10 lat. Byliśmy w roku 1973, a to wszystko ku pamięci legendarnego perkusisty zespołu ZZ Top, Franka Birda, który odszedł 17 sierpnia. Teraz nie będzie to wspomnienie muzyka, chociaż oczywiście ten gość również był muzykiem, ale przede wszystkim był uznanym producentem, którego kariera rozpędziła się mocno w latach 90. Teraz będzie wspomnienie Williama Orbita, który zmarł 23 lipca, natomiast informacja o jego śmierci pojawiła się 7 sierpnia. W latach 90. współpracował on chociażby z zespołem Blur, no i produkował on album 13. No i z tego krążka zagrała utwór, który jest troszeczkę nieoczywisty, jest troszeczkę zgrzytliwy, ale tak też William Orbit produkował różne albumy. Blur, Coffee and TV, prosto z krążka 13, ku pamięci Williama Orbita, a wysłuchacie audycji ze starej płyty.

Audycja ze starej płyty melduje się na antenie Radia Emaus. Za nami grupa Blur i utwór Coffee and TV prosto z krążka 13, który był wyprodukowany przez Williama Orbita. No i stety niestety, akurat to nie album Blur sprawił, że o tym producencie zrobiło się głośniej, no bo rok wcześniej wyprodukował on cały album Madonny Ray of Light. No i z tego krążka zagram wam przepiękną kompozycję, którą na pewno znacie, a której może dawno nie słyszeliście. Frozen na sam koniec dzisiejszego spotkania w audycji ze starej płyty, w której wspominałem tych artystów, te osoby ze świata muzycznego, które zmarły w sierpniu i w lipcu tego roku. Ku pamięci Williama Orbita, Madonna i Frozen, a ja mam na koniec bardzo ważną informację. No bo od nowej ramówki, która zaczyna się w poniedziałek, słyszymy się godzinę wcześniej. Zapraszam was na audycję ze starej płyty. Nie tuż po godzinie 18, jak zazwyczaj, a będziemy się spotykać o godzinie 17.10. Dzień jest niezmienny, bo cały czas będzie to sobota, ale pamiętajcie o tym, żeby włączyć radio nieco szybciej. Madonna, Frozen, na sam koniec dzisiejszego programu ze starej płyty. Kuba Antkowiak, bardzo dziękuję za uwagę. Słyszymy się za tydzień, pamiętajcie, godzinę wcześniej. Trzymajcie się, na razie.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Louis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czyta Marian Florek.
2: Prawie w tym samym czasie, kiedy Messala, stojąc w drzwiach, wyprawiał swoich gońców, wszedł Ben Hur do namiotu Ilderima. Wykąpał się już był w jeziorze, zjadł śniadanie i ukazał się w krótkiej tunice bez rękawów sięgającej do kolan. Szejk, ujrzawszy go, rzekł: pokój tobie, synu Ariusza. Konie gotowe. Ja także. A ty? Nawzajem życzę ci pokoju i dziękuję za tyle względów. Jestem również gotów. Ilderim klasnął w dłonie. Przyprowadźcie konie. Usiądź, proszę. Czy konie już w uprzęży? Nie. Kiedy tak, to pozwól, abym się tym sam zajął, rzekł Ben Hur. Trzeba, abym się zapoznał z nimi. Muszę je znać nie tylko po imieniu, szejku, abym z każdym z osobna mógł rozmawiać, ale jeszcze muszę zbadać ich usposobienia i działać podobnie jak z ludźmi. Tych, co odważni, należy wstrzymywać, a chwalić i pochlebstwem zachęcać tych, co z natury mają mało śmiałości. Każ, aby mi przyniesiono uprząż. Czy chcesz mieć wóz? Spytał szejk. Nie, dziś jeszcze nie użyję wozu, ale raczej każ przyprowadzić, jeśli możesz, piątego, równie rączego konia jak tamte, a niech wcale nie będzie osiodłany. Zdziwienie Ilderima wzrosło, ale zaraz zawołał sługę i rzekł: każ przynieść uprząż na czwórkę, a uzdę dla Syriusza. Przyniesiono uprząż, po czym Ben Hur własną ręką ubrał konie, wyprowadził je z namiotu i przysposobił lejce. Przyprowadzić Syriusza, rzekł. Żaden Arab nie zdołałby dosiąść wierzchowca z większą lekkością niż Ben Hur. Teraz lejce. Podano mu je starannie rozdzielone. Czcigodny szejku, zawołał, oto gotów. Przewodnik, niech poprzedza mnie w pole, a słudzy niech tam przyniosą wody. Sprawa poszła bardzo dobrze. Konie się nie strachały i zdawało się, jakby się już porozumiały z nowym woźnicą, który wypełniał swe zadanie spokojnie i z tą pewnością siebie, która zawsze budzi zaufanie. Jechał w ten sam sposób i zachowywał ten sam porządek, w jakim konie miały iść w zaprzęgu, z tą tylko różnicą, że dosiadł Syriusza, a nie stał na rydwanie. Ilderim, widząc to postępowanie, nabrał otuchy i gładząc brodę, uśmiechał się z zadowoleniem i pomrukiwał. To nie Rzymiani, to mi Zuch, klnę się na wielkość Boga. Gdy Ben Hur przybył na pole, przekonał się, że teren jest dobry do ujeżdżania. To też natychmiast je rozpoczął, zrazu powoli, w prostej linii, a potem zataczając szerokie koło. Następnie puścił rumaki truchtem, później spróbował kłusa, a potem zaczął ścieśniać koło. Tak minęła godzina, po czym zwolnił i ruszył ku Ilderimowi. Dzieło skończone, rzekł. Potrzeba jeszcze tylko ćwiczenia. Mogę ci życzyć szczęścia, skoro takie posiadasz sługi jak te, mówił idąc do koni. Patrz, jaka ich sierść jest lśniąca, bez skazy, a oddychają równie spokojnie jak na początku. Winszuję ci i chyba by coś nadzwyczajnego zaszło, gdybyśmy nie mieli zwyciężyć. Tu zatrzymał się i skłonił, bo u boku szejka ujrzał Baltazara i dwie niewiasty zasłonięte welonami. Na jedną z nich spojrzał jeszcze raz, myśląc z drżeniem serca. To ona, to Egipcjanka. Ilderim zaś dokończył zdania zaczętego przez Ben Hura. Gdybyśmy nie mieli zwyciężyć i pomścić się. Ale nie boję się, bo ty, synu Ariusza, jesteś tym, którego potrzebuję. Niech tylko koniec będzie równy początkowi, a zobaczysz, czym napełnione są ręce hojnego Araba. Dzięki ci, czcigodny szejku, rzekł Ben Hur skromnie, każ koniom przynieść wody. Sam napoił konie, po czym dosiadł Syriusza i na nowo zaczął ujeżdżanie, przechodząc od stępa do truchtu, od truchtu do kłusa, aż wreszcie zupełnie puścił im wodze. Ujeżdżanie stawało się bardziej zajmującym. Widzowie nie szczędzili pochwał, podziwiając ujęcie lejc i zachwycali się niezrównaną czwórką, zawsze jednako i miarowo idącą, czy w prostej linii, czy w rozmaitych zwrotach. W ruchach tych pięknych zwierząt była jedność, równość, siła i zręczność. Nie było po nich znać ani wysiłku, ani pracy. Mam do ciebie, szejku, poselstwo, rzekł, korzystając z chwili, która mu się najstosowniejszą do przemówienia wydała. Poselstwo od kupca Simonidesa. Od Simonidesa? Zawołał szejk. Oby Abaddon pobił wszystkich jego nieprzyjaciół. Polecił mi najpierw pozdrowić cię w imię Boga, mówił Malluch, a potem wręczyć ci te pisma z prośbą, byś je bezzwłocznie przeczytał. Ilderim przełamał na miejscu pieczęcie, którymi zwój był opatrzony, wyjął z osłony płóciennej dwie ćwiartki pergaminu i zaczął czytać, co następuje. Simonides do szejka Ilderima. Przyjacielu, przyjm najpierw zapewnienie, że w głębi mego serca zajmujesz poczesne miejsce. Dalej, pod twoim namiotem bawi się młodzieniec miłej postaci, mieni się synem Ariusza i jest nim mocą adopcji. Jest on drogi sercu mojemu, dzieje jego żywota są wielce dziwne. Przybądź jutro do mnie, abym ci je opowiedział, po czym naradzimy się nad tym, co dalej czynić należy. Tymczasem uczyń zadość jego prośbom, jeśli się godności twojej i jego nie sprzeciwiają. Gdyby usługi twe należało wynagrodzić, uczynię to. Co piszę o moich uczuciach dla młodzieńca, zachowaj dla siebie. Innym twoim gościom wyraź moje pozdrowienie. On, jego córka i wszyscy, którzy z wami pozostają, będą mymi gośćmi w czasie igrzysk cyrkowych. Miejsca już zamówione. Pokój tobie i twoim. Jakże inaczej, przyjacielu, mógłbym się zwać jak twoim przyjacielem? Simonides. Drugie pismo brzmiało: Simonides do szejka Ilderima. Przyjacielu, posyłam ci przestrogę ze skarbca mego doświadczenia. Znakiem pewnym, ostrzeżeniem niemylnym dla każdego nierzymianina, mającego pieniądze i dobra, które można by w danym razie zabrać, jest przybycie w miejsce jego zamieszkania któregoś z dygnitarzy. Taką okoliczność radzę brać za przestrogę. Dziś przybywa konsul Maksencjusz. Pozwól, abym cię ostrzegł. Jeszcze jedno słowo przestrogi. Jest spisek przeciw tobie, przyjacielu. Należą do niego Herodowie, bo masz wielkie posiadłości w ich okręgu. Miej się na baczności. Wyślij dziś ludzi pewnych na drogi, wiodące na południe od Antiochii i każ im przeszukać każdego posłańca wracającego lub idącego w tamtą stronę. Jeśli znajdą jakie pisma tyczące się ciebie lub twoich spraw, niech je przejmą. Jeszcze wczoraj powinien byś był otrzymać tę wiadomość. Nie będzie jednak za późno, jeśli będziesz szybko działał. Gońcy dziś opuścili Antiochię, ale twoi jeźdźcy znają krótsze drogi i mogą ich uprzedzić. Nie ociągaj się, spal to pismo po przeczytaniu. Twój przyjaciel, Simonides. Jeśli pozwolisz, szejku, rzekł, wrócę z nimi do namiotu, a po południu znów je wyprowadzę. Ilderim zbliżył się do Ben-Hura, siedzącego na Syriuszu i rzekł: synu Ariusza, oddaję ci moje konie zupełnie. Czyń z nimi aż do wyścigów, co uznasz za stosowne. Zrobiłeś z nimi w ciągu 2 godzin więcej niż Rzymianin. Oby szakale obgryzały jego kości w tyluż tygodniach. Wygramy, klnę się na Boga, wygramy. Dopóki nie opatrzono koni, Ben-Hur pozostał w namiocie. Po czym orzeźwił się kąpielą w jeziorze, wypił z szejkiem kielich wina, a ubrawszy się w suknie żydowskie, poszedł z Malluchem do gaju. W pewnej chwili rzekł: dam ci upoważnienie do odebrania moich tłumoków, zostawionych w gospodzie z tej strony rzeki, w pobliżu mostu wiodącego do Seleucji. Dostaw mi je dziś, jeśli możesz, ale powiedz, czy nie za wiele żądam od ciebie. Malluch podjął się tego chętnie i ofiarował się do dalszych usług. Dziękuję ci, odparł Ben-Hur. Trzymam cię za słowo. Jesteśmy synami jednego narodu. a Rzym naszym wspólnym wrogiem. W dodatku jesteś przebiegły i wprawny w załatwianiu wszelkich spraw, a lękam się, że Ilderim nie potrafiłby tego. Arabowie rzadko posiadają podobne zdolności, rzekł Maluch poważnie. Nie odmawiam im pewnej przebiegłości, Maluchu, ale lepiej być ostrożnym. Aby zapobiec wszelkim przeszkodom lub podejściu przy wyścigach, dobrze by było, abyś się udał do zarządu cyrku i dowiedział się, czy szejk dopełnił wszelkich żądanych warunków. Co więcej, oddałbyś mi wielką przysługę, gdybyś się postarał o dokładny odpis praw i reguł obowiązujących w tutejszym cyrku. Musiałbym również wiedzieć, jaki mam wziąć kolor, a przede wszystkim chcę znać numer miejsca, z którego mam wyruszyć. Mniej mi na tym zależy, czy będę miał Messalę po prawej czy po lewej stronie, ale chciałbym go mieć blisko. Dlatego postaraj się o to, Maluchu. Czy w ogóle masz dobrą pamięć? Nigdy mnie nie zawiodła, gdy jej pomagało serce. Skoro tak, to śmielę się obarczyć cię jeszcze jednym poleceniem. Spostrzegłem wczoraj, że Messala wielce się szczyci swoim rydwanem, co mnie nie dziwi, bo rzeczywiście chyba tylko cesarski go przewyższa. Czy nie mógłbyś jakim sposobem przekonać się, czy jest lekki, czy ciężki? Chciałbym mieć dokładną jego wagę i miarę, a jeżeli to ci się nie uda, to przynajmniej abyś mi mógł powiedzieć dokładną wysokość osi. Czy rozumiesz? Nie chciałbym, abym miał jakąkolwiek oczywistą wyższość nade mną, ale za to nie dbam o przepych. Jeśli go zwyciężę, tym niżej on upadnie, a tym większy będzie mój triumf. Teraz już wiem, odparł Maluch. Chcesz, abym zmierzył wysokość osi od jej środka do ziemi. Właśnie to, a ciesz się, Maluchu, bo to już ostatnie moje zlecenie. Teraz wróćmy do namiotu. U wejścia do namiotu zastali służbę napełniającą gąsiory winem. Napili się dla ochoty, po czym Maluch wrócił do miasta. Podczas ich nieobecności wysłał Ilderim według rady Simonidesa jeźdźca z rozkazami do straży przydrożnej. Był to człowiek wypróbowanej wierności. Polecenie miał ustne, nie wiózł przeto żadnego pisma. Następnego dnia wrócił Ilderim do namiotów około godziny 3. Zaledwie zsiadł z konia, zbliżył się do niego człowiek wyraźnie arabskiego pochodzenia i rzekł: Szejku, kazano mi oddać ci tę paczkę z prośbą, abyś natychmiast odczytał pismo. Jeśli zechcesz dać odpowiedź, zaczekam, jak długo każesz. Ilderim obejrzał wręczony mu zwój papieru, pieczęć była złamana, a adres brzmiał: do Waleriusza Gratusa w Cezarei. Niech go porwie, Abaddon! Wrzasnął szejk, widząc, że list pisany jest po łacinie. Gdyby pismo było po grecku lub po arabsku, przeczytałby je. Tak zaledwie zdołał odcyfrować podpis Messali. Gdzie jest młody Żyd? Zapytał. Na polu z końmi, odpowiedział sługa. Szejk włożył pismo za pas, wsiadł na koń i popędził w stronę, gdzie Ben-Hur odbywał ćwiczenia. W tej samej chwili jakiś nieznajomy nadszedł od strony miasta. Szukam szejka Ilderima zwanego Dobrotliwym, rzekł przybyły. Ubranie zdradzały w nim Rzymianina. Ilderim nie czytał wprawdzie po łacinie, ale język ten rozumiał i z godnością odpowiedział: Jam jest szejk Ilderim. Nieznajomy spuścił oczy i podniósł je znów, mówiąc z udaną swobodą: Słyszałem, że potrzebujesz woźnicy na wyścigi. Usta Ilderima ściągnęły się pod białym wąsem ironicznym uśmiechem. Idź swoją drogą, odparł. Mam już woźnicę. Odwrócił się, ale nieznajomy zatrzymał go, mówiąc: Szejku, niezmiernie lubię konie. Mówią powszechnie, że masz najpiękniejsze w świecie. Pochlebstwo udobruchało starca. Wstrzymał się, już miał ulec, ale namyślił się i rzekł: Nie dziś, nie dziś. Kiedy indziej chętnie ci je pokażę, ale teraz jestem bardzo zajęty. Po tych słowach pojechał w pole, a nieznajomy powrócił do miasta z uśmiechem zadowolenia, bo spełnił dane mu polecenie. Odtąd co dzień, aż do dnia wyścigów, czasem jeden, czasem dwóch lub trzech ludzi przychodziło do Ilderima, ofiarując się za woźniców. Przysyłał ich Messala, pilnując w ten sposób Ben-Hura.
1: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czytał Marian Florek.
0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Reklama.
3: Koncert Szlagierowa Gala z humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.

0: 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
0: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
2: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Różaniec śpiewany. Tajemnice radosne. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia. Narodzenie Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

coś dobrego. Dałem tylko siebie. Los okrutnie ze mnie drwił, gorzkich nauk nie oszczędził mi. Chciałem wnieść coś nowego. Chciałem mieć więcej wiary.

0: Autopromocja.
1: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
2: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
3: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
4: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
5: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
1: Tej jesieni przyłącz się do nas.
2: Radio Emaus.
3: Radio Emaus.
1: Radio Emaus.
5: Radio Emaus.
2: Radio Emaus.
1: Radio Emaus. Po prostu dobre radio.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich www.radiokatolickie.pl. To jest powtórka.
1: Wywiad z człowiekiem.

Dzień dobry. Wiem, że wieje. Mam nadzieję, że coś słychać. O, pędzi woda w moją stronę. Uciekam. To są wydmy helskie, to jest rezerwat. Tu, gdzie jestem, myślę, że kilometr w każdą stronę jest kompletnie pusto. Na plaży leżą drobne muszelki, kamyki, kępy traw. Słońce świeci. Zimno, wieje mocny wiatr. To dobrze. To takie wakacje. Oczywiście, jak tylko mogę, to rozmawiam z ludźmi. Dziś będzie też taka rozmowa. Idę w stronę skarpy. Taka skarpa piaszczysta. Mijam takie sejsmiczne fałdy na piachu. Rytm natury. Taki rytm jest też w życiu. W pokoleniach, które przychodzą, przechodzą, odchodzą, a są takie miejsca, które zatrzymują czas. Myślę, że ta plaża jest takim miejscem. Właśnie wchodzę. Zrobię sosnowy las, tu będzie ciszej. Ależ pięknie. Słońce pracuje w tych trawach. Cudowna jest ta przestrzeń. Życie jest niesamowite, proszę Państwa. Jest poezją, zagadką. Tak stoję na tej plaży i mam mnóstwo myśli dotyczących cudu życia, naszego życia. Drobna refleksja. Ja, proszę Państwa, staram się omijać ludzi bardzo znanych. Nawet nie to, że ich nie znam, czasem kogoś poznam. Każde życie jest ważne, ale staram się szukać ludzi mało znanych, których historia może coś wnieść w życie innych ludzi. Raz na jakiś czas spotykam się z kimś, kto jest znany, ale tylko dlatego, że jego życie jest ważne. Jestem tu niedaleko, w Jastarni. Spotykam ludzi, którzy mają piękne historie i piękne opowieści. Niedługo rozmowa z matką rodziny zastępczej, która ma w pieczy zastępczej 7 dzieci i przekazuje im siły życia. To będzie mocna rozmowa. Spotkam się też z rybakiem. Zwyczajny człowiek, ciężka praca i Bóg w tym wszystkim, który jego życie przemienił i całej jego licznej rodziny. A dzisiaj zapraszam Państwa na spotkanie z Mateuszem, z żołnierzem, mistrzem wielu sztuk walki, który odkrył swoją duchowość na górze Athos i za chwilę tej podróży na Athos Państwu opowie. Zanim ta wyprawa, to ogromne podziękowania dla wszystkich patronów z serwisu patronite.pl, którzy pomagają mi tworzyć te audycje. Taka audycja to jest po prostu dużo pracy. To nagranie, godzina, dwie, czasem trzy. Potem montaż zawsze liczony trzykrotnie, oprawa. Opłacenie programu do obróbki dźwięku, promocja, zrobienie zdjęć. To wszystko jest czas. Bardzo chcę go na te programy i dla Państwa poświęcać. Dzisiaj spotkamy się z Mateuszem. Pozdrowienia z Helu.

0: Za oknem jest już ciemna noc, jesteśmy nad morzem Wiastarni, do tego morza pewnie, nie wiem, z paręset metrów, może z kilometr. I siedzimy w małym domku pomalowanym na żółto. Taki nieduży pokój, łóżko piętrowe, a koło mnie jest Mateusz.
1: Dzień dobry, witam, Mateusz z Zakopanego. Ja też oczywiście tutaj przyjechałem na wypoczynek, spotkaliśmy się z Pawłem.
0: Przypadkiem, nie przypadkiem.
1: Nie przypadkiem. Mówi się, że przypadek to drugie imię Ducha Świętego. I od słowa doszliśmy do Góry Athos, Świętej Góry Athos.
0: Ta muzyka to stamtąd?
1: Tak można powiedzieć po części, ponieważ na Athosie kobiet oczywiście nie ma. Są przede wszystkim mężczyźni, mnisi. Natomiast ta muzyka jest jakby związana z tym, co ja tam przeżyłem, ponieważ to jest muzyka, którą mi puścili chłopaki z prawosławia, którzy właśnie wchodzili na Górę Athos. No i tak wchodząc na tą Górę Athos, słuchaliśmy tej muzyki.
0: Skąd się wziąłeś na Górze Athos? No góry to góry, jesteś Zakopanego, to w sumie wydaje się przynajmniej blisko w pejzażu.
1: No jako góral to kocham chodzić po górach.
0: Podobno górale nie chodzą.
1: To różnie tak. Górale nie chodzą, górale przede wszystkim biegają po tych górach, prawdziwi górale. Natomiast moja przygoda jakby z Athosem zaczęła się w ogóle od wspaniałej Grecji, którą traktuję praktycznie jak swoją drugą ojczyznę. No i wspaniałych ludzi, których tam poznałem. Tak zaczynając może od początku, bardzo często jeździliśmy do Grecji przez Zakynthos, przez całą Grecję ogólnie. I tak około 2 lat temu, w 2022 roku, dzięki notabene swojej pacjentce, ponieważ jestem fizjoterapeutą, trafiliśmy znowu do Grecji. Ja z moimi dzieciakami plus moja pacjentka z mężem. Zazwyczaj jeździliśmy po różnych wyspach. No a tutaj trafiliśmy na tą Grecję kontynentalną, do miejscowości Olympic Beach. I my zaczęliśmy z córką szukać miejsca, ponieważ uwielbiamy jeździć, że tak powiem, na koniach. Miejsca, gdzie możemy na tych koniach pojeździć w Grecji, nie? I tam nas pokierowano do Konstantinosa. To jest taki typowy, rodowy Grek, który posiada tam taką niedużą stadninę konną. No i ja próbowałem się do niego dostać. Raz się próbowałem z nim spotkać, drugi, trzeci, czwarty. I spotkałem się z nim za piątym razem tak naprawdę i od razu jakby sobie przypadliśmy do gustu. No i ja zacząłem mu mówić, że ja jest u nas coś takiego jak Santiago de Compostela droga, tak, którą chcieliśmy ze znajomymi przejść. A on do mnie mówi: Mateusz, my tu mamy coś takiego jak Święta Góra Athos. Ja mówię: nie wiem, co to jest ta Góra Athos, ale mówię, fajnie, nie? No i przed samym wyjazdem praktycznie, to był dzień przed wylotem, znowu się spotkaliśmy z Kostasem. Jest to bardzo wierzący, prawosławny Grek, który też bardzo dużo w życiu przeżył, latał wiele po świecie. I on mi znowu o tym Athosie, ja mówię, no dobra, mówię, Kostas, to może uda się trafić na ten Athos kiedyś, nie? To, co się wydarzyło nieprawdopodobnego, to się wydarzyło na następny dzień. Pojechaliśmy do Salonik ze znajomymi na lotnisko w Salonikach. No i tam gdzieś przechodziliśmy. Ja minąłem dwóch mnichów, nie? No tak mówię, kurczę, no ciekawe. Wsiadamy do samolotu, a ja patrzę z przodu, w tym samolocie siedzi tych dwóch mnichów, nie? Oczywiście minąłem ich, popatrzyliśmy, tylko wymieniliśmy się spojrzeniami. No i tak naprawdę wszystko, cała przygoda zaczęła się w Krakowie od Athosu. Przygoda z Athosem. Wylądowaliśmy w Krakowie, odbieraliśmy bagaże po prostu. I ja, że tak powiem, podszedłem na koniec pasa transmisyjnego, gdzie były wydawane bagaże, a na początku podszedł jeden z tych mnichów, nie? I uciekła mu walizka. I ta walizka zaczęła jechać w moim kierunku. Ja po prostu, że byłem w Polsce, to krzykłem, że dobra, ściągnę mu tą walizkę, ściągłem mu tą walizkę, a ten mnich do mnie podchodzi. Ksiądz prawosławny i pyta się, czy ja jestem Polakiem. Ja mówię, tak, ja jestem Polakiem. On mówi, a ja pytam się, a ksiądz też Polak? Ja mówię, no tak, też Polak, nie? Ja mówię do niego, że to jest nieprawdopodobne, bo mówię, wczoraj rozmawiałem z moim przyjacielem Grekiem, Kostasem, on mówi o Świętej Górze Athos. On mówi, chodź ze mną, tutaj jest mnich z Góry Athos. To jest Paisiusz, który przyjął imię po świętym Paisiuszu, świętym prawosławnym. No i zaczęliśmy rozmawiać. No i ten Ja mówię, no tam, że myślałem o tym Atosie. A on mówi, złapał mnie za rękę, mówi, że będzie się modlił o to, żebym trafił na ten Atos. No i miesiąc później trafiłem na górę Atos. Zaprosił mnie brat Paweł. Oczywiście to nie jest taka jakby prosta sprawa, bo żeby dostać się na górę Atos, no to trzeba mieć wizę, tak? Czyli trzeba mieć takie specjalne zaproszenie.
0: Czemu wizę, bo co? To jest Grecja? To jest Grecja, nie?
1: To jest Grecja, ale to jest takie jakby państwo w państwie, czyli coś takiego jak Watykan.
0: Prawosławny Watykan trochę.
1: Taki prawosławny, tak. Taki prawosławny Watykan i tam to jest Święta Góra Mnichów, gdzie tylko i wyłącznie mają wstęp jakby mężczyźni. Ostatnią kobietą, którą mówią, że tam była, to była Maryja, tak? Matka Chrystusa. I to jest ogród Maryi. Dlatego też tam są sami mnisi, ponieważ jakby no nie chcą mieć różnego rodzaju swego pokus, dlatego tam jakby nie są wpuszczane po prostu kobiety. Nie? Kobiety oczywiście mogą jakby opłynąć ten Atos statkiem dookoła, ale jakby wstępu tam nie mają. Kiedyś była sytuacja, to chyba było za pierwszej albo drugiej wojny światowej, chyba pierwszej, gdzie tam były takie wojenne wydarzenia w Grecji, gdzie oni pozwolili jakby rodzinom wejść na ten Atos, żeby ich chronić. Ale do tej pory tam żadna kobieta nie miała, że tak powiem, wstępu. Jest to góra tylko i wyłącznie, że tak powiem, dla święta góra, jakby dla mnichów, ale też dla pielgrzymów, którzy tam przyjeżdżają, no, czyli głównie dla mężczyzn, tak.
0: Możesz coś powiedzieć więcej o sobie, bo jechałeś tam jako kto? Bo wiadomo, że jesteś z Zakopanego i że jesteś fizjoterapeutą. Na przykład twoja wiara, bo mówisz, Duch Święty powiedziałeś parę razy. Mhm. On wcześniej był?
1: On był od, ja to się śmieję, że on był od mojego narodzenia, ten Duch Święty. Tak naprawdę wiele rzeczy różnych się wydarzyło w moim życiu, które mnie przybliżały do Pana Boga, ale ja tak mówię, coraz bliżej od Pana Boga, bliżej do Pana Boga byłem od 8 klasy szkoły podstawowej. Nie? Tam takie było wydarzenie, że gdzieś pojechaliśmy na wycieczkę, coś nabroiliśmy.

0: ta tajemniczość jakby mnie skłoniły do tego, żeby tam jechać, nie? I to tak jak w Piśmie Świętym jest powiedziane, że Pan Bóg wyprowadzi cię na górę, to tak Pan Bóg przez te problemy życiowe, które miałem, wyprowadził mnie na górę Atos.
1: Powiedziałeś, że Pan Bóg wyprowadza na górę, ale to był ważny moment, kiedy ty jechałeś na ten Atos?
0: Tak, bo to był dla mnie był to bardzo ważny moment, dlatego że to był taki czas kryzysu w moim życiu. I jakby tutaj ten wyjazd czułem, że coś takiego mi jest potrzebne, tak? Że potrzebuję się oderwać od tego świata tutaj, naszego, i po prostu wyciszyć się i pobyć sam na sam z Panem Bogiem. No i w ten sposób właśnie trafiłem na górę Atos, gdzie tak naprawdę brat Paweł mi tylko powiedział, gdzie ja, w które miejsca mam jechać. No najpierw Saloniki, wylądowałem w Salonikach.
1: Sam jechałeś?
0: Tak, sam. Salonik pojechałem autobusem do miasta, które się znajduje zaraz pod Atosem. To jest miasto Uranopoli. Tam miałem jakby dogadany nocleg u pani Karoliny, Polki zresztą, która jest ożeniona z Grekiem. Spędziłem super dzień, super wieczór. Poszedłem, ja to mówię, na taką ostatnią wieczerzę, może przed wyprawą na Atos. I rano, o godzinie 6 rano, do portu odebrać wizę. I z tą wizą na statek, który tak naprawdę nie wiedziałem, co mnie będzie czekać, nie, na tym Atosie.

0: to coś spodziewałeś się, że tam będzie jakaś potężna wędrówka w wysokie góry, czy te, że to pójdziesz do klasztoru? To po co tam jechałeś?
1: Początkowo miałem tam jechać do klasztoru. Miałem jechać do klasztoru i pomagać tam po prostu mnichom i działać jako fizjoterapeuta i ich tam zdrowotnie stawiać na nogi, tak? Miałem tam w jednym klasztorze pobyć około 5 dni, tak, żeby się wyciszyć, nie? Ale jakby to Pan Bóg troszeczkę tą moją drogę inaczej wytyczył. I tak naprawdę wyruszyłem tam o 7 rano na ten Athos i trafiłem do miejscowości Karies. Karies to jest stolica Athosu. Tam spałem w monasterze świętego Mikołaja. Tam poznałem ludzi po prostu z całej Europy, Gruzinów, Anglika.
0: Tak poznałem, że co, bo ja sobie wyobrażam, że góra Athos to jest jakaś góra, na którą się wchodzi. Ja mówię, że jest monaster, czy co, idziesz gdzieś, coś dzwonisz, pukasz, rozmawiasz po grecku, po rosyjsku, po angielsku, co tam się dzieje?
1: Tam monasterów tak naprawdę jest wiele, jest ich bardzo dużo. Ja trafiłem do pierwszego monasteru, w którym miałem spać i w tym monasterze było wielu pielgrzymów po prostu, tak jak mówię, z praktycznie z całej Europy. No i tam idziesz, śpisz w salach wieloosobowych, no i po prostu rozmawiasz z tymi ludźmi. Z większością się na szczęście udało po angielsku dogadać. No i każdy mówi, gdzie kto jedzie, do którego monasteru. No ja miałem zaplanowany monaster Agia Anna, czyli monaster świętej Anny, gdzie jest relikwia stopy świętej Anny. No i tam miałem trafić i też tak trafiłem. Natomiast to co ciekawe, jeżeli chodzi o to, miałem trafić do portu Agia Anny, a ja po prostu wysiadłem port dalej. I dzięki temu, że wysiadłem port dalej, Pan Bóg mnie przeprowadził przez wspaniałe widoki, wspaniałe góry, gdzie siadłem w jednym miejscu, po prostu wyciszyłem się. Zbudowałem też krzyż z kamieni, który tam jest do dzisiaj. I Pan Bóg mnie przeprowadził przez, no mówię, niesamowite rzeczy, nie? Wyprowadził mnie na tą górę, gdzie siadłem w tym miejscu, naprawdę wyciszyłem się. I pokazał mi Pan Bóg, że mimo tych różnych kryzysów, to on ma wiele piękna i wiele dobra dla nas, nie? I faktycznie to dobro jakby po prostu we mnie weszło i z pełną radością szedłem później do monasteru świętej Anny.
0: Przed rozmową wspomniałeś, że

0: Szkolisz żołnierzy WOT-u? No właśnie, to nie jesteś tylko fizjoterapeutą, ale jakiś tym, ale jesteś jakimś lepszym specjalistą. To po prostu chodzi o to, że prawdziwy facet, no.
1: Tak.
0: Że tam...
1: No zajmuję się, że tak powiem, różnymi rzeczami. Tak pokrótce, znaczy to z czego żyję przede wszystkim, to jest fizjoterapia i to jest wspaniała rzecz, bo pracuję w Świętokrzyskim Kieleckim Caritasie i pracuję z pacjentami onkologicznymi i to jest, uważam, to jest prawdziwa misja życiowa i mówię, że to jest najukochańsza praca, najwspanialsza praca, którą mam, za co dziękuję księdzu Słowikowi i siostrze Jadwidze. Też jakby mam gabinet w 400-letnim klasztorze Pallotynów w Kielcach i tam przyjmuję pacjentów, ale oprócz tego od 8 lat jestem żołnierzem w WOT-ie, obecnie w 114 Batalionie Lekkiej Piechoty. To jest piechota górska. No i tam też już po tych 8 latach, też gdzie ja sam przeszedłem szkolenia, też i szkole żołnierzy i na skiturach, i szkole z ratownictwa wodnego, z zielonej taktyki. No i też cały czas jakby sam się rozwijam, ponieważ ja jestem na stanowisku starszego ratownika pola walki, także cały czas też się dokształcam. Jakby te umiejętności, które ja posiadam, staram się przekładać na to, co jest w wojsku i to, co mam w wojsku, też przekładam na swoje rzeczy, tak? Oprócz tego praktycznie od szkoły średniej trenuję sporty walki, 4 lata karate, kyokushin, wcześniej, później chiryuki, jiu-jitsu i obecnie od 10 lat brazylijskie jiu-jitsu. Oprócz tego jestem jeszcze instruktorem narciarstwa, snowboardu, no instruktorem sportu walki, no i ogólnie pasje moje to też podróże, zwiedzanie, także gdzie mogę, to też zabieram swoje dzieci, nie żeby im pokazywać piękno tego świata, to co Pan Bóg dla nas stworzył.
0: Był Ci potrzebny spokój? Co Ci było potrzebne, jak ruszałeś na Atos?
1: Na Atos był mi przede wszystkim cisza, mi taka była potrzebna, dzięki której mogłem się zbliżyć do Pana Boga, a przez tą ciszę Pan Bóg mi pokazał piękno tego świata, bo nie tylko dzieją się na świecie złe rzeczy, ale też dzieje się dużo dobrych, dużo, uważam, bardzo dobrych rzeczy. I ten świat jest naprawdę stworzony tak, żebyśmy gdzieś w tym świecie nawzajem sobie jakby się motywowali, przekazywali sobie dobre rzeczy, mówili o dobrych rzeczach i mówili o tym, co Pan Bóg nam daje, bo Pan Bóg nam daje naprawdę dużo szczęścia i radości w życiu.
0: Był taki moment, kiedy szedłeś sam przez te góry i zatrzymałeś się. Pamiętasz jakiś obraz czy sytuację, która ci powiedziała, że to jest... Że Bóg cię tu chce?
1: Tak. To było takie miejsce, ja to nazwałem takim rajskim ogrodem, gdzie no, wszedłem, kurde, w pełnym słońcu. Tam trzeba było się oczywiście wspiąć. Przechodziłem przez góry, no z GPS-em to było różnie. Po prostu ja uważam, że mnie Pan Bóg prowadził. I doszedłem do takiego miejsca, do takich krzewów dwóch oliwnych. I to była taka skarpa, łąka zielona i tam na tej łące siadłem i był piękny widok na Morze Śródziemne, nie? No i tam siadłem i odpocząłem i tam taką naprawdę niesamowitą bliskość Pana Boga poczułem, nie? Że On po prostu chce, żebym tutaj był, nie? Odpoczynek, no i dalsza droga do Agii Anny, czyli do Monasteru Świętej Anny, nie? Tam w tym monasterze Świętej Anny zostałem bardzo, że tak powiem, miło przyjęty. Miałem pokój z chłopakami z Cypru. Tam się zapoznaliśmy, porozmawialiśmy. No i kolejna niesamowita historia. Chłopaki, oczywiście rano poszedłem na nabożeństwo. Widziałem też, jakby uczestniczyłem w nabożeństwie, no ale oczywiście sakramentów nie przyjmowałem.
0: Bo to prawosławie.
1: Tak, to jest prawosławie, tak. Chłopaki, których poznałem z Cypru, oni wyruszyli o 2 w nocy, tak naprawdę rano. Ja wyruszyłem po nabożeństwie około 8 rano, tam poznałem księdza też prawosławnego, plus tam dwie jeszcze jakieś osoby, które szły też na Atos. No i zaraz po takim śniadaniu, po kawie, którą tam przygotowali mnisi, oliwki świeże rano, wyruszyliśmy na górę Atos. Sama droga na górę Atos to jest około 7 godzin, nie? Ja miałem wtedy, pamiętam, miałem taki plecak wojskowy, który, kurde, ważył prawie około 30 kilo, ale powiem szczerze, w ogóle tego ciężaru nie czułem, jak szedłem na tą górę Atos. Rozmawialiśmy i co ciekawe, w połowie drogi, jak wracaliśmy, to ja spotkałem tych chłopaków, Christosa z Cypru, i oni nie weszli, nie dali rady wejść na ten Atos. Doszli do połowy drogi i po prostu stwierdzili, że połowa drogi to jest taki krzyż, że po prostu nie dadzą rady. I ten Christos, wracając z tego Atosu, poprosił mnie o jedną rzecz. Mówi: Mateusz, w grudniu rodzi mi się córka i ja niosę tam krzyż dla tej córki na ten Atos, nie? Ja mówię, no nie ma, ale on mówi, nie dałem rady tam dojść, powiesiłem go na takim krzyżu w połowie drogi i poprosił mnie, czy ten krzyż mogę dla tej córki wynieść na górę, nie? Ja oczywiście doszedłem do połowy tej drogi, szukałem tego krzyża, znalazłem ten krzyż, bo on powiedział mniej więcej, jak wygląda, prawosławny krzyż. Połączyłem się z nim przez WhatsAppa. No i on mi wtedy powiedział, tak, to ten krzyż, czy mogę go wziąć? Ja mówię, dobra, wyniosę go dla twojej córki, nie? Po 5 godzinach marszu i pięknych, niesamowitych widokach po prostu doszliśmy do takiego jakby monasteru. To tam jest taki schronisko, monaster pod samym Atosem, Panagia to się nazywa. No i tam około 2 godzin odpoczynku, po czym wyruszyliśmy na szczyt Góry Atos. Bardzo strome, ostre podejście na sam szczyt Góry Atos. Droga około 2 godzin. Szedłem oczywiście z tymi znajomymi. No i tak po 2 godzinach wdrapywania się na Górę Atos doszliśmy na Górę Atos, gdzie zastał nas jeszcze bardziej niesamowity widok. Po prostu przepiękny widok. Wszystkie, no dużo greckich wysp było dookoła widać. Naprawdę widok zapierający dech w piersi. No i ten krzyż, który wziąłem, ten krzyż tego Christosa, który niosłem tam dla jego córki, powiesiłem przy krzyżu na górze Atos. Tam oczywiście nacieszyliśmy się widokami. Góra Atos to jest około 2033 metry. 33, czyli taka cyfra związana z wiekiem Chrystusa. Tam poznałem też mnicha na górze Atos. Posiedzieliśmy tam, odpoczęliśmy, nacieszyliśmy się widokami, no i droga z powrotem w dół do Panagii. Doszliśmy około godziny gdzieś tak 20, po czym karimata, śpiwór, rozkładanie się, zjedzenie czegoś szybko. No i tam spałem sobie na podłodze, rozłożone miałem. Tam łóżka są i są warunki, ale tam są bardzo ciężkie takie warunki. To jest takie, tak jak mówię, żeby tylko pobyć tam, przespać się, ruszyć i wrócić tak naprawdę. No ale też miło przyjęty tam przez naszych braci z prawosławia. Podzieliliśmy się wszyscy jedzeniem, porozmawialiśmy i rano o godzinie 2 oni mieli swoje nabożeństwo. Ja wstałem.
0: W nocy.
1: Tak, o 2 w nocy i o godzinie 3 sam wyruszyłem z powrotem do Agijanny, ponieważ miałem zostać w ogóle w nocy, bo chciałem zostać na wschód słońca na Atosie, ale wróciłem jakby, wyruszyłem z Panagii, wyruszyłem do Agijanny o godzinie 3 w nocy i doszedłem na godzinę 8 rano. No 8 rano, oni byli już tam po nabożeństwie, więc zjadłem śniadanie po tym nabożeństwie. Po czym z powrotem jakby z tej Agijany do portu, tam chyba z 300 schodów takich stromych i z tego portu z powrotem do stolicy Karies. Tam w Karies spotkałem się z bratem Pawłem, spotkałem się z Paisiuszem, z ojcem Gabrielem i z ojcem Spirydonem. Ojciec Gabriel i ojciec Spirydon to Polacy też, nie? Brat Paweł jakby pokazał mi też jeszcze Karies, stolicę. No i co? I po tej podróży powrót do miejscowości pod Atosem, do Uranopoli. Tam jakiś obiad i droga do Salonik i

0: Przemieniła się ta podróż?
1: Znaczy, to jest w ogóle coś nieprawdopodobnego, bo to dla mnie to jest, podróż życia. I to, co powiedziałem, że Pan Bóg pokazał mi to, co dla nas ma, nie? Że On chce dla nas dużo dobra, dużo radości. I ja po tej podróży naprawdę czuję, że coś we mnie się zmieniło. Zupełnie inaczej podchodzę do życia. Codziennie powtarzam, Panie Boże, nie moja wola, ale niech Twoja wola się dzieje. Spraw, żebym pokochał tą Twoją wolę. I tak codziennie robię. Codziennie wstaję, codziennie zaczynam od Słowa Bożego, od ćwiczeń. No i lecę do swoich pacjentów, spotykam się ze swoimi dziećmi. No i działam, nie? To wojsko, to praca jako fizjoterapeuta, ale z taką naprawdę radością, pełną radością życia.
0: A co się stało, że się zmieniło?
1: Jakby przez to wydarzenie, gdzie byłem tam na tej górze Athos, jakby Pan Bóg coś przełamał we mnie, tak przemienił moje serce, gdzie pokazał mi, że mimo tych ciężkich chwil, które nas w życiu spotykałem, On cały czas jest blisko nas. Cały czas nam towarzyszy. Chrystus cały czas dotyka naszego serca. Pokazuje nam przez Matkę Boską, jaką mamy mieć wytrwałość w sobie. I to jest cały czas taka bliskość i Ducha Świętego, i Boga Ojca, i Jezusa Chrystusa, i Maryi. I ja cały czas jakby czuję tą opatrzność nad sobą. Oczywiście, co za tym poszło, to za tym poszło to, że ja też chciałem jakby tym podzielić się z innymi ludźmi i 2-3 razy w roku robimy takie wyprawy właśnie, męskie wyprawy na górę Athos.
0: Czyli o tym jeszcze teraz będzie, ale żeby nabrać pokory trzeba, może niech to będzie dla mężczyzn, ale może dla wszystkich, nie wiem, żeby nabrać pokory to trzeba... To Bóg, trzeba się dać w te góry wyprowadzić? No, nie wiem, jak ty to rozumiesz?
1: Żeby nabrać pokory, to przede wszystkim trzeba się zmierzyć z samym sobą. To jest najważniejsze. Przełamać pewne schematy, które mamy w sobie.
0: Ale to wiesz, jak żołnierz to się z sobą łamie, albo jak się wychodzi na matę i się walczy, to ciągle się zmagasz z sobą, nie? To jest inne zmaganie się?
1: Ja mogę powiedzieć... Tutaj jakby mierzysz się jako żołnierz z różnymi ciężkimi survivalowymi warunkami. Na macie mierzysz się z przeciwnikiem, ale nic tak nie jest ciężkie, jak zmierzyć się z samym sobą po prostu, nie? I przełamać pewne konwenanse, które mamy w sobie, a przede wszystkim powiedzieć Panu Bogu, Panie Boże, okej, jeśli Ty tak chcesz, to niech tak będzie. I to jest tak naprawdę takie najcięższe, ponieważ my jako ludzie nieraz, ja tym bardziej, że jestem góralem, to nieraz chcemy po prostu robić wiele rzeczy po swojemu, nie? A tutaj trzeba naprawdę nieraz oddać trochę tego pola, myślę, że nie nawet trochę, ale 90% Panu Bogu, nie?
0: Pola walki.
1: No tak, takiego pola walki, natomiast... Ja kiedyś tak myślałem, że życie to walka, ale życie nie jest walką. Życie jest taką drogą z Panem Bogiem, tak? I jeżeli naprawdę Mu zaufamy, to myślę, że mniej będziemy musieli walczyć, nie? To jest takie wtedy pokorne pójście za Panem Bogiem. Aczkolwiek nie jest to, można powiedzieć, łatwe, ale jeżeli zaufamy, to zupełnie to wszystko przemienia.
0: Jak wróciłeś, co się zmieniło?
1: Przede wszystkim jakby to, że też wiedziałem, że to, co mi dał Athos, chciałbym dać też innym ludziom, żeby tak potrafili w jakiś sposób inaczej spojrzeć na świat, przemienić swoje serce i naprawdę przestać tak nie tyle mierzyć się z problemami, ale oddać te problemy Panu Bogu. No ja mam takie dwa powiedzenia, które mówią o tym, że tam, gdzie się kończą możliwości nasze jako człowieka, tam się zaczyna łaska Boża. A drugie mówi, tam gdzie się zamykają drzwi, tam Pan Bóg otwiera przed nami wrota. I idźmy za tym i ufajmy po prostu.
0: Zacząłeś prowadzić tam innych facetów.
1: Tak. Zacząłem robić wyprawy. Sam jeszcze oprócz tego miałem takie marzenie, zanim mówię pojadę, to mówię, bo miałem takie marzenie, chciałem trafić na wyspę Patmos. I w tamtym roku dzięki bratu Pawłowi te marzenie się spełniło. Niesamowita wyprawa. No, jeżeli chodzi o ikony, o historię prawosławia, no coś niesamowitego. Tak naprawdę my jesteśmy jak bracia, jeżeli chodzi o wiarę katolicką i prawosławie. Wiele, coś nas tam kiedyś podzieliło, ale wiele rzeczy tak naprawdę nas łączy. No i ja jakby przez to, że byłem na tym Atosie, chciałem też pokazać bliskość tego właśnie wszystkiego, co nas łączy. Stąd wyprawy. Niedawno z dwoma znajomymi byliśmy na Atosie. Zwiedziliśmy ten Atos. Poznaliśmy też historię jeszcze dogłębnie jakby tego Atosu. Nie obyło się bez małych przygód, ale wszystko super się zakończyło. No i tak działamy, nie? Robimy te wyjazdy, ruszamy. I próbujemy przemienić siebie.
0: Widziałeś przemianę w innych ludziach?
1: Tak. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o samo podejście, jeżeli chodzi do wiary prawosławnej, ponieważ ktoś, kto tego nie pozna, traktuje to, że to jest coś, nie wiem, coś innego, a tak naprawdę jest to no, bliska wiara nam, nie? No, tutaj przede wszystkim to, co nas łączy, to jest Jezus Chrystus. I tego się przede wszystkim trzymajmy. Ale ja myślę, że też w dzisiejszych czasach, gdzie wszyscy mamy jakby ciężko, ale gdzie mężczyźni, faceci przechodzą jakby taki kryzys męskości, to takie rzeczy są potrzebne. Aczkolwiek ja uważam, że tutaj zawsze w tym wszystkim powinniśmy się trzymać przede wszystkim Pana Boga, nie? I tutaj naszą jakby drogą, prawdą i życiem jest w tym wszystkim Jezus Chrystus.
0: Mówisz, kryzys mężczyźni przechodzą, a jak się z nim zmierzyć? Można sobie powiedzieć, no nie jesteś męski, idź na siłowni, albo zacznij walczyć, żeby coś wyjeść, nie wiem co, bądź bardziej męski. Na czym polega kryzys mężczyzn dziś?
1: Ja myślę, że dzisiejszy kryzys faceta polega na tym, że facetom są odbierane ich męskie rzeczy właśnie, nie? Czyli te wyprawy, te czynności męskie. Dużo rzeczy też jest jakby niepotrzebnie przerzucanych na kobiety. Idziemy w kierunku równouprawnienia, ale tak naprawdę wiemy, że pewne rzeczy są przeznaczone dla facetów, pewne rzeczy są dla kobiet przeznaczone i jakby my i kobiety tworzymy nieodzowną całość po prostu tego świata też, tak? Natomiast ja widzę, że po prostu jakby ta rola facety w rodzinie jest bardzo mocno zatracana, nie? Mężczyźni jakby po prostu zaczynają tracić grunt spod nóg, dlatego to, co jest ważne, to jest przede wszystkim zmierzenie się z samym sobą, ale zrobienie to w swego rodzaju ciszy i dotknięcie Pana Boga.
0: A jak ty się modlisz?
1: Jak ja się modlę? To, co ja pierwsze robię, to przede wszystkim rano wstaję i mówię: Jezu Chryste, dziękuję Ci za Ciebie. Dziękuję Ci za to, że oddałeś za nas swoje życie, że poświęciłeś za nas swoje życie. Dziękuję Ci za moje życie. Dziękuję Ci za życie moich dzieci, moich bliskich. Przede wszystkim niesamowita wdzięczność, nie? To że mogę wstać, że oddycham, że mogę się spełniać zawodowo, że mogę się spełniać jako facet, że mogę się spełniać jako tata, że mogę się spełniać też jako przyjaciel, że mogę ludziom pomagać. Za to Panu Bogu przede wszystkim dziękuję, nie? Oczywiście przepraszam, bo też jestem grzesznikiem, też przepraszam za swoje grzechy i proszę Pana Boga, żeby mnie kierował, żeby Duch Święty mnie kierował, Proszę o wiarę, nadzieję, miłość, mądrość, roztropność, męskość. I tak naprawdę to jest taka modlitwa z dziękczynieniem. To jest pierwsze to, co rano robię. Oczywiście Słowo Boże, Pismo Święte. Ja słucham akurat Słowa Bożego. Kiedy mogę, to sięgam po Pismo Święte. No i rano ćwiczenia i do pracy, rodacy, jak to się mówi, nie?
0: Ile lat ma twój syn?
1: Mój syn będzie miał teraz 15 lat. W ogóle urodził.
0: To już mężczyzna.
1: Tak, mężczyzna, prawdziwy mężczyzna. Urodzony 11.11.11, także niesamowita data. No jest to naprawdę chłopak, który przeszedł też przez ciężkie rzeczy, ale jestem z niego niesamowicie dumny, bo on, jak go kiedyś zapytał, co go zmotywowało do tego, do czego teraz doszedł, to powiedział, że go hejt zmotywował. I ja przede wszystkim, to jest ważne, to co mogę powiedzieć każdemu tacie, zarówno to dotyczy też i mojej córki Zuzi, jak i mojego syna. Ja uważam, że miłość to jest czas, który dajemy, nie? Czyli czym więcej tego czasu damy w tym zwariowanym świecie, który mamy teraz w tym pędzie, tym tej miłości więcej wróci i ta miłość jakby w różny sposób, że tak powiem, w życiu tych dzieci się objawi. Moim takim jakby sposobem, ponieważ Pan Bóg mnie wieloma darami obdarzył, za co mu dziękuję bardzo, ja po prostu przekazuję tak samo synowi, jak i córce, czyli biorę ich wszelkiego rodzaju sporty, czyli nauczyłem ich jeździć na, już nie mówię o rowerze, ale nauczyłem ich jeździć na nartach, na snowboardzie, uczę ich samoobrony. Moja córka trenuje tajski boks, syn też tajski boks, wcześniej judo, jiu-jitsu, obecnie koszykówka, no i cały czas jedno i drugie siłownia i praca nad hartem ducha.
0: Różaniec?
1: Tak, to jest...
0: Sorry za to pytanie, ale pomyślałem, że duch jest ważny.
1: Tak, nie, różaniec też, natomiast no, obecnie w tym wieku to jest ciężka sprawa. Moja córka dwa lata temu przystępowała do bierzmowania u kapucynów w Kielcach. Świetna rzecz, to tak zwana postkrezima, czyli dwuletnie przygotowanie do bierzmowania i w tym roku mój syn tak samo przystępował do bierzmowania. Ja z nimi rozmawiam, proponuję im niedzielne msze i powiem szczerze, że to lepiej działa jak takie mówienie, chodźcie, idziemy dzisiaj niedziela do kościoła. Ja im proponuję, jest czas, że pójdą, jest czas, że nie pójdą, ale nie ma jakichś takich oporów, nie? Że okej, tato, to dzisiaj pójdziemy. Chyba, że mamy coś zaplanowane, to ostatnio często się zdarza, ponieważ jest taki ich wiek, 15-17 lat, wiadomo, że to jest wiek taki dorastania, dojrzewania i mają swoje towarzystwo, ale no pójdą ze mną od czasu do czasu, nie? Jakby wiedzą, że ta wiara cały czas jest we mnie, ja staram się tę wiarę im przekazywać. Syna zawożę do szkoły nieraz rano, no to i też się pomodlimy i jakby żadne z nich jakby nie ma przed tym oporów. Nie? Wiem, że cały czas jest nad nimi ta opatrzność Boża.
0: Czy jest jakaś góra, na którą myślisz, że nie wejdziesz, którą się mierzysz?
1: Myślę, że tak jak powiedziałem wcześniej, że tam, gdzie się kończą ludzkie możliwości, tam się zaczyna łaska Boża, nie? Także z Panem Bogiem nie ma rzeczy niemożliwych. Wszystko jest do zrobienia.
0: Te góry są różne. Są takie w życiu też wydarzenia, takie sprawy, które się wydają nie do zdobycia. Powiedziałeś, że Pan Bóg tam się zaczyna. Ale też różne rzeczy do zrobienia, które masz przed sobą. Ten Atos ci otworzył różne perspektywy może. Co tam zamierzasz?
1: Ja chciałbym przede wszystkim tutaj, abyśmy kształtowali naszą młodzież, nie? Bo uważam, że to jest nasza przyszłość, dzieci przede wszystkim, które mamy. I chciałbym organizować takie obozy dla dzieci. Między innymi to robimy, bo robimy obozy survivalowe. Jakby to wszystko się zaczyna też. Obozy, gdzie te dzieciaki wiedzą, jak przetrwać poza komórką, i czterema ścianami, tak? Czyli wyciąganie tych dzieci do lasu, wyciąganie do natury przede wszystkim, pokazywanie im tego, piękna tego świata przede wszystkim, tym, czym nas obdarzył Pan Bóg. No i jakby łączenie tego też z rodzinnymi wyjazdami, robienie wyjazdów, ojciec, syn, mama, córka, no i też takich też pełnych rodzin wyjazdów, nie? Żeby oderwać przede wszystkim te rodziny od takiego codziennego pędu, nie? Żeby wiedzieli, że ten czas spędzony ze sobą to jest najlepsze, co możemy sobie dać.
0: Już za oknem noc, za chwilę, za parę godzin wstajesz, jedziesz do Zakopanego, straszny kawał drogi, jesteśmy w Jastrzębiu.
1: Kielce po drodze.
0: Tak. No i cóż, to kończymy w takim razie tą rozmowę. Może tęsknota za górą Athos się zasiała w czyimś sercu. W moim na pewno tak, zresztą każdy ma jakąś swoją górę Athos. Trzeba się pakować i ruszać. Moim gościem był dziś
1: Mateusz Zygural z Zakopanego. Hej, pozdrawiam.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję. Dobranoc.

0: Audycja została przygotowana przez Radio Warszawa w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.
1: To była powtórka. Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich www.radiokatolickie.pl.

0: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich www.radiokatolickie.pl.
1: Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
3: Na wieki wieków. Amen.
2: Według Ewangelii nie można iść za Jezusem, jeśli człowiek nie zaprze się samego siebie. Dziś o tym będziemy słyszeć. Z punktu widzenia psychologicznego wydaje się to jakieś nierozsądne w ogóle.
3: No tak, bo liczy się moje ja, tak? Ja jestem najważniejszy, no i mój dobrostan.
2: To, co mam, to ja, więcej nie mam.
3: A jednak to, co mam, to wcale nie jest tylko ja. Bo ja nie mam siebie sam z siebie. Ja nie powstałem sam z siebie. Ja mam swojego Stwórcę, mam swoją przyczynę. Mam tego, który podzielił się ze mną istnieniem.
2: Mam?
3: No zdecydowanie, jako ludzie wierzący, przyjmujemy to jako fundament naszego istnienia i naszej drogi życiowej. A skoro tak, to nie należy sam do siebie. W związku z powyższym jest nade mną ktoś, kto jest większy niż ja, kto mnie przekracza w stopniu niewyobrażalnym i kto zupełnie z innej perspektywy patrzy na moje istnienie. I warto się na niego otworzyć.
2: Ja po tym świecie ładnych parę lat chodzę, ale powiem sobie szczerze, ja wciąż sobie to pytanie zadaję i ja nie mam wcale na to prostej w ogóle odpowiedzi, czasem nie mam. Jak to jest zaprzeć się samego siebie, żeby być sobą? Trudne to jest i dzisiaj o tym będziemy...
3: Spróbujmy.
2: O tym zapieraniu się i byciu sobą rozmawiać. A zaczynamy od czytania z Księgi proroka Jeremiasza, rozdział 20, wersy od 7 do 9.
4: Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść. Ujarzmiłeś mnie i przemogłeś. Stałem się codziennym pośmiewiskiem, wszyscy mi urągają. Albowiem ilekroć mam zabierać głos, muszę obwieszczać gwałt i ruina. Tak, słowo Pańskie stało się dla mnie codzienną zniewagą i pośmiewiskiem. I powiedziałem sobie: nie będę go już wspominał ani mówił w jego imię. Ale wtedy zaczął trawić moje serce jakby ogień żarzący się w moim ciele. Czyniłem wysiłki, by go stłumić, lecz nie potrafiłem.
2: Wiele w tych audycjach i w ogóle wiele się mówi o tym, że Bóg daje wolność. Ale jak ja słyszę te słowa, to się zaczynam zastanawiać. I powiedziałem sobie: nie będę go już wspominał ani mówił w jego imię, mówi prorok. Ale wtedy zaczął trawić moje serce jakby ogień żarzący się w moim ciele. Czyniłem wysiłki, by go stłumić, lecz nie potrafiłem.
3: O czym jest ten ogień? To jest pytanie, które trzeba sobie odpowiedzieć, żeby zrozumieć, o co chodzi w tym słowie. Pan to fajnie powiedział, czytając to słowo tutaj, zaczynając je. Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść. No tu chodzi o miłość. I Jeremiasz naprawdę kochał Pana Boga. Kochał, bo go poznał, bo zobaczył miłość Pana Boga do całego tego, nie tylko do siebie samego, ale do całego Izraela, tego ludu wybranego, umiłowanego, uratowanego, przeprowadzonego przez różnego rodzaju doświadczenia, trudy, walki Boga, który walczy o tego Izraela. I widzi, ta miłość Izraela jest nie... Znaczy, jest malusieńka, tak? Izrael nie potrafi odpowiadać miłością. A niejako Jeremiasz trochę w zastępie być może tego Izraela naprawdę kocha Boga i naprawdę zależy mu na tym, żeby ta miłość Boga była kochana. I doświadczając trudu tej pałej posługi, ma takie zwyczajne ludzkie pokusy, żeby sobie dać z tym spokój. To jest, no tak, czy miłość jest łatwa, prosta i przyjemna? My chcielibyśmy miłość traktować jako coś, co będzie mi sprawiało przyjemność. Tak? I takie dzisiejsze...
5: No,

0: kiedy tych dobrych momentów było mało.
1: No, to jest trochę tak, że on jest symbolicznie, wszyscy mają w kółka, on w kwadrat, tak? Czyli świat mówi jakąś narracją, jakimś tonem, a on przez tą miłość Bożą, którą sobie ma, ma dokładnie przeciwny wektor. I ta miłość wskazuje go, czy wskazuje go, żeby on po prostu szedł i rozwalał. I on przeżywa potężne rozdarcie, ale my w naszym życiu też możemy przeżywać takie rozdarcie. Pan Bóg i miłość jedno. Na przykład życie sobie poukładałem według jakichś zasad, a potem Bóg mnie dotyka, nawracam się i widzę, że to całe życie trzeba by po prostu młotem rozwalić, na nowo stawiać. Panie, co ja mam z tym zrobić? Można wpaść w panikę co najmniej.
0: Tak, no właśnie, to prawda. A nawet jeżeli nie w panikę, to przynajmniej czuję się bardzo niezadowolony z tego, że Pan Bóg ode mnie oczekuje rzeczy zupełnie innych. Nawet ostatnio miałem taką, dzisiaj taką sytuację miałem, kiedy przychodzi do kancelarii osoba, która chce zostać matką chrzestną i zaczynamy rozmawiać, że to ludzie wierzący, tak w ogóle, ale od słowa do słowa i okazuje się, że są po ślubie, owszem, ale po ślubie cywilnym. Mhm. Po ślubie już mieli jedno dziecko, jakaś tam była tragedia i tak dalej, no i oni się szykują do ślubu dopiero. Ona chce być dzisiaj matką chrzestną. I ja mówię, nie możesz być matką chrzestną. Nie spełniasz wymagań. Nie idziesz przez życie, nie idziesz z Jezusem. Żyjesz w grzechu ciężkim. Owszem, masz jakiś pomysł, żeby zaplanować tak, żeby Pan Bóg może zacząć układać życie według Pana Boga, ale ty masz dopiero w planach. Ale na tu i teraz ty nie żyjesz z Panem Bogiem. Pan Bóg ci mówi, nawróć się. Zaproś mnie do swojego życia, otwórz na mnie. No jeżeli jest niezadowolenie, rozczarowanie, bo ja chcę, bo ja mam, prawda, oczekiwania, bo inni mnie proszą, żebym była, jak tutaj można dziecku odmawiać.
1: Świat patrzy.
0: Tak, no właśnie. I to jest to zderzenie. Prawda? To jest właśnie takie w tej naszej codzienności zderzenie, że ja nagle odkrywam, że droga, którą sobie wybrałem, poukładałem, która jest taka nawet według świata całkiem normalna i zwyczajna, przecież kochamy się, jesteśmy razem, że to nijak nie przystaje do tego, czego uczy Pan Bóg, co przekazuje Kościół i no jest bunt, jest opór. Jeremiasz tego bardzo mocno oporu doświadczał.
1: To ciekawe, bo z jednej strony można starać się dopasować Boga do świata i Jego obraz do tego, jaki jest dookoła świat, a z drugiej strony można, jeżeli jest to autentyczne spotkanie z Bogiem, można, trzeba dopasowywać świat do Boga.
0: A przede wszystkim siebie. Mhm. Świat jak świat, no nie, no my nie mamy wpływu na to, jak świat funkcjonuje, my mamy wpływ na to, jak my funkcjonujemy. Tu chodzi o to, żebyśmy nasze drogi połączyli, czy wpisali w drogi Pana Boga. Nasz sposób myślenia wpisali w sposób myślenia Pana Boga. Żebyśmy podporządkowali swoje życie Jego woli, Jego miłości, Jego planowi. Żebyśmy Jemu dali pierwszeństwo i Jego wolę postawili na pierwszym miejscu, poddając swoją własną wolę.
1: A czy to jest dobre? Przepraszam, że wchodzę w słowo. Ksiądz właśnie o tym teraz mówi. To są takie słowa. Ujarzmiłeś mnie i przemogłeś. Czy to jest dobra modlitwa? Boże, ujarzmij mnie?
0: Jak
1: po prostu mam jakiś, jak mi to wszystko trzeszczy, ja coś chcę z tym zrobić, ale kompletnie nie wiem, jak mam zrobić.
0: Tak, nie wiem, czy to słowo ujarzmi, ono będzie dla nas dzisiaj rozrozumiałe, ale jeżeli je będziemy dobrze rozumieli, to tak, pociągnij mnie, Panie, możemy też mówić, tak? Pociągnij mnie, Panie, więzami miłości, pociągnij mnie ku sobie, przyciągnij mnie do siebie.
1: A jak mi nie wychodzi, to mogę powiedzieć, ja nie umiem, ty zrób?
0: Ależ zdecydowanie tak. To jest coś, co jest doświadczeniem każdego człowieka, który próbuje sam siebie zbawić, sam siebie przemienić, sam siebie nawrócić, sam się uwolnić od jakiegoś grzechu czy jakiegoś nałogu, że ja nie potrafię.
1: Absolutnie.
0: Tak, dokładnie. I Pan Bóg pierwszy wie, że ja nie potrafię. Dlatego Pan Bóg mówi, pozwól mi, pozwól mi. Bardzo często my na końcu dochodzimy do tego, Panie Boże, to Ty zrób, to
1: czyli,
0: Ty mi pomóż.
1: Czyli się mogę modlić, pozwalam Ci, pozwalam
0: tak,
1: Tobie.
0: Pozwalam Tobie.
1: Na przykład teraz tak mogę powiedzieć.
0: Tak, dokładnie. Mam z tym problem, pozwalam Tobie, żebyś mnie zmienił. Chcę tego. I to jest moja wola. Ja poddaję swoją wolę Panu Bogu i mówię, właśnie, bo Pan Bóg, dokładnie, my często myślimy o Panu Bogu, zresztą ten świat nam przedstawia obraz Pana Boga jako taką karykaturę kogoś, kto chce nas zniewolić, ograniczyć, coś nam pozabierać.
1: Jakieś przykazania nam daje.
0: Tak, one są tak opresyjne, one mają tak bardzo, ograniczają moją wolność, moją swobodę działania, że to jest po prostu wręcz odrażające, że można w ten sposób żyć. Ale to jest tylko i wyłącznie w propagandzie takiej złego ducha, który pokazuje nam tylko i wyłącznie to, co najbardziej zewnętrzne i to takie to totalnie powierzchowne. W istocie te przykazania Boże, one pokazują mi moją własną bezradność wobec rozmaitych przestrzeni mojego życia i jak ja do tego dojdę, to mówię, Panie Boże, rzeczywiście ja potrzebuję Ciebie, żebyś to Ty w moim życiu zadziałał i Ty mnie uzdolnił do tego, żebym umiał być wolny, żebym był szczęśliwy. I Pan Bóg naprawdę czeka, on do bólu daje mi wolność.

0: wolność do bólu, do tego stopnia, że dopóki ja mu nie powiem, Panie Boże, pozwalam Ci, zrób, to Pan Bóg będzie czekał na to moje pozwalam, aż ja czasami zaryję twarzą w ziemię bardzo boleśnie. Kiedy będę cały czas pozwalał, ja sam, Panie Boże, się nie mieszaj do mojego życia. No Pan Bóg naprawdę, naprawdę szanuje moją wolność.
1: Czyli mieszaj się.
0: Tak, czyli mówmy Panu Bogu, Panie Boże, wmieszaj się, dlatego że On, kiedy się On wmiesza w moje życie, to taki sposób, żeby moją wolność podkreślić i docenić, a nie mi ją zabrać.
1: Wmieszał się w życie świętego Pawła dość radykalnie. Za chwilę przeczytamy fragment jego listu do Rzymian.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian, rozdział 12, wersy od 1 do 2.
1: Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu miłą, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu miłe i co doskonałe.
0: Na początku zadawaliśmy sobie pytanie, co to znaczy zaprzeć samego siebie. To dość mocno brzmi, ale tutaj ta moc się znacznie zwiększa, bo Paweł mówi, proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, jeszcze przez miłosierdzie, żeby było lepiej, abyście dali ciała swoje, ciało to ja wiem, co to jest, żebyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu miłą, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Ciała mamy dać? Wiara się wydaje przestrzenią ducha, rozmyślań, modlitwy, a co z tym ciałem? Po co te ciała?
2: Ciało to my. No. Ciało to my. My się wyrażamy przez ciało, żyjemy przez ciało, działamy przez ciało. Uczynki dokonujemy w ciele, dobre lub złe. Ciało jest sposobem naszego funkcjonowania, przeżywania naszego życia, czyli podporządkować swoje życie Panu Bogu. Właśnie, żeby moje życie w moim ciele przeżywał, żebym je w ten sposób, żebym realizował przykazanie miłości w praktyce. Najbardziej ogólnie mówiąc. Tak? Czyli żebym wypełniał w moim ciele, w moim życiu wypełniał wolę Pana Boga. Dlatego wiara, nie można tak mówić, że to się ogranicza tylko i wyłącznie do mojego ducha. Dlatego, że ja istnieję jako wspólnota, znaczy jedność duchowo-cielesna, tak? Duchowo-cielesna, jedność. I całe moje życie, także to życie wiary, wyraża się w moim sposobie funkcjonowania w ciele, w moich relacjach z ludźmi, w moich relacjach ze sobą samym, w moich obowiązkach, które wypełniam, zadaniach, które podejmuję drogą, w drodze, którą kroczę. I teraz Paweł mówi, abyśmy to dali Panu Bogu. Pan Bóg nam tego nie odbiera. Mówi, dajcie to Panu Bogu, oddajcie to, poddajcie to Jego miłości, dajcie Mu to do dyspozycji, żeby On mógł się posługiwać, żeby mógł się posługiwać wami. I zaprasza nas do takiego aktu wolności, żeby to było możliwie żywe, możliwie święte. Tak? Czyli taki akt mojego serca, mojego życia, którym ja mówię, Panie Boże, przychodzę do Ciebie takim, jakim jestem. Panie Boże, przychodzę do Ciebie takim, jakim jestem. Takim, jakim potrafię być. Przychodzę do Ciebie prawdziwy. Przychodzę do Ciebie znowu z prawdą mojego życia. Czyli nie tylko i wyłącznie z wszystkimi chwalebnymi tajemnicami mojego życia, tylko każdymi innymi, w tym także i bolesnymi. Tymi, co jest ciemnością w moim życiu, co jest bezradnością, co jest grzechem. To wszystko mam dać na ofiarę. Nie tylko to, jak ja, Panie Boże, chcę wspaniale Tobie służyć i jak chcę wypełniać Twoją wolę i jak ja chcę być piękny i podobny do Ciebie. Owszem, wyposażyłeś mnie, obdarowałeś mnie, rozmaite charyzmaty w sobie odkrywam jako działanie Ducha Świętego w moim życiu. Ale też i doświadczam tego, że jest we mnie wiele ciemności, bezradności, grzechu, słabości, które też chcę Ci oddać na ofiarę żywą, świętą i miłą Tobie, bo Ty chcesz mnie przemienić, bo Ty chcesz mnie udoskonalić, bo chcesz, żebym był do Ciebie podobny.
0: Co to jest rozumna służba Boża?
2: Rozumna, czyli świadoma. Chcę świadomie służyć Panu Bogu moim życiem. I kieruję się w moim życiu rozumem. To są te dwie władze, które mam, które czynią mnie bytem osobowym. Czyli mam rozum i mam wolną wolę.
0: To ciekawe, bo tu jest napisane, nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu. Czyli mamy się przemieniać przez odnawianie umysłu. Nie przez kontemplację?
2: Nie, tam kontemplacja od razu. No to kontemplacja jest, owszem, pięknym sposobem modlitwy i darem Pana Boga. Jest wzniesieniem się na wyżyny relacji z Nim. Natomiast odnawianie umysłu to jest pokazanie nam, że nawrócenie jest czynnością intelektualną.
0: Czyli po układaniu sobie różnych rzeczy.
2: Sobie, czy raczej pozwolenie Panu Bogu na to, żeby On poukładał różne rzeczy w moim życiu. Ja rozpoznaję w moim umyśle, że jest cały szereg przestrzeni, które wcale nie są Panu Bogu podporządkowane, że ja do tej pory w moim życiu błądziłem, że są rzeczy, które doświadczam upadków, uświadczam ciemności, rozpoznaję rozumem też i to, że Pan Bóg przyszedł do mnie, objawił się mi jako ten, który jest Zbawicielem, który dał mi Ducha Świętego, aby On mnie prowadził. W związku z powyższym ja, używając swojego rozumu, oświeconego światłem Ducha Świętego, podejmuję decyzję, że chcę od tej pory iść za Panem Bogiem i chcę Jego słuchać, chcę słuchać Jego nauki, Jego Ewangelii, kształcić się, chcę być Jego uczniem, wchodzić w tą relację coraz bardziej, po to, żeby to On moim życiem kierował tak, jak będzie to dla mnie najlepsze. Czyli mówię, nawracam się, Panie Boże, to znaczy przyjmuję Twoją łaskę i chcę z nią współpracować. Właśnie, abyście umieli rozpoznać, po co? No po co? Abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża. Co jest dobre, co Bogu miłe i co doskonałe.
0: I ciekawe są te trzy słowa, bo jeżeli coś jest dobre, to znaczy od razu, że jest Bogu miłe i że jest doskonałe. Doskonałe jest, bo jest w Bogu.
2: Tak. To oczywiście pewnie można byłoby na czynniki pierwsze rozbierać i mi się to w jakiejś konferencji zdarza rozbierać. To jest dobre, co Bogu miłe i co doskonałe. Temu trzeba byłoby więcej czasu poświęcić, dużo więcej czasu. Ale Panu Bogu miłe jest to, żebyśmy my się potrafili czasami uprzeć przy tym, co jest słuszne. Czyli w takiej drodze nawracania się, w takim wytrwaniu w dobrym postanowieniu, zaangażowaniu się, żeby to nie było tylko tak, że będę czekał na to, że spłynie coś na mnie i jakoś tam siłą rozpędu to wszystko pójdzie. Nie. O pewne rzeczy trzeba w naszym życiu zawalczyć. I to, że ja o coś chcę zawalczyć, że zmagam się troszeczkę ze sobą, że upieram się przy tym, żeby być blisko Pana Boga, to jest Panu Bogu miłe. To jest Panu Bogu miłe, że ja się angażuję, nie? W relacje z Nim. Rzeczywiście, nie czekam na to, że tylko On będzie działał, ale ja też chcę się zaangażować, też chcę się postarać, też chcę zadbać o to, żeby w moim sercu było jak najwięcej miejsca dla Niego. Czyli na przykład spowiadam się, pomimo że ciągle z tych samych grzechów i często upadam, to jednak wracam do tej spowiedzi. Zawalczę o modlitwę, o lektura Słowa Bożego, tak? O jakąś medytację nad Ewangelią niedzielną, na przykład, czy z dnia powszedniego, żeby chociaż to jedno zdanie, drugie, poświęcić Jemu czas, żeby je zrozumieć. Nie trafia to od razu do mnie, może powiem, nic nie rozumiem w tym momencie, ale mimo wszystko się uprę i wytrwam. Diabeł mnie kusi, żeby skrócić moją modlitwę, to ja pójdę trochę śladem Ignacego z Loyoli, postąpię wręcz przeciwnie i nie tylko, że jej nie skrócę, ale może ją jeszcze o 2-3 minuty wydłużę, żeby pójść naprzeciw, prawda, na przekór pokusie złego ducha, a opowiedzieć się jeszcze bardziej po stronie Jezusa, czyli takie moje zaangażowanie. Bóg się bardzo mocno angażuje w relacje ze mną i chce, żebym ja się też zaangażował w relacje z Nim.
0: Może po prostu jestem zmęczony i powinienem iść spać.
2: A może te 2-3 minuty jednak zbawią mnie.
0: Bo mówimy o zapieraniu się.
2: Tak, tak? Zapieramy się siebie.
0: I ciało mówi mi coś. Ono cały czas coś mówi. Być może jest najczęstszym źródłem komunikatów, jeśli umiem je czytać. Moje myśli też coś mówią. Uczucia coś mówią, ciało coś mówi. I ja mogę postąpić wbrew niemu. To jest dobre? W takim przypadku?
2: Tak, ale musi to też być rozumne. Pamiętajmy o tym, bo moje ciało mi mówi wyraźnie, że mój styl życia w ogóle w dłuższej perspektywie czasu jest fatalny, że ja nie mam czasu na odpoczynek, że śpię po kilka godzin na dobę, a powinienem spać przynajmniej te 7-8, prawda? I to znaczy, że moje ciało mi mówi i tu wcale upieranie się przy tym, żeby to ja teraz dalej będę 2 godziny spał po to, żeby jeszcze ciału dowalić grzesznemu, prawda? To nie jest zdrowy sposób, to nie jest rozumne, nie, wręcz przeciwnie. Nie. Ciało mi mówi różne rzeczy. Jeżeli ja to ciało traktuję z szacunkiem i w ciele swoim żyję w sposób właściwy, szanując swoje człowieczeństwo, jego potrzeby, żeby ono się też, moje ciało mogło być zdrowe, mocne, no to i wtedy moja relacja z Panem Bogiem będzie też mogła się spokojnie rozwijać coraz bardziej.
0: Za chwilę posłuchamy fragmentu Ewangelii według świętego Mateusza.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 16, werset 21 do 27.
1: Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w piśmie, że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął go na bok i począł robić mu wyrzuty: Panie, niech cię Bóg broni, nie przyjdzie to nigdy na ciebie. Lecz on odwrócił się i rzekł do Piotra: Zejdź mi z oczu, szatanie, jesteś mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania.
0: Twarda mowa, bo Jezus poszedł na krzyż i po ludzku zginął okrutną śmiercią. Śmiercią najgorszego niewolnika. Bo tak było. A tu jest napisane: jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój, a w tym czasie krzyż był znakiem hańby, upokorzenia, odrażającym. Nie był robiony ze złota i z bursztynu. Niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Uff. Aż mi ciarki przechodzą. Jak widzę Jezusa biczowanego, któremu wkładają na głowę koronę cierniową.
2: To prawda. To była droga Jezusa. Każdy z nas ma swoją własną drogę do świętości.
0: Więc w czym go naśladować?
2: Myślę, że w konsekwencji. W konsekwentnym wypełnieniu w moim życiu woli Ojca, planu Pana Boga, w konsekwentnym zrealizowaniu swojego życia chrześcijańskiego, swojego bycia uczniem Jezusem, czyli w konsekwentnym wsłuchiwaniu się w to, czego Jezus mnie uczy i do czego mnie zaprasza. My nie wiemy dzisiaj, do czego nas zaprasza. My nie musimy być wszyscy ksiądz Popiełuszko, Maksymilian Maria Kolbe, czy sam Pan Jezus, prawda?
0: Możemy być tylko sobą.
2: Tak.
0: To dużo i mało.
2: To jest wszystko. To jest wszystko, ponieważ każdy z nas został stworzony na obraz i podobieństwo Pana Boga i w każdym z nas jest niesamowity potencjał, żebyśmy stali się podobni, dojrzeli do tego podobieństwa, żebyśmy stali się podobni do Jezusa, tak? No to jest ta świętość. Czyli żebyśmy przy pomocy łaski Bożej wypracowali ten ideał człowieczeństwa, którego obraz mamy w Jezusie Chrystusie, który Pan Bóg zamierzył w stosunku do każdego z nas, kiedy sobie nas wymyślił i ukochał i wymyślił, prawda, przed założeniem świata. I On w nas ten potencjał widzi i my mamy możliwość odkryć go i idąc za Jezusem go zrealizować. I teraz konsekwentne bycie przy Jezusie jako Jego uczeń, którego właśnie On prowadzi, jest tym dźwiganiem krzyża i naśladowaniem Pana Jezusa, czyli pójściem za Jezusem. Słowo za jest tutaj bardzo ważne w kontekście tego, co się w tym dialogu Jezusa z Piotrem dokonywało.
0: Jednakowoż Jezus mówi o krzyżu.

0: weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje.
1: Pytanie, co jest moim krzyżem?
0: A no właśnie.
1: No właśnie.
0: No bo Jezusa krzyż też nie jeden, bo oczywiście krzyż miał drewniany, na którym zawisł, ale też krzyżem na pewno jego był naród wybrany. Krzyżem byli faryzeusze i jeszcze parę innych rzeczy.
1: No nasze grzechy były jego krzyżem.
0: Tak.
1: Nasze zło, ten krzyż Jezusa, to jest suma wszystkich możliwych nieszczęść ludzkości, od grzechu pierworodnego zaczynając, kończąc na tym wszystkim, co się jeszcze złego dokona do końca świata. To jest krzyż Jezusa, ale to jest jego krzyż.
0: No, a mój?
1: A mój krzyż to jest trud mojego życia jako dziecka Bożego, jako ucznia Jezusa Chrystusa, jako chrześcijanina. To jest trud mojego życia.
0: Pomyślałem przez chwilę, że żeby ten krzyż przyjąć, to trzeba na niego realnie spojrzeć. I to już jest wielki dar i odwaga, żeby realnie ocenić swoje życie, nie uciekając od niego, bo jak będę uciekał, to nawet nie wiem, co mam wziąć na plecy, szczerze mówiąc.
1: Tak. Nasze życie jest naprawdę konkretne i każdy z nas ma swoje własne życie i swoją własną drogę i realizujemy swoje indywidualne powołanie. Wiele osób żyje w małżeństwie, jest żonami, mężami, matkami, ojcami, czy później dziadkami, prawda, babciami. Są osoby, które żyją samotnie, podejmujemy różnego rodzaju drogi rozwoju zawodowego, które służą naszemu też, no właśnie, utrzymaniu się. No, pokonujemy trudności, utrzymujemy swój własny dom, rodzinny czy osobisty. Zmagamy się ze swoimi słabościami, grzechami. W tym wszystkim zawiera się krzyż naszego życia. To jest ta codzienność. Jesteśmy mniej lub bardziej, prawda, kondycyjnie sprawni, intelektualnie sprawni, ładniejsi bądź brzydsi, prawda, owłosieni mniej lub bardziej, albo totalnie łysi. Patrzymy na siebie z miłością albo jakimiś kompleksami, nie akceptując siebie. W tym wszystkim zawiera się krzyż mojego życia. Udały nam się rozmaite rzeczy i nasze plany co do życia się zrealizowały, albo się wszystko rozsypało. Tu jest krzyż mojego życia.
0: Ja bardzo nie chcę stracić swojego życia. Nikt nie chce go stracić. Każdy chce, tak sądzę, żeby życie jego miało sens, było spełnione. I to jest po prostu, mi się wydaje, wbudowane w nasze DNA. A tu jest napisane, że kto chce zachować swoje życie, straci je.
1: No, a w jaki sposób my stracimy swoje życie?
0: No, na pewno taki, że odejdziemy pewnego dnia.
1: Dokładnie.
0: Się skończy.
1: Dokładnie. Więc jeżeli ja będę chciał tylko i wyłącznie patrzył na swoje życie w kontekście doczesności, to cokolwiek bym tutaj nie osiągnął, ja to stracę. To jest na 100% pewne, bo umrę i nic ze sobą do grobu nie wezmę.
0: Czyli mogę już teraz stracić, bo i tak stracę.
1: Dokładnie. Co to znaczy stracić? To nie znaczy, że ja muszę zrezygnować z moich planów, które mam w stosunku do swojego życia,
0: a
1: czy
0: może
1: jakichś
0: mogę.
1: Pragnień. Mogę, ale
0: ja
1: nie muszę.
0: Głupie.
1: Znaczy, w sensie chodzi mi o to, żeby oddać to Panu Jezusowi, podporządkować to Jego miłości, Jego planowi. Ja mogę zrealizować bardzo wiele z tych rzeczy, które są gdzieś w moich pragnieniach dzisiaj. Dlaczego? Dlatego, że Pan Bóg się posługuje moimi pragnieniami. On mi dał te pragnienia. On mi dał różnego rodzaju zdolności, talenty, umiejętności. Jeżeli ja patrzę w sposób jakiś dojrzały, w miarę na swoje życie, to idę za tym, w co Pan Bóg mnie wyposażył, w sposób naturalny. Realizuję różnego rodzaju rzeczy, w których większość jest naprawdę dobrych. Chodzi o to, żeby znaleźć w tym właściwe miejsce dla Pana Jezusa, żeby to nie było tylko i wyłącznie moje, żeby to nie opierało się tylko i wyłącznie o moje ambicje, o moje możliwości, bo jeżeli ja będę, ja ciągle będę w tym mówić, ja muszę, ja jestem, ja mam, ja sobie nie radzę, ja przegrałem moje życie, ja będę taki stragan z jajami, no to nigdy nie dopuszczę do tego Pana Boga. A Pan Bóg mówi, daj mi to swoje życie, takim, jakim ono jest. I tak stracisz je. Ty już nawet czasami być może widzimy, że już je tracimy. Bo może wiele osób ma takie poczucie, że to mi się z łap wymknęło już dawno, że ja nad tym kontroli nie mam, że to się nie udało, że jest źle. Mówi, oddaj mi to. Oddaj mi to. A ja ci to życie dam przemienione. I może jeszcze tutaj w doczesności doświadczysz przemiany tego życia, że będziesz na to patrzył w nowy sposób, w inny sposób, w pokoju, serca, jakiejś takiej też i radości w tym, że przez to wszystko, co się dokonało w twoim życiu, także co było porażką i jest porażką, to ty może właśnie spotkałeś Boga, otworzyłeś się na Niego, zdecydowałeś się Mu zaufać. A w innych przestrzeniach Pan Bóg pomnoży to, tak żebyś miał rzeczywiście poczucie, że to wszystko, co się dzieje, co się wydarzyło, że to nie jest pozbawione sensu, pozbawione nadziei.
0: Czyli niech się wali.
1: Niech się wali. Niech się dzieje wola nieba.
0: No.
1: Niech się dzieje wola nieba.
0: Z nią się zawsze zgadzać trzeba.
1: Dokładnie tak. To mądrość wielkiego Aleksandra. Jest w tym coś, takiej mądrości życiowej, że zgodzić się na to, że Pan Bóg wie, co się dzieje w moim życiu. Pan Bóg widzi moje dramaty, Pan Bóg widzi moje sukcesy, Pan Bóg widzi moje porażki. I Bóg cieszy się tym, co mi się udaje, Bóg się smuci razem ze mną nad tym wszystkim, co mi się nie udaje. Ale On na to patrzy z zupełnie innej perspektywy i On jest w stanie nadać temu wartość nieprzemijającą.
0: No, co może dać człowiek w zamian za swą duszę?
1: Ważne pytanie. Jezus. No właśnie. No to pytanie retoryczne przecież.
0: Znaczy, patrząc na to, dusza jest z innego wymiaru, jest nieśmiertelna. Duszy może sięgnąć tylko sam Bóg. Jeżeli ją położy na szali, to tam nic się nie da położyć na drugiej szali. No nic nie mam, no.
1: No to jest, ale to jest to pytanie, prawda? Że my czasami zapominamy, że mamy duszę nieśmiertelną.
0: No bo to jest ciekawe. Jeżeli ja cokolwiek mam, to mam samego siebie i to tylko na jakiś czas.
1: A mogę mieć siebie na wieczność. I mieć więcej, mogę mieć także Pana Boga na wieczność. Bo my często patrzymy tylko, że ja mam siebie właśnie. Że mam to, co mam.
0: No właśnie, ale jak sobie wyobrażę tą szalę, o której mówi Jezus, co mogę dać w zamian? Jeśli mam tylko tą swoją duszę, to ja mam tylko jedną rzecz i mogę ją położyć na jedną szalę, a na drugą nic nie położę, bo po prostu nic więcej nie mam.
1: Ale to dopiero wtedy, kiedy sobie uświadomię, że ja mam duszę nieśmiertelną i że nic nie jest tak naprawdę cenniejsze niż ta moja dusza nieśmiertelna, że żadne dobra tego świata i moje wszystkie plany i ambicje i moje porażki, klęski i poczucie przegranej nie są ważniejsze niż moja dusza nieśmiertelna. I czasami warto właśnie to wszystko oddać Panu Bogu po to, żeby tą moją duszę zachować w Jego ręku, taką zaopiekowaną i przygotowaną do wieczności.
0: Czyli zaprzeć się samego siebie i to oddać Bogu swoją duszę.
1: Oddać tak naprawdę to swoje ja po to, żeby wybrać boskie ty. Mhm. Czyli rezygnuję ze swojego egoizmu, ze swojego samozbawienia, czy po prostu takiego samorealizacji, czy... Nie wiem, jak to określić. Takiego też, bo to też tym negatywnym, prawda, że takiego poczucia totalnej przegranej mojego własnego, a zgodzić się na to, żeby popatrzeć na moje życie oczami Pana Boga i zrozumieć, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. I że z tego, co było dobre, coś było złe, co mi się udało, co mi się nie udało, co jest sukcesem i porażką, że to wszystko może służyć mojej świętości.
0: Amen.
1: Amen.
0: Jeżeli ktoś chce wesprzeć dzieło Radio Warszawa, choćby w tworzeniu tych audycji księga, to bardzo to prosimy. radiowarszawa.pl, zakładka Wspieraj nas. Życzymy dobrej niedzieli, a za uwagę dziś dziękuję.
1: Ksiądz Łukasz Turek
0: i Paweł Kęska.
2: Księga.

0: Audycja została przygotowana przez Radio Warszawa w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.
1: Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich www.radiokatolickie.pl. Lato z Radiem Emaus.

ain't no disco. It ain't no country club either.

Lato z Radiem Emaus. To jest powtórka. To była powtórka. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Szczęść Boże, witajcie o tej pięknej, wakacyjnej jeszcze porze. Jak na razie za mikrofonem Ewa Judasz-Jakubiak, ale spokojnie, dotrze do mnie druga połówka. A jaka, to za moment, mam nadzieję, już będzie jasne. Witajcie, moi drodzy, 714 notowanie listy z mocą. Ostatnie wakacyjne notowanie listy z mocą i po dwutygodniowej przerwie wracamy, bowiem w zeszłym tygodniu nie było notowania ze względu na 44. pieszą tarnowską pielgrzymkę na Jasną Górę, ale teraz wracamy, więc punkty liczone są podwójnie. Będzie się działo, będzie zabawa, a mogę wam zdradzić, że będzie też nowa propozycja i właśnie od tejże nowej propozycji rozpoczynamy. Grupa Teleo i utwór Na wieki wieków. Żeby wesprzeć ten utwór, ślijcie SMS do treści rdn.ista.190 pod 7148.

0: taką energią można rozpoczynać listę z mocą.
1: Właśnie miałam mówić, że tak się rozbujałam i aż do studia takim bujającym krokiem wszedł... Weszła moja połówka, druga, lepsza, fantastyczna, małżeńska, Dariusz Jakubiak.
0: Dzień dobry wieczór.
1: Niewiele cię minęło, kochanie, akurat nie pozwoliłam sobie rozpocząć.
0: Bardzo dobrze.
1: I jesteśmy, szanowni państwo, dzisiaj właśnie w duecie, w takim duecie, trzy kwadranse fantastycznej i najlepszej muzyki chrześcijańskiej. A propozycja najnowsza, najświeższa, prosto z naszej listy z mocowej skrzynki, Teleo na wieki wieków, erdenlista.190.
0: I kolejna propozycja dzisiaj to będzie Wiola Brzezińska z utworem Historia pewnego dzieciństwa. Mieliśmy w poprzedniej liście w propozycjach Wiolę i teraz też mamy. Czy wejdzie do naszej listy? Wszystko zależy od Was. Wysyłajcie smsy o treści rdn.lista.189 na numer 7148.

0: Wiola Brzezińska i historia pewnego dzieciństwa. Taka ballada z wkładką, można powiedzieć. Ballada z niespodzianką. Poniekąd tak bym określiła ten utwór. Żeby na niego głosować, ślijcie SMS o treści rdn.lista.189 pod 7148.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Jako że dzisiaj trochę zastępuję Pawełka, to postaram się zrobić to samo co on, czyli szybka matematyka dla ciebie. 8 plus 7 plus 5.
2: 20.
1: Bardzo dobrze.
2: Jest. Nie wyłożyłam się tym razem.
1: Dokładnie, czyli w naszym dzisiejszym 714 notowaniu 5 utworów utrzymało swoją pozycję. Mamy 7 spadkowiczów i 8 awansów. No, czyli...
2: Dość wyrównanie.
1: Wyrównanie, ale jest przetasowanie, co nas cieszy, że jest, nie ma monotonii, jest ruch na naszej liście.
2: I są podwójne punkty, coś o czym mówiłam, bo 2 tygodnie nas nie było z wami, więc te punkty nam się skumulowały, pomnożyły, no i troszeczkę tutaj namieszały na tej liście z mocą, także dzieje się i dziać się będzie.
1: Dokładnie, a zaczniemy sobie już naszą dzisiejszą listę od miejsca 20 i to jest spadek, mniejsze granie z utworem Nadzieja. Mały spadek, bo z 19, ale no spadek to spadek. rdn.lista.185 punktów 14.

0: spoiler, że to nie jedyna nadzieja, którą dzisiaj usłyszymy na naszej liście z mocą. Ci, którzy stale słuchają nas, na pewno już wiedzą, co się zaraz stanie. No ale zaczęliśmy od nadziei, od mniejszego grania. Erden.ista.185 punktów 14.
1: A miejsce 19 to kolejny spadek. Projekt Julia w ogrodach z utworem Wielbić Pana chce. Z 15 na 19. Erden.ista.184 punktów 16.

0: kochana chcę.
1: Niby Julia, a jednak nie. A Julian może, nie wiem. Pozdrawiamy serdecznie. I cieszymy się, że dalej projekt Julia z ogrodem w ogrodach jest z nami. Wilbić pana chce. Erdyn.lista.184.16.
2: Miejsce 18 przed nami i jest to Marcin Wargocki z utworem Nadzieja, wcześniej zapowiadana przez Ewę. I tutaj widzę sporo osiemnastek, bo rdn.lista.181, jeżeli chcecie, żeby Marcin Wargocki powędrował z miejsca 18 w górę, w tym tygodniu zdobył 18 punktów.

0: Chodźmy tam, jeszcze nad morze, na łąkę, do lasu, bowiem dzisiaj nagrywając to notowanie listy z mocą jest ostatnie nagrywane w wakacje notowanie listy z mocą. Blisko dla nas mężu ważnej daty, prawda?
1: Dokładnie.
0: 6. rocznicę ślubu mamy. Lada dzień.
1: Lada
0: moment, dosłownie lada chwila. Dosłownie, tak. 27 sierpnia nagrywamy to notowanie, a 28 jest nasza 6. rocznica ślubu. Także słuchajcie, tak się pięknie złożyło, że dzisiaj tak małżeńsko możemy was przywitać i możemy razem wspólnie ramię w ramię, ręka w rękę, oko w oko niemalże, bo tak się widzimy z zespołem, poprowadzić to notowanie listy z mocą.
1: I mamy tutaj idealną piosenkę, która rozgrzewa nas przez może nie te lata, bo dzikie serca, które są na 17 miejscu, są w notowaniu od stosunkowo niedawna, od paru miesięcy, jeżeli dobrze pamiętam, i tak skaczą sobie po pierwszej dziesiątce, po drugiej dziesiątce, no i teraz odbili się od dna, z 20 na 17. Czy staną się kimś, kto zdetronizuje naszych liderów? Wszystko zależy od was. Głosujcie, wysyłajcie SMS-y o treści rdn.lista.162 w tym tygodniu punktów 21.

0: się kimś. A to nie tu. A!
1: Nie jestem sam, o ciebie dbam.
0: No pośpiewaliśmy tak sobie małżeńsko, trochę miał żeńsko nam wyszło, bo trochę to pomiłczeliśmy z mężem. No ale cóż, słuchajcie, stać się kimś, dzikie serce, czy jeden z naszych ulubionych utworów w liście z mocą. Awans, troszeczkę do góry, erden.ista.162 punktów 21.
1: I mamy na następnym 16 miejscu spadek z 13. Grzegorz Kloc z utworem Płaszcz. rdn.lista.166, a w tym tygodniu 24 punkty zebrane dzięki Wam.

0: jednego z naszych ulubionych duetów, bo każdy duet jest naszym ulubionym. Aaron i Crux z utworem Anioły niestety spadają.
1: Odlatują
0: z pierwszej dziesiątki, zatrzymując się w drugiej z 8 na 15, 7 oczek w dół. No, spory spadek. Dzisiaj największy z tego, co widzę. Szkoda. Ale no, wszystko zależy od was. Miejmy nadzieję, że to jest chwilowe potknięcie i wzlecą razem z bocianami.
1: Jak bociany już lecą do Afryki.
0: No dokładnie, więc...
1: Ale nie wysyłaj ich tak już poza listę z mocą. Ja chcę ich jeszcze posłuchać trochę.
0: Ale to nie chodzi o to, żeby było ciepło i przyjemnie, tak? rdn.lista.142 26 punktów.
1: Ciepło i przyjemnie.

0: Czy anioły nas widzą, a czy wy widzicie nas na Facebooku?
1: Widzicie? Popatrzcie sobie aktualne zdjęcie małżonków.
0: Zapraszamy, będziemy tam zaglądać pewnie w pierwszej dziesiątce. Napiszcie do nas.
1: Napiszcie, co robicie, czy jeszcze na plaży leżycie, czy już zapomnieliście o tych wakacyjnych wojażach, czy być może, tak jak w naszym przypadku, wakacje jeszcze przed wami.
0: Dokładnie, czy ktoś was porwie na nie, tak jak porwie nas Ania Jaskierska na 14 miejsce. Z 17 porwała was. rdn.lista.113 28 punktów.

0: My pobiegliśmy już przez te pole miłości. Nie wiem jak wy, czy daliście się porwać? Czy dacie się porwać też za tydzień? Mam nadzieję, że tak, bo ten utwór awansuje o troszeczkę do góry. Żeby tak było w przyszłym tygodniu, musicie słuchać SMS-a z treści rdn.lista.113 pod 7148.
1: Bo pamiętajcie, że wasze SMS-y mają moc. Tak jak moc słowa śpiewa nam Maria Bober na 13 miejscu. Jest to kolejny awans z 16 miejsca, 3 oczka do góry. rdn.lista.146 punktów 32.

0: Moc słów od Marii Bober na naszej liście z mocą sukcesywnie awansuje. Teraz na pozycji 13 z pozycji 16 Erdyn.Ista.146 punktów 32.
1: A przed nami spadek i to 5 oczek w dół z 7 na 12. Adam Rymasz i grupa Odpowiem. Bliżej, mocniej, więcej. No nic się z tego nie sprawdziło. Jest tego coraz mniej waszych punktów. Miejmy nadzieję, że to chwilowe potknięcie i za tydzień Adam Rymasz i grupa Odpowiem powrócą do pierwszej dziesiątki. Jeżeli chcecie, żeby tak się stało, głosujcie rdn.lista.124.

0: Bliżej, mocniej i więcej. I tego byśmy sobie chyba życzyli, prawda?
1: Oczywiście.
0: Drogi mężu, żeby więcej, więcej tych głosów na ten utwór spłynęło, bo bywały takie czasy, kiedy pozycja piąta i czwarta to była przypisana w zasadzie do tego utworu, do tego fantastycznego duetu albo do tej grupy. Adam Rymarz i grupa Odpowiem. Bliżej, mocniej, więcej. rdn.lista.124.33.
1: A drugą dziesiątkę zamyka nam dzisiaj Agnieszka Miłek i Mariusz Śniegulski z utworem Ocean bez dna. rdn.lista.156.36.

0: Jak tam? Zatopiłeś się w falach?
1: Oczywiście. Okay. Ja już myślę o falach, o oceanie, dokładnie.
0: Ptaków śpiew, dzika plaża, pośród drzew. Taka klasyka nam się marzy. Słuchajcie, no nam się marzą wakacje, ale chyba możemy już zdradzić, że jak ty to mężu mówiłeś w przyszłym tygodniu?
1: Że jedziemy na wakacje?
0: Nie.
1: A co powiedziałeś?
0: Podprowadzałeś, kto będzie. Czy nie zdradzamy jeszcze?
1: Aha, nie, to później.
0: To później, no dobra, no to przechodzimy w takim układzie, moi drodzy, do 10 najlepszych utworów w 714 notowaniu listy z mocą.
2: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: I mamy sytuację, której no ja nie pamiętam. Mamy remis ex aequo. Na 10. miejscu otwiera nam pierwszą dziesiątkę Bibro z utworem Jestem głosem ulic. rdn.lista.187 i mamy tutaj 44 punkty.

0: i się rozbujaliśmy troszeczkę i nie bujemy w głowę w chmurach, a pozdrawiamy serdecznie Bibro. Bibro pozdrawia wszystkich słuchaczy Listy z Mocą, a my pozdrawiamy Wielkopolskę i właśnie tego rapera. Jestem głosem ulic. rdn.lista.187 punktów 44.
1: Pozdrawiamy i czuwamy, dokładnie tak samo jak siostra Julita Zawadzka w utworze Czuwajmy. I tak jak mówiłem, mamy egzekwo też, również dzisiaj 44 punkty, więc utrzymali zarówno Bibro, jak i siostra Julita Zawadzka swoje miejsca. W przypadku siostry Julity jest to pozycja 9. rn.lista.026.

0: i czuwamy. I siostra Julita czuwa nad nami wiele tygodni, już ponad 100 na pewno, a myślę, że i 200. rdn.isa.026 punktów 44.
1: A na miejscu 8 mamy Marcina Stycznia z utworem Noc Pojedynku. Spadek z 6. rdn.lista.170 punktów 45.
2: On zrobił tak, jak we śnie polecił mu anioł.

0: bój się człowieku.
1: Nie bój się człowieku, zagłosuj na Marcina Stycznia. Wtedy noc pojedynku będzie wyżej. Niestety spadek 2 oczka w dół. rdn.lista.170.45.
2: A do pierwszej dziesiątki wraca ksiądz Jakub Bartczak z 11 na 7 z utworem Lubię być księdzem. rdn.lista.902.54.

0: Na relaksie oni pospinani. My nie jesteśmy absolutnie pospinani dzisiaj. Taka domowa, rodzinna atmosfera dzisiaj w Radiu RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, w studiu tegoż radia, nagrywając listę z mocą. No i właśnie teraz pozycja siódma i ksiądz Jakub Barczak. Lubię być księdzem. RDN.ista.902, punktów 54.
1: A na miejscu szóstym kapela N. I to jest awans najwyższy dzisiaj, bo 8 oczek w górę z 14. Bardzo nas to cieszy. Utwór Anioł Pański zyskał 64 punkty w tym tygodniu dzięki Wam. A jeżeli chcecie, żeby powędrował jeszcze wyżej w górę tabeli, ślijcie SMS-y o treści rdn.lista.180.

0: Halo, halo. Jesteś tu?
1: Jestem. Zasłuchałem się, tak.
0: Zasłuchaliśmy się, moi drodzy, bo jest w co się zasłuchać. Kapela N. My lubimy takie mocniejsze, troszeczkę rockowe brzmienia. Lubiliśmy wcześniej Sanchez'a Pegangsta. Też serdecznie pozdrawiamy Rybniki, pozdrawiamy chłopaków. Może wyślecie jakąś propozycję nową na naszą listę z mocną skrzynkę. Jeśli chcecie wysłać każdą propozycję, nie tylko Sanchez'a Pegangsta, no to nasz mail lista@rnn.pl jest do waszej dyspozycji.
1: A my wędrujemy do miejsca piątego i jest to Janusz Jędrusik z utworem I cóż mogę ci dać. Utrzymał swoją pozycję dzięki wam, dzięki waszym głosom. Dokładnie 177 głosów Janusz Jędrusik zdobył. Jeżeli chcecie, żeby utrzymał pozycję, jeżeli chcecie, aby powędrował wyżej, ślijcie smsy o treści rdn.lista.116.
2: Jezu, i cóż mogę ci dać, zniecierpliwienie i pośpiech, lęk i zagniewanie, bezradność, zasiedzenie.

0: Cóż mogę ci dać? Możecie dać głosy. SMS-y rdn.lista.116 na numer 7148.
1: I słuchajcie, teraz będzie ciekawie, bo tak nisko już dawno nie byli. Chyba najniżej byli w poczekalni, ale zaraz później wchodzili szturmem na pierwsze miejsce, na drugie, no z tego co pamiętam, to najniższe było trzecie, a tutaj czwarte miejsce, mimo olbrzymiej ilości punktów. O kim mowa?
0: Zespół Arete spadł z drugiego poza podium na miejsce czwarte i tym razem utwór Zwyciężyłaś no nie spełnił się, można powiedzieć. 899 głosów, to jest przepaść. Przypominam, Janusz Jędrusik zdobył 177 na piątym miejscu, Arete na czwartym 899. A to może wam też pokazać, jakie miejsca będą na, jakie punkty będą na trzecim, drugim i pierwszym, chociaż i tak pewnie nie spodziewacie się takich wyników.
1: My,
0: szkoda, że państwo tego nie widzą, co my widzimy tutaj w naszych notatkach, ale wracając
1: usłyszycie
0: do zespołu Arete, dokładnie. rdn.lista.133, jeżeli chcecie, żeby Arete powróciło na podium naszej listy z mocą. Wszystko jest w waszych rękach. Głosujcie i słuchajcie.

0: Nie tym razem. Nie zwyciężyłaś.
1: No dobrze, ale to kto zdominował nasze podium w liście z Mosą?
0: To się już zaraz okaże.
1: Sprawdźmy to.
2: Miejsce trzecie.
0: I fantastyczna dla mnie chyba nowość, tak mi się wydaje, bo nie kojarzę chyba. Liście z Mosą.
1: Dominika Stabrawa z utworem Nauczysz Mnie. Dosyć świeża pozycja, zaraz sprawdzę w notatkach, jak długo jest z nami, ale myślę, że coś koło miesiąca max. rdn.lista.188, a punktów zdobyła 912.

0: zapomniałam, przecież ja premierowo puszczałam ten utwór Wyjście z mocą. Trzy tygodnie temu, tak?
1: Trzy tygodnie temu była w propozycjach i dwa tygodnie temu już w notowaniu na miejsce piąte jako nowość, tydzień temu na miejscu czwartym, w tym tygodniu na trzecim. Co będzie za tydzień? No wszystko zależy od Was. rdn.lista.188 na numer 7148, jeżeli to Dominika Stabrawa z utworem Nauczysz mnie skradła Wasze serca.
2: Miejsce drugie.
0: Teraz powinnam zapytać, kto skradł twoje serce, mężu?
1: No, oczywiście, że ty skradłaś moje serce już dawno temu. Ale ja chciałem zapytać, skoro Arete spadło z podium, to kto jak łania podążył na drugie miejsce?
0: Projekt Tylko Jezus, czyli Szkocja. Nie wiemy, czy dzisiaj słoneczna, czy skąpana może w deszczu, czy ciepła, czy też i zimna. Tego nie wiemy, bo Mariusza Śmiałka z nami nie ma na Facebooku, ale mam nadzieję, że będzie. A kto na Facebooku jest, to zaraz, tuż przed miejscem pierwszym. Żeby wesprzeć projekt Tylko Jezus, YouTube jak łania, ślijcie SMS o treści rdn.lista.940 pod 7148, awans jednoczka do góry, w tym tygodniu punktów 985.

0: który był, jest i przychodzi. I często właśnie jest ten projekt w okolicy miejsca pierwszego. Zdarzało się w historii, że to miejsce najwyższe na podium było. Teraz pozycja druga. Tylko Jezus Jagłania, Erden.ista.940, a punktów 985 oczywiście.
1: Ale no niestety nawet nie było blisko.
0: Oj, nie było blisko, nie było blisko. Wiele, wiele, wiele brakło.
2: Miejsce pierwsze.
1: Dla stałych słuchaczy to nie będzie pewnie niespodzianka, bo nikogo dzisiaj nie żegnaliśmy, a została tylko jedna piosenka. Pytanie tylko, ile tych punktów zostało zdobytych? Zdradzimy teraz, czy najpierw puścimy muzykę, czy najpierw zahaczymy o Facebooka?
0: Może zahaczymy o Facebooka, bowiem tam dzisiaj jeszcze nie zawędrowaliśmy. I któż na tym Facebooku nas postanowił pozdrowić w komentarzach? Pozdrawia serdecznie Gosia wraz z mężem Grzesiem, Grzesiu już dąży na nocną zmianę, a Gosia słucha. Pozdrawia Marek, pozdrawia Janusz Jędrusik, pozdrawia Bartosz Baran, czyli Bibro, i pozdrawia także Mariusz. Pozdrawiamy was również serdecznie. A jeszcze są z nami w obserwacjach Jacek, Dariusz, Marta, Lucyna, Krystyna, Bernadetta, Piotr i Anna. A także Piotr. Anna i Piotr.
1: Pozdrawiamy was wszystkich i nie trzymamy już was w niepewności. Na miejscu pierwszym w tym tygodniu Magdalena Sikora z utworem On z nami. Ale...
0: Ile punktów? To szok. Toż to jest wydarzenie stulecia. Ja nie pamiętam, żeby tyle punktów było dawno.
1: Nie 100.
0: Nie.
1: Nie 500.
0: Nie.
1: Nie 900.
0: Nie.
1: Nie 1000.
0: Nie, a nawet nie 1500. Nie. Wciąż mało.
1: 2332 punkty.
0: Wow.
1: To jest naprawdę wynik imponujący i ewidentnie widać, że Magdalena Sikora skradła wasze serca i chcecie tutaj głosować na nią. A jeżeli chcecie powtórzyć ten wynik, bądź żeby Magdalena utrzymała się na pierwszym miejscu, ślijcie smsy o treści rdn.lista.159 na numer 7148.
0: Tak
1: i
0: jest.
1: To już wszystko, co dziś przygotowaliśmy na liście z mocą.
0: Tak, i aplauz dla Magdaleny Sikory.
1: Dokładnie. My wam serdecznie dziękujemy, ale mamy dwie złe wiadomości i jedną dobrą. I zaczniemy od tych złych. No, muszę wam się przyznać, że w przyszłym tygodniu mnie tutaj nie będzie. Co więcej, muszę wam powiedzieć, zdradzę wam taki sekret, że Ewy też tutaj nie będzie.
0: Flip, flip.
1: Ale nie martwcie się, ponieważ na zastępstwo będzie tutaj Maciej.
0: Będzie tutaj Maciej, tak, zastąpi nas, ponieważ jedziemy na wyczekany urlop i wakacje, moi drodzy.
1: Dokładnie. Wszyscy się wyurlopowali, tak, teraz na nas czas.
0: Dokładnie. Także pozdrawiamy was serdecznie, słonecznie. Życzymy fantastycznego tygodnia i do usłyszenia już niebawem. Dariusz Jakubiak
1: i Ewa Judasz-Jakubiak.

0: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.
1: To była powtórka. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
2: Święty Bernard powiedział: aniołowie w niebie mają królową, ale my mamy matkę i tą matką jest Maryja.
1: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w piśmie, że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął go na bok i począł robić mu wyrzuty. Panie, niech cię Bóg broń,

0: nie przyjdzie tu nigdy na ciebie. Lecz on odwrócił się i rzekł do Piotra: zejdź mi z oczu, szatanie, jesteś mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania.
1: Czasem ktoś mówi nam coś trudnego i odruchowo reagujemy. Nie przesadzaj, to się nie musi tak skończyć. Da się tego uniknąć. Piotr też tak robi. Nie mieści mu się w głowie, że droga Jezusa prowadzi przez cierpienie. Chciałby go poprawić i ułożyć wszystko po swojemu. Trudno weryfikować własne wyobrażenia o Bogu, ale Jezus chce, byśmy przyjęli Jego sposób patrzenia. Pomyśl, co w moim życiu najbardziej kłóci się z Bożym sposobem myślenia?
2: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Dobranoc z Radiem Emaus.

0: Dobranoc z Radiem Emaus. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Louis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa.

radował się z wielkim zadowoleniem, bo widział, że jadą w pełnym biegu tak, jakby wszystkie posiadały jednakową szybkość. Słowem, szły jak jeden, a tak iść powinna czwórka. Dziś po południu oddam ci Syriusza, rzekł Ben-Hur do szejka, głaszcząc szyję starego rumaka. Oddam ci go, a wezmę wóz. Już teraz? Zapytał Ilderim. Takim jak te rumakom wystarczy jeden dzień. Mają nieledwie rozum człowieka i lubią ćwiczenia. Ten? Mówił wskazując ręką najmłodszego, którego nazwałeś Aldebaranem, jest najszybszy. Na torze wyścigowym prześcignąłby inne o 3 długości konia. Ilderim pogładził brodę i rzekł zmrużając oczy. Aldebaran, jak mówisz, jest najszybszy. Któryż jest najpowolniejszy? Ben-Hur wskazał biczem Antaresa. Ten, ale mimo to zwycięży, bo jest najsilniejszy i najambitniejszy. Będzie biegał cały dzień, a gdy będzie trzeba, o zachodzie dojdzie do największej szybkości. I znowu masz słuszność, rzekł Ilderim. Jedną mam tylko obawę, szejku. Szejk spoważniał i jakby posmutniał. Rzymianin, żądny zwycięstwa, nieraz przekroczy prawo, nie dbając o uczciwość. W czasie wszelkich igrzysk wszyscy, pamiętaj o tym, używają różnych sposobów, ale przy wyścigach wozowych dopuszczają się podejść, o których trudno mieć pojęcie. Od konia do woźnicy, od woźnicy do pana wszystko spiskuje. Dlatego uważaj na swoje konie, czcigodny szejku, i od dziś do dnia wyścigów nie daj nikomu obcemu nawet spojrzeć na nie. Jeśli chcesz być spokojnym, uczyń więcej, strzeż ich zbrojną ręką i czujnym okiem, a wtedy nie będę się obawiał końca. U drzwi namiotu zsiedli z koń. Rozkazy twoje będą wypełnione. Nie zbliży się do nich żadna obca ręka. Dziś postawię straż, ale synu Ariusza, tu Ilderim wyciągnął pismo i otworzył je. A gdy się zbliżyli do sofy, usiedli, rzekł: Synu Ariusza, spojrzyj tu i pomóż mi twoją łaciną. Tu podał pismo Ben-Hurowi. Czytaj, a czytaj głośno, tłumacząc na swój język ojczysty, bo nie mogę znieść łaciny. Ben-Hur zaczął czytać obojętnie. Messala do Gratusa. Zdumiony, zatrzymał się. Ilderim, choć zauważył jego wzruszenie, rzekł: Czekam. Ben-Hur przeprosił go i rozłożył kartę. Był to jeden z dwóch egzemplarzy listu Messali do Gratusa, wysłanych po uczcie w pałacu. Gdy Ben-Hur doszedł do części przypominającej Gratusowi przeszłość, zadrżał i po dwakroć przerwał, aby zapanować nad sobą. Gdy czytał słowa: Przypominam dalej, że rozporządziłeś rodziną Hurów w sposób, jaki obydwaj razem uznaliśmy za najodpowiedniejszy naszym celom. Może nie zawadzi ci przypomnieć, że tym celom trzeba było tajemnicy, a tym samym wydania ich na nieuniknioną, ale naturalną śmierć. Pismo wypadło mu z ręki. Zakrywszy twarz, zawołał: Nie żyją. Nie żyją. Zostałem więc sam. Szejk milczał, ale nie był obojętny na cierpienia młodzieńca. Teraz wstał i rzekł: Widzę, synu Ariusza, że winienem cię przeprosić. Czytaj sam, a gdy będziesz dość silnym, aby mię powiadomić o treści tego listu, poślij po mnie, a wrócę na wezwanie. Gdy wyszedł z namiotu, Ben-Hur rzucił się na sofę i puścił wodze swej boleści. Przyszedłszy do siebie, podjął list i czytał dalej. Pamiętasz zapewne, coś uczynił z siostrą i matką zbrodniarza i spodziewam się, że zaspokoisz moją ciekawość, gdy cię zapytam, czy żyją, czy umarły. Zdziwiony Ben-Hur przeczytał ten ustęp jeszcze raz, nie wierząc swoim oczom, aż wreszcie zawołał: Nie wie, czy umarły. Błogosławione imię Pana. Jeszcze jest nadzieja. Powtórne odczytanie listu dodało mu jeszcze otuchy. Posłał więc po szejka. Przybywając do twego gościnnego namiotu, szejku, rzekł spokojnie, gdy Arab usiadł, nie miałem zamiaru mówić o sobie więcej niż było trzeba dla upewnienia cię, że mi śmiało możesz powierzyć swoje konie. Nie chciałem ci więc opowiadać dziejów mego życia. Gdy jednak okoliczności, które dały mi w ręce to pismo, są tak ważne i dziwne, czuję, że mam obowiązek zaufać ci zupełnie. Zresztą popycha mnie do tego pewność, że grozi nam jeden i ten sam nieprzyjaciel i że musimy wspólnie działać przeciw niemu. Teraz odczytam pismo i wytłumaczę ci jego treść. Jeśli zaś myślałeś, żem słaby i

0: dziecinny, ufam, że cofniesz to mniemanie. Szejk słuchał uważnie do miejsca, w którym była wzmianka o nim. Widziałem wczoraj Żyda w gaju Dafny, brzmiał ten ustęp. Jeśli go tam obecnie nie ma, to musi być gdzieś w sąsiedztwie, co ułatwia mi dozór nad nim, że go pilnuje, to pewna, i gdybyś mnie zapytał, gdzie nieprzyjaciel teraz się znajduje, to mógłbym odpowiedzieć z wszelką pewnością, że można go znaleźć w starym gaju palmowym. A, krzyknął Ilderim tonem raczej zdziwionym niż zagniewanym, targając brodę. W starym gaju palmowym, powtórzył Ben-Hur, pod namiotem zdrajcy szejka Ilderima. Ja zdrajcą! Krzyknął gniewnie starzec. Usta mu drgały, a żyły na czole i szyi nabrzmiały i groziły pęknięciem. Mam nadzieję, że ten stary Arab niedługo już będzie uchodził naszej silnej ręce i nie zdziw się, jeśli pierwszym wymiarem sprawiedliwości zarządów Maksencjusza będzie wsadzenie zdrajcy na okręt i wysłanie go do Rzymu. Do Rzymu mnie? Ilderima, szejka 10 000 zbrojnych jeźdźców. Mnie do Rzymu? Zawołał Ilderim, zerwawszy się na równe nogi. Na Boga, gdzie i kiedy skończy się to zuchwalstwo? Wolny jestem i naród mój jest wolny. Czy mamy w wolności umierać niewolnikami? Lub co gorzej, mamy ginąć jak psy tarzające się u stóp pana? Czy mam lizać rękę, która mnie chłoszcze? A to, co jest moją własnością, ma przestać być moim? Czy nie jestem sam sobie panem? Gdyby mi młodość wróciła, gdybym mógł zrzucić z siebie jak ciężar niepotrzebny choć 20 lat, a choćby tylko 10, choćby 5. Mówiąc to, zgrzytał zębami i załamywał ręce nad głową, aż wreszcie jakby pod wrażeniem jakiejś nowej myśli przeszedł szybko namiot, zawrócił i chwyciwszy Ben-Hura za ramię zawołał: gdybym był jak ty, synu Ariusza, młody, silny, doświadczony w wojennym rzemiośle, gdybym miał taki powód do zemsty jak ty, powód, który może uświęcić nienawiść i zemstę, gdybym, precz z udawaniem, synu Hura, gdybym, mówię... Na to imię krew zawrzała w młodzieńcu. Zdziwił się i zmieszany patrzył obłąkanym wzrokiem na starca. Synu Hura, mówię, gdybym był na twoim miejscu, a miał połowę twej krzywdy do dźwigania, nie spocząłbym. Do moich własnych krzywd dodałbym krzywdy i ucisk całego świata i poświęciłbym się zemście. Od kraju do kraju szedłbym z pochodnią buntu i zapalał ludzkość do mojej zemsty. Gdziekolwiek by o wolność walczono, tam byłbym. Nie byłoby bitwy przeciw Rzymowi, w której bym nie walczył. Stałbym się partem, gdybym nie mógł inaczej. Nie starczyłoby mi ludzi, to klnę się na wielkość Boga, zawarłbym sojusz z wilkami. Szukałbym przyjaźni z lwami i tygrysami w nadziei, że je wywiodę przeciw wspólnemu wrogowi. Nie wybierałbym broni, a myśl, że pokonam Rzymian, napełniałaby radością moje serce. Rzeź byłaby mi umiłowaną kochanką. Nie oszczędzałbym nikogo, ale również nie błagałbym o łaskę. Niech w ogniu zginie wszystko, co jest rzymską własnością. Niech miecz zgładzi wszystko, co w Rzymie zrodzone. Gdybym był tobą, modliłbym się nocą do bogów, aby mi użyczyli swych straszliwych potęg, burz, upału, zimna i wszelkich bezimiennych trucizn, co trują powietrze, wszelkich sposobów, od których giną ludzie na lądzie i morzu. Och, nie mógłbym spać. Ben-Hur zrozumiał z całego potoku słów starca tylko tyle, że miotał nim gniew i pragnął zemsty. Po raz pierwszy od lat tylu nazwano nieszczęśliwego młodzieńca po imieniu. Nareszcie znalazł się ktoś, kto go znał i wołał tym nazwiskiem, nie żądając dowodu. I to kto? Arab. Niedawno przybyły z pustyni. Skądże to wiedział? Czy z listu? Nie. List mówił tylko o nieszczęściach rodziny i jego samego, ale nie było wspomniane, że to on był ofiarą, której ucieczka tak przestraszyła prześladowców. Właśnie miał szejkowi wytłumaczyć związek tych rzeczy, lecz widzi, że to zbyteczne. Więc nadzieja zakwitła w jego sercu, dając mu potrzebny spokój. Czcigodny szejku, powiedz mi najpierw, jakim sposobem otrzymałeś to pismo? Ludzie moi, którzy pilnują dróg między miastami, odebrali je posłańcowi. Czy wiadomo, że są twymi ludźmi? Nie. Dla świata są to rabusie, których mam chwytać i karać. Szejku, nazwałeś mnie synem Hura, imieniem mego ojca, a ja sądziłem, że mnie nikt nie zna na świecie. Powiedz, skąd to wiesz? Ilderim zawahał się chwilę, potem rzekł: wiem, że tak jest. ale nic więcej nie mogę powiedzieć. Czy ci nie wolno? Arab odszedł bez słowa, ale widząc wyraźną boleść Ben-Hura wrócił i rzekł: nie mówmy więcej o tym. Udaję się teraz do miasta, a po powrocie może powiem. Cóż powiesz o wszystkim? Ja ci powiedziałem, co bym uczynił, gdybym był tobą, a ty nie odpowiedziałeś, co czynić zamierzasz. Chciałem odpowiedzieć i odpowiem, rzekł Ben-Hur zmienionym od wzruszenia głosem. Wszystko, co rzekłeś, uczyniłbym, wszystko, co leży w zakresie ludzkiej mocy. Od dawna poświęciłem się zemście. Nie było w tych 5 latach jednej godziny, jednej chwili, w której bym o niej nie myślał. Nie miałem ani odpoczynku, ani młodzieńczych uciech i radości. Rozkosze Rzymu nie nęciły mnie, a jeśli przebywał w tym grodzie, to na to, aby się nauczyć zemsty. Szukałem najznakomitszych mistrzów i nauczycieli. Niestety, nie krasomówstwa lub filozofii, bo na nie nie miałem czasu. Marzyłem inaczej. Uczyłem się robienia bronią i szukałem gladiatorów popisujących się w cyrku. Oni mi byli nauczycielami. Na polach bitew wodzów miałem za mistrzów. Przynosiłem im chlubę i dumni byli ze mnie. Tak więc, szejku, jestem żołnierzem, ale dla celu, o którym marzę, muszę być wodzem. I z tą myślą chcę iść przeciw Partom, a potem, jeśli pan doda siły, jeśli wrócę, tu podniósł ręce w górę i mówił gorąco, wtedy będę śmiercią dla tysięcy Rzymian. Oto, szejku, moja odpowiedź. Ilderim objął go za szyję i ucałował, po czym rzekł, gdyby Bóg, twój synu Hura, nie miał wysłuchać naszych modłów, to snać nie byłby Bogiem żywym. Teraz zaś przyjmij moją przysięgę, a za nią majątek, ludzi, konie i wielbłądy, co więcej, pustynię, gdzie tak łatwo ukryć przygotowania. Słyszysz? Przysięgam. Na teraz dość słów. Odjeżdżam, lecz ujrzysz mnie lub usłyszysz przed nocą. Wyrzekłszy te słowa, zawrócił nagle konia i wnet znikł na zakręcie drogi wiodącej do miasta. Przejęty list wyjaśniał Ben-Hurowi wiele nader ważnych rzeczy. Dowodził on jasno, że piszący brał czynny udział w usunięciu rodziny Hurów, że wziął część skonfiskowanego jej majątku, że się przeraził niespodziewanym zjawieniem tego, który według niego był głównym zbrodniarzem i wreszcie, że lękał się o swoje stanowisko i gotów był uczynić wszystko, co by mu doradził wspólnik z Cezarei. List ten zapowiadał nowe niebezpieczeństwa, ale był zarazem dowodem winy prześladowców. Nie dziw więc, że zaledwie Ilderim opuścił namiot, Ben-Hur począł obmyślać dalsze postępowanie, czując, że sprawa nie cierpi zwłoki. Nieprzyjaciele jego byli potężni, zręczni, jak rzadko kto na wschodzie. Bali się go wprawdzie, ale i on miał powody do obawy. Chciał rozważyć wszelkie dane, nie mógł się jednak otrząsnąć ze wzruszenia. Największą radością drżało serce jego na myśl, że matka i siostra są jeszcze między żyjącymi. Zapomniał, że myśl ta była tylko przypuszczeniem i sądził, że skoro żyje ktoś, kto wie, gdzie się znajdują, to i koniec nieszczęść już bliski. Przeczucie, że Bóg ujmie się za nim i wiara w czystość swej sprawy uspokajały go, dodawały mu siły i roztropność.
1: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben-Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czytał Marian Florek.
2: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, latem wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, chodźże żyć, ocknij się na parę chwil.